0: Madzier zaznaczył, że, tu cytat, naród węgierski dał nam mandat, aby położyć kres dekadom stagnacji i napisać nowy rozdział w historii Węgier. Wojna z Ukrainą zbliża się do końca, tak ocenił Władimir Putin i zadeklarował gotowość do rozmów pokojowych. Rosyjski przywódca stwierdził jednak, że ewentualne spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim mogłoby się odbyć dopiero po uzgodnieniu trwałego porozumienia. Putin powiedział też, że preferowanym przez niego mediatorem w rozmowach z Europą byłby były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder. Dodał też, że negocjacje pokojowe pozostaną przede wszystkim sprawą Rosji i Ukrainy, choć podziękował Stanom Zjednoczonym za pomoc w organizacji rozmów. Według mediów państwa Unii Europejskiej rozważają większe zaangażowanie w proces pokojowy, obawiając się marginalizacji Europy w negocjacjach prowadzonych przez administrację Donalda Trumpa. Piłkarskie derby Pragi między Slawią a Spartą zostały przerwane po wtargnięciu kibiców gospodarzy na murawę. Według czeskich mediów zaatakowano co najmniej dwóch piłkarzy Sparty. Mecz zakończono przy wyniku 3-2 dla Slawii, która była o krok od zapewnienia sobie z mistrzostwa Czech. Policja wszczęła śledztwo, klubowi grozi walkover i kary dyscyplinarne. Prezes Slawii nazwał zajścia najgorszym incydentem w historii swoich rządów w klubie.
1: Fakty ważne dla kierowców.
0: We Wrocławiu ruszył remont wiaduktów i skrzyżowania na ulicy Gazowej. Droga jest nieprzejezdna, a objazdy prowadzą przez dwie wylotówki z miasta. Ulicę Opolską i Buforową.
2: Chcielibyśmy, żeby na ten czas, kiedy rzeczywiście te utrudnienia są duże, żeby mieszkańcy, kiedy nie muszą używać samochodu, żeby właśnie wybrali komunikację zbiorową, żeby właśnie wybrali pociąg.
0: Radził Damian Kret z Zarządu Dróg i Utrzymania. Utrudnienia potrwają do końca wakacji. W 15 miastach wojewódzkich zorganizowano wczoraj protesty przeciwko cierpieniu zwierząt. W samej Warszawie przed kolumną Zygmunta zebrało się kilkadziesiąt osób, które apelowały o jak najszybsze zmiany w prawie.
3: Mamy dość ignorancji państwa. Jedyną metodą walki z bezdomnością jest wprowadzenie kastracji, sterylizacji, znakowania i edukacji jako pakiet. My tego żądamy tu i teraz.
4: Powiedzmy o tej formie protestu. Przed nami miski ze zdjęciami psów. Każde z tych zdjęć to jest osobna historia.
3: Tymi zdjęciami, które mają działacze, którzy ratują zwierzęta na co dzień, mogliby wypełnić cały plac zamkowy w Warszawie.
4: Tak konkretnie, co powinno się zmienić?
5: Chciałabym, żeby na przykład pomóc w opiece zdrowotnej dla zwierząt. Opieka nad zwierzętami chorymi jest bardzo droga. Nie ma NFZ-u, nie ma niczego takiego.
0: Z protestującymi rozmawiał wczoraj reporter RMF FM Michał Kresoń. Za nami już pierwszy tydzień egzaminów maturalnych. W faktach sprawdzamy, w jakich nastrojach są maturzyści. Rozmawiał z nimi nasz reporter Michał Dobrołowicz.
6: Jaki to był tydzień? Ciężki?
7: Według mnie nie. Myślę, że największy problem mógł mi sprawić polski pisemny.
6: Jak teraz ten weekend wygląda? Odpoczynek pełny, czy jeszcze nauka przed kolejnymi?
7: Myślę, że raczej muszę odpocząć, odświeżyć umysł, zregenerować się porządnie.
6: Jak odpocząć?
7: W zasadzie to po prostu nic nie robić, zupełnie się wyciszyć i dobrze wyspać przede wszystkim.
6: Dużo egzaminów jeszcze zostało?
7: No mi zostały jeszcze 4. Matematyka rozszerzona, geografia rozszerzona, angielski ustny i hiszpański rozszerzony.
6: To dopiero półmetek matury, jeszcze sporo się wydarzy.
7: Teraz się zaczyna ta cięższa, trudniejsza część.
0: No w poniedziałek egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym. Po weekendzie także start egzaminu ósmoklasisty będziemy towarzyszyć zdającym w faktach RMF FM.
1: Archeologia w faktach RMF FM.
0: Po weekendzie majowym archeolodzy rozpoczęli kolejny sezon wykopaliskowy na Wzgórzu Wawelskim w Krakowie. Jak te prace wyglądały do tej pory i czego jeszcze szukają naukowcy? O tym reporter RMF FM Maciej Sołtys rozmawiał z archeologami na Wawelu.
8: Jak to do tej pory wyglądało? Co byście tutaj robili? Co znaleźliście przez ostatnie lata?
9: Można tak powiedzieć. Jeśli chodzi o to miejsce, w którym się znajdujemy teraz, czyli zarys dawnego kościoła świętego Jerzego, który powstał w XIV wieku z fundacji Kazimierza Wielkiego, to prace w tym miejscu były prowadzone od lat 40., dokładnie od 1948 roku w ramach tak zwanej akcji badań milenijnych, a następnie prace były kontynuowane do połowy lat 60., kiedy teren obecny Wzgórza Wawelskiego Wawelskiego został zniwelowany do współczesnego poziomu o około 2,5 metra poniżej ówczesnego, dawnego poziomu gruntu.
8: Czy te badania rozpoczęły się tutaj przypadkowo, czy wy wiedzieliście, że tutaj był ten kościół?
9: Jeśli chodzi o starsze badania, to była informacja ze źródeł pisanych, a także ze starych planów austriackich, że ten kościół się tutaj znajduje. I podczas tej starszej kampanii wykopaliskowej został odkryty obrys ruin, który jest widoczny współcześnie. Jeśli chodzi o ostatnie badania prowadzone w 2025 roku, celem tych badań było odnalezienie jeszcze starszego kościoła, potencjalnie dwóch jeszcze starszych kościołów wczesnośredniowiecznych, które również wiadomo, że się tutaj znajdowały. Są wzmianki z XIII wieku o tym, że kościół świętego Jerzego był własnością benedyktynów tynieckich, a także, że w czasach Konrada Mazowieckiego został włączony w obręb zabudowy obronnej Wzgórza Wawelskiego. I to znaczy, że w okresie poprzedzającym Fundację Kazimierza Wielkiego istniał w tym miejscu starszy obiekt wczesnośredniowieczny, najprawdopodobniej w konstrukcji przedromańskiej lub romańskiej. I celem tych prac zeszłorocznych było odnalezienie tego właśnie starszego kościoła.
8: Rozumiem, że nie udało się ich znaleźć, tych dwóch kościołów, czy udało się?
9: Jeszcze nie. Szukano ich od lat 60. I także w zeszłym roku było to celem badań. Jeśli chodzi o nasze odkrycia, udało się w zasadzie pośrednio potwierdzić ich obecność poprzez istnienie w tym miejscu dosyć licznie występującego materiału budowlanego, a także dwóch pochówków szkieletowych, które zostały przecięte przez późniejszy kościół kazimierzowski. To znaczy, że istniał pochówek wczesnośredniowieczny, podczas budowy fundamentów na przykład były naruszone jego dolne partie i stąd wiemy, że należał on do cmentarza kościoła, który istniał tutaj poprzednio.
8: Dobra, to co udało się znaleźć tutaj w ubiegłym roku?
9: Podczas badań zeszłorocznych udało się znaleźć w zasadzie kilka horyzontów chronologicznych, nawarstwienia, które były związane już z istnieniem kościoła późnośredniowiecznego. Były tam pochówki dosyć liczne, udało się znaleźć około 40 szkieletów od czasów datowanych od XVIII wieku do praktycznie do XV wieku. Były wśród nich również pochówki dziecięce, między innymi dwa pochówki odnalezione w prezbiterium kościoła i jeden z nich był o tyle interesujący, że został w nim umieszczony organiczny wianek, który przetrwał do naszych czasów dzięki suchym warunkom glebowym. Po prostu udało się podczas eksploracji uchwycić jego zarys. Kolejną warstwą, którą udało się tutaj odkryć, jest późnośredniowieczny poziom, który poprzedzał istnienie kościoła kazimierzowskiego i w ramach tego poziomu udało się odkryć pozostałości zabudowy mieszkalnej oraz warsztatowej. Między innymi pozostałości paleniska, a także zarysy chat drewnianych o konstrukcji zrębowej w postaci takich utwardzeń terenu. I w nawarstwieniach tych znalazły się też liczne zabytki ruchome, między innymi monety, paciorki szklane oraz mnóstwo ceramiki.
8: Czego wy tu szukacie?
10: Szukamy docelowo śladów starszej świątyni romańskiej lub przedromańskiej, która poprzedzała gotycką fazę kościoła świętego Jerzego. Spodziewamy się znaleźć jej ślady gdzieś w bezpośrednim pobliżu fundamentów gotyckiego kościoła, którego lokalizację znamy dokładnie. Wiemy ze źródeł pisanych, że gdzieś w pobliżu znajdowała się starsza świątynia. Ostatni wykop zeszłoroczny ujawnił w samym swoim narożniku, niestety tylko niewielki fragment, podejrzenie wyglądającej konstrukcji murowanej o konstrukcji charakterystycznej dla okresu jeszcze przedromańskiego w architekturze średniowiecznej. Tak więc chcemy iść za tym tropem, dlatego też otwieramy nowy wykop badawczy w bezpośrednim sąsiedztwie poprzedniego, aby mieć okazję prześledzić śledzić kontynuację tej intrygującej konstrukcji. W tym celu otworzyliśmy wykop badawczy w takim dość trudnym technicznie miejscu, ponieważ na stoku kopca ziemnego, który jest pozostałością dużych akcji porządkowych, niwelacyjnych, które w latach 60. tu na dziedzińcu zewnętrznym Wzgórza Wawelskiego były prowadzone. W tym kopcu dysponujemy pełnym przekrojem całej stratygrafii wawelskiej od XX wieku aż do wczesnego średniowiecza. Na razie jesteśmy w tych najmłodszych warstwach, przechodzimy przez warstwy XIX-wieczne, jednak już w nich, na tak zwanym złożu wtórnym, czyli wtórnie zostały umieszczone znacznie starsze obiekty, jak na przykład do tej pory chyba nasze najciekawsze znalezisko, kostka do gry, datowana na późne średniowiecze lub wczesną nowożytność.
8: Jak głęboko wy musicie się dokopać, żeby znaleźć ten kościół?
10: Musimy się dokopać prawie że do poziomu skały wawelskiej, która jest około 2-2,5 metra poniżej miejsca, gdzie w tej chwili stoimy. Stoimy wewnątrz dawnej nawy gotyckiego kościoła świętego Jerzego.
8: Co oprócz tej kostki, o której wspomnieliśmy, udało się jeszcze znaleźć?
10: Przede wszystkim dużą ilość ceramiki, głównie nowożytnej. Na złożu wtórnym także jest ceramika późnośredniowieczna i pojedyncze fragmenty wczesnośredniowiecznej. Także znaleźliśmy bardzo ładnie dekorowany fragment XIX-wiecznej porcelanowej fajki, która jest najprawdopodobniej śladem obecności tutaj na Wzgórzu Wawelskim żołnierzy austriackich, którzy mieli tutaj swój garnizon, swoje koszary. I w tych warstwach późno-nowożytnych te fajki są dość często znajdowane jako element takiego stałego, można powiedzieć, osobistego wyposażenia praktycznie każdego wojaka tamtego czasu.
0: Mówili Jerzy Trzebiński oraz Jakub Rąpała z działu archeologii Zamku Królewskiego na Wawelu, a rozmawiał z nimi reporter RMF FM Maciej Sołtys.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Radio RMF 24.

0: my.
1: Zasmarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
1: Prowadzę bardzo niesportowy tryb życia. Powiszcza Lapina działa mi na wyobraźnię, że basy muszą ruszyć w miasto, spić się, nie spać i będą miały piękny, dudniący, niski bas.
0: Ostatnio spotkałem się z legendą polskiego dubbingu Dariuszem Odiją, a moim kolejnym gościem będzie aktor Bartosz Obuchowicz. Kuba Śliwiński, zapraszam.
2: Co u nich słychać? Już dziś o 14 w radiu RMF24, a wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF24, rmfon.pl i innych platformach podcastowych. Radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.

0: Punktualnie trzecia już na radiowym zegarze. To czas na fakty w RMF FM. Przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Przywódcy unijnych instytucji gratulowali nowemu premierowi Węgier, licząc na nowe otwarcie w relacjach z Budapesztem. Kibice oczekują nowych nazwisk, ale ciężko będzie zastąpić zmarłego nagle Jacka Magierę, tak komentuje selekcjoner naszej kadry Jan Urban. Tradycja sprzed 300 lat powróciła do Krakowa. Przy Barbakanie uroczyście otwarto bramy miasta. To zwycięstwo daje nadzieję i zapowiada odnowę w trudnym dla Europy czasie. Tak przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen komentowała wybór Petera Madziara na premiera Węgier. Szefowa komisji podkreśliła, że przed Węgrami i Unią Europejską stoi wspólna praca nad poprawą relacji. Także przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa mówił o nowym rozdziale w historii Węgier. Bruksela liczy na poprawę stosunków z Budapesztem po latach sporów z rządem Viktora Orbana. A Węgry wciąż czekają na odblokowanie miliardów euro z unijnych funduszy wstrzymanych z powodu zastrzeżeń dotyczących praworządności i walki z korupcją. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban przyznaje, że ciężko będzie zastąpić zmarłego nagle Jacka Magierę. Być może nowy asystent pojawi się na najbliższym zgrupowaniu kadry. Nasi piłkarze rozegrają dwa towarzyskie mecze, 31 maja we Wrocławiu z Ukrainą i 3 czerwca na Stadionie Narodowym z Nigerią.
1: Ja wiem, że kibice może oczekują nowych nazwisk i tak dalej. Też chciałbym, ale zobaczymy, czy ktoś dostanie w tych spotkaniach szansę, bo mimo to, że są to mecze sparingowe, to nie będziemy robili nic na siłę, żeby kogoś zadowolić, żeby mógł zadebiutować w reprezentacji.
2: A Robert Lewandowski będzie powołany na te mecze?
1: Robert sam się zadeklarował, z tego co wiem, na wyprowadzenie tej dziewczynki na boisko, to znaczy, że będzie. Mam nadzieję, że nic się nie zmieni do tej pory.
0: Z Janem Urbanem rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
3: Fakty prosto z Francji.
0: W Paryżu wraz z wiosną nad Sekwaną pojawili się sławni bukiniści. Donosi o tym nasz francuski korespondent Marek Gładysz.
4: Uśmiech powrócił na twarze bukinistów, czyli ulicznych antykwariuszy handlujących między innymi starymi książkami, plakatami i pocztówkami na stoiskach ustawionych wzdłuż Sekwany. Dzięki trwającej już od wielu dni słonecznej pogodzie mają bowiem więcej klientów. Turyści, którzy przylatują do Paryża z Argentyny czy Australii, odkrywają historię Francji również na naszych stoiskach. Jesteśmy trochę ambasadorami francuskiej kultury, tłumaczy jeden z bukinistów, których jest nad Sekwaną coraz mniej. Niektórzy skarżą się, że za mało zarabiają. To wręcz mityczny zawód. To najstarszy rodzaj ulicznych handlarzy w Paryżu. Szkoda byłoby, gdyby ich stoiska zniknęły, tłumacz mi zaniepokojona paryżanka.
0: A teraz z Francji przenosimy się do Małopolski, bo Kraków przywrócił wczoraj tradycję sprzed 300 lat. Przy Barbakanie uroczyście otwarto bramy miasta, nawiązując do XVIII-wiecznego zwyczaju.
5: Przywróciliśmy pamięć o XVIII-wiecznej ceremonii otwierania bram miasta. W XVIII wieku powstała ordynacja. Władze miasta Krakowa postanowiły dokładnie uregulować, jak ten proces ma przebiegać. Opisano sygnały dźwiękowe, trąbki, dzwonki, opisano funkcje osób, które miały uczestniczyć, czyli mieliśmy strażników miejskich, mieliśmy sygnalistów, mieliśmy prezydenta miasta Krakowa, który dysponował kluczami. Rano i wieczorem przeprowadzono taki ceremoniał.
0: Naszemu reporterowi Pawłowi Konieczniom Łukasz Walas z Muzeum Krakowa. Ceremoniał będzie powtarzany od wtorku do niedzieli o 10:00 aż do października.
3: Publicystyka w faktach RMF FM.
0: Sojusz polsko-amerykański to fundament naszego bezpieczeństwa. Polska jest gotowa przyjąć kolejnych amerykańskich żołnierzy w celu wzmacniania wschodniej flanki NATO i jeszcze lepszej ochrony Europy. Tak napisał w mediach społecznościowych Władysław Kosiniak-Kamysz, do komentarz ministra obrony do ostatniej deklaracji prezydenta Stanów Zjednoczonych. Donald Trump, przypomnijmy, nie wykluczył przesunięcia amerykańskich żołnierzy wycofywanych z Niemiec do Polski. Do sprawy odniósł się też gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM, minister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki. Posłuchajmy.
6: Panie ministrze, mamy kolejny sprzed dosłownie kilku godzin bardzo mocny głos z prezydenta Stanów Zjednoczonych, który zapowiedział możliwość przeniesienia części amerykańskich wojsk wycofywanych z Niemiec do Polski. Zapytam pana, czy ich weźmiemy?
7: No oczywiście, jeżeli taka będzie decyzja strony amerykańskiej, to oczywiście, że tak. I wicepremier Kosiniak-Kamysz już wielokrotnie mówił o tym, że taka możliwość jest. Zależy nam na tym, żeby wzmocnić wschodnią flankę NATO, jak najbardziej.
6: A konkrety, bo podobnie mówi minister Sikorski, ale premier kilka dni temu powiedział: nikomu żołnierzy podbierać nie będę.
7: Nie, to jest cały czas ta sama logika. Nie będziemy zabiegać o to, żeby osłabiać obecność amerykańską w Niemczech. To nie jest w naszym interesie. Natomiast jeżeli taką decyzję podejmą Amerykanie, to oczywiście jesteśmy gotowi i mamy do tego i polityczne chęci, i infrastrukturalne zdolności, żeby tych amerykańskich żołnierzy w Polsce przyjąć.
6: A prowadzimy z nimi już jakieś negocjacje takie potajemne? Będziemy twardo tutaj stać i zabiegać o ich obecność w Polsce, czy nie?
7: Polska strona rządowa jest cały czas w bardzo dobrym kontakcie ze stroną amerykańską na wielu poziomach.
6: Prezydent chwalił, ale prezydenta.
7: No nie jestem zaskoczony, ponieważ ta relacja między panami prezydentami jest bardzo dobra i bardzo dobrze. Natomiast relacja na przykład między ministrem Sikorskim a sekretarzem stanu Rubio też jest bardzo dobra, więc te rozmowy trwają na wielu poziomach.
6: No ilu byśmy ich chcieli wziąć?
7: Każde wzmocnienie obecności tutaj jest ważne, więc może nie mówmy na razie o konkretnych liczbach, mówmy też o konkretnych zdolnościach. Jak pan zapewne wie, Amerykanie w pewnym momencie rozważali przeniesienie takiej brygady do Niemiec, która by miała możliwości odstraszania Rosji poprzez posiadanie zdolności dalekich uderzeń. To byłoby coś bardzo ciekawego. Nie wiem, na ile to jest faktycznie realne. Ja nie jestem bezpośrednio zaangażowany w te rozmowy, ale jeszcze raz, każde wzmocnienie tej obecności w Polsce jest korzystne.
6: Ale każdy, czyli nawet dwóch, trzech żołnierzy, to zmienia sytuację, czy myślimy o 1000 żołnierzy?
7: Nie, no myślimy, prezydent Trump zapowiedział, to już wcześniej zapowiadał, że z Niemiec cofa około 5000 żołnierzy tego rodzaju wzmocnienia.
6: I te 5000 byśmy wzięli?
7: Oczywiście, że bylibyśmy na to gotowi. Tak?
6: Mhm. A mamy infrastrukturę, przygotowane obiekty, żeby ich przyjąć od razu?
7: Mamy infrastrukturę. Już od jakiegoś czasu amerykańscy żołnierze stacjonują w Polsce. Jesteśmy w stanie infrastrukturę rozbudowywać w dość szybkim tempie, jeżeli będzie taka potrzeba. Z naszej strony jest pełna gotowość, żeby obsłużyć ewentualne dodatkowe kontyngenty żołnierzy amerykańskich.
6: Jak pan, panie ministrze, odebrał nominację na nowego szefa BBN-u? Czy jest szansa na nowe otwarcie, na lepszą współpracę z rządem?
7: Muszę powiedzieć, że nie znam tej osoby, natomiast cieszy mnie powołanie, wydaje się, osoby z takim fachowym, urzędniczym doświadczeniem. Jest to ewidentnie osoba, która zna sposób działania administracji. Ten pan nie zajmował się przesadnie dużo kwestiami związanymi z bezpieczeństwem, ale zajmował się sprawami zagranicznymi. Myślę, że to ważne. Być może będzie dobrym partnerem. No, pierwszego dnia swojego urzędowania na Twitterze, na X-ie napisał bardzo taki wiernopoddańczy, bym powiedział, tekst w sprawie mechanizmu SAFE. Nie rozumiem po co.
6: Wiernopoddańczy, czy może taki bardziej realistyczny? Ja zacytuję, co powiedział. Bezpieczeństwo Polski musi być budowane na sile własnego państwa, własnej gospodarki i własnych decyzji, a nie na mechanizmach, które mogą stać się przedmiotem politycznej gry. Właśnie o tej umowie SAFE.
7: No właśnie dokładnie o to mi chodzi, gdzie pan nowy szef BBN-u mówi o tym, że ten europejski mechanizm jest przedmiotem jakiejś politycznej, czy może być przedmiotem politycznej gry. Nie, nie może. I to wielokrotnie trzeba podkreślać. To nie jest taki sam mechanizm. Tam też nie było politycznej gry, ale do tego się odnoszą politycy PiSu jak KPO. To jest dokładnie taki sam mechanizm.
6: No tak, jak się w Brukseli władza w Polsce nie podoba, bo się zmieni, to wtedy można kurek zakręcić.
7: Nie może. Nie może. Te pieniądze z sejfu funkcjonują w oparciu o dwa rozporządzenia dotyczące warunkowości i to są rozporządzenia. Jedno to jest takie rozporządzenie antykorupcyjne, tłumacząc na nasze, a drugie to jest taka ustawa o finansach publicznych, więc nie, nic takiego nie może mieć miejsca. A już opowiadanie tego, że mielibyśmy spłacać pożyczki, gdzie nie dostaniemy pieniędzy, co też część polityków PiSu mówi, jest kompletnie nieprawdziwe.
6: No właśnie, wczoraj jeden z polityków PiSu nawet napisał na Twitterze coś takiego, że po tym pierwszym dniu tej umowy, czyli piątek, dziś mamy sobotni poranek, już mamy dług 15 milionów złotych.
7: No oczywiście, że to jest zadłużenie, tak? Na tym polega, to jest pożyczka. To
6: ale nie mamy jeszcze nic, tak? Tak jakbyśmy wydali te pieniądze, a w magazynie zero.
7: Już pierwszego dnia, dokładnie po podpisaniu tej umowy, mamy dostać zaliczkę 15% z tej kwoty. Więc to są znaczące pieniądze, które już dostaniemy za kupowanie konkretnego sprzętu. Umowy musimy podpisać i chcemy podpisać jak najszybciej do końca maja, więc zaraz będziemy widzieli bardzo konkretne rezultaty. To jest naprawdę, znaczy koniec końców to jest bardzo prosty mechanizm i on nam pozwala taniej pożyczać pieniądze na rynku niż robilibyśmy to sami. I to tylko o to chodzi. Tu nie ma komponentu ideologicznego w jakimś sensie.
6: Mówi pan o końcu maja, a dziś 9 maja. Kojarzy pan datę? Co to za dzień?
7: No tak, to jest rosyjski dzień zwycięstwa.
6: Aha, no właśnie, w Polsce już od wielu lat go nie czcimy, czcimy raczej 8
7: dokładnie.
6: Maja, ale dziś jest taki dzień, kiedy część przynajmniej społeczności tej rosyjskiej, która mieszka w Polsce, no i tacy rosyjsko-file, że tak powiem, będą czcić ten dzień w Warszawie przy mauzoleum żołnierzy radzieckich. No policja otoczyła ten teren jakimś takim kordonem. Myśli pan, że może dojść do prowokacji dzisiaj?
7: No to jest sposób działania Rosjan. Takie hybrydowe działania to nie jest nic nowego, więc w takich sytuacjach musimy być bardzo wyczuleni, wrażliwi. Też apeluję do wszystkich o to, żeby to, co dzisiaj zobaczymy z jakichś nieznanych kont w mediach społecznościowych, traktować z dystansem.
6: Panie ministrze, czy MSZ rozmawiał z nowymi węgierskimi władzami na temat tego, co się stanie z ministrem Ziobrą i jego współpracownikiem, panem Romanowskim?
7: Oczywiście to jest element dialogu między administracją naszą szerzej, nie tylko MSZ, a nowymi węgierskimi władzami. Poczekajmy, no to niech się rzeczy wydarzą, wtedy będziemy o nich mówić.
6: Ale były jakieś już kontakty takie bardziej nieoficjalne? Prosiliście o cofnięcie azylu?
7: My wielokrotnie już za poprzedniej władzy też nawiązywaliśmy kontakty formalne, tylko po prostu z drugiej strony nie było odpowiedzi. No znowu, jeszcze ta nowa władza nie jest nową władzą, więc te rozmowy mogą mieć charakter nieformalny i takie rozmowy oczywiście prowadzimy. Natomiast charakter formalny będą miały wtedy, kiedy po drugiej stronie już będzie zaprzysiężony nowy rząd.
0: Mówił wiceszef MSZ Ignacy Niemczycki. Cała rozmowa Krzysztofa Ziemca jest na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: RMF 24.

0: Polityka zza oceanu.
1: Prezydent Trump zagroził w mediach społecznościowych zniszczeniem całej cywilizacji, jeśli irański reżim nie otworzy cieśniny Ormus.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Czy można odliczyć psa od podatku jak dziecko? Do sądu w Nowym Jorku trafił pozew kobiety, która chce uznać swojego psa za osobę na utrzymaniu.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już dziś po 12 w radiu RMF24. Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Zbliża się godzina czwarta, czas powiedzieć dzień dobry. Czas na fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Prokuratura Wojskowa bada sprawę odnalezienia obcego wojskowego drona obserwacyjnego odnalezionego wczoraj koło Bartoszyc w Warmińsko-Mazurskim. Pod hasłem 250-lecia przyjaźni polsko-amerykańskiej w polskiej ambasadzie w Waszyngtonie zorganizowano obchody Dnia Europy. Kolejny weekend ostatnich powtórek. Jutro startuje kolejny tydzień maturalny. Teraz czas na egzaminy z przedmiotów rozszerzonych. Niemal cały dzień trwało badanie obcego wojskowego drona obserwacyjnego, który przed południem został znaleziony koło Bartoszyc w Warmińsko-Mazurskim. Reporter RMF FM Piotr Bułakowski jako pierwszy podał tę informację.
1: Dron został znaleziony na polu w miejscowości Osieka koło Bartoszyc. To około 20 km od granicy z Rosją. Według moich nieoficjalnych informacji ma on oznaczenia napisane cyrylicą, a jego stan wskazuje, że miał on spaść niedawno. Żandarmeria wojskowa podała, że to wojskowy dron obserwacyjny bez cech bojowych. Sprawą zajmuje się prokuratura wojskowa. Śledczy sprawdzają, skąd dokładnie przyleciał dron i jak wyglądał jego przelot. To pierwszy przypadek odnalezienia obiektu tego typu w Polsce.
0: Co najmniej 11 osób trafiło do szpitali po eksplozji łodzi w pobliżu Miami Beach na Florydzie. Władze zakwalifikowały zdarzenie jako wypadek masowy, a na miejsce skierowano ponad 25 jednostek ratunkowych. Według świadków wybuch nastąpił chwilę po uruchomieniu silnika. Trzy osoby zostały wyrzucone za burtę, a łódź szybko stanęła w płomieniach. Nieoficjalnie mówi się, że przyczyną mogły być opary paliwa lub wyciek gazu. Prawie 3000 osób odwiedziło polską ambasadę w Waszyngtonie podczas obchodów Dnia Europy i akcji EU Open Doors. Goście mogli spróbować polskich potraw, w tym 6000 pierogów, przygotowanych specjalnie na tę okazję, a także posłuchać polskiej i amerykańskiej muzyki na żywo. Tegoroczne wydarzenie odbywało się pod hasłem 250-lecia przyjaźni polsko-amerykańskiej. Na odwiedzających czekały także konkursy, gry i pokazy związane z polską kulturą. A Polska była jedną z 25 ambasad państw Unii Europejskiej i Ukrainy, które otworzyły swoje placówki dla mieszkańców stolicy USA z okazji Dnia Europy.
2: Fakty na weekend w RMF FM.
0: Wraz z początkiem sezonu żeglarskiego na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich działają już maszty ostrzegawcze. Pulsującym światłem dają znać sternikom, że może zbliżać się załamanie pogody.
3: Maszty działają na zasadzie błyskającego światła. Jeżeli częstotliwość jest 45 razy na minutę, czyli tak dosyć wolno błyska, trzeba przygotować się, że nadejdzie się jakieś niebezpieczeństwo. Jeżeli widzimy, że światełka błyszczą 90 razy na minutę, wtedy należy spłynąć, bo te niebezpieczeństwo, czyli jakaś burza, podmuch wiatru jest niemal stuprocentowa i prosimy przygotować się na to, żeby spłynąć. Czasami może być tak, że gdzieś one miga i jednak nie naszła ta burza, ale dmuchajmy na zimne.
0: Mówił Michał Warchoł, kierownik stacji MOPR w Mikołajkach. Matematyka, wiedza o społeczeństwie, chemia czy geografia? I to na poziomie rozszerzonym. Maturzyści przygotowują się do kolejnego etapu egzaminu dojrzałości. Za nimi już wszystkie obowiązkowe pisemne podstawy. Jakie mają plany na końcówkę weekendu? Ostatnie powtórki czy chwilę odpoczynku?
4: My geografię piszemy, to ja będę siedzieć nad geografią jeszcze na pewno. Jeszcze matma przy okazji, ale to z matmy już się więcej nie da nauczyć.
5: A z geografii co trzeba powtórzyć?
4: Wszystko trzeba, nie? Wszystko po kolei, no.
5: U ciebie weekend? Tak samo geografia?
6: Tak, trochę geografii, trochę luzu już.
7: Może do matmy, ale poza tym to już tak na luzie.
8: Ja odpoczywam osobiście.
9: Powtórki do rozszerzonej matematyki. Tak będę wszystko, a jakieś próbne, stare arkusze.
0: Usłyszał od maturzystów z drugiego liceum ogólnokształcącego w Gdańsku nasz reporter Stanisław Pawłowski.
2: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Dla mnie nie przestaje być szokujące, że były minister sprawiedliwości ucieka przed sprawiedliwością w sprawie karnej. Tak mówił w RMF FM wiceszef MSZ Ignacy Niemczycki. Krzysztof Ziemiec pytał swojego gościa o rozmowy z nową węgierską władzą w sprawie ekstradycji do Polski Zbigniewa Ziobry i jego zastępcy Marcina Romanowskiego.
10: Ci, którzy czekają na taki proces Zbigniewa Ziobry w Polsce, myśli pan, że się doczekają, że on przyjedzie, tutaj stanie przed sądem?
11: Nie, uważam, że będzie próbował uciec jeszcze dalej. Nie wiem, czy to oznacza, że mu się to uda.
10: Natomiast a gdzie, jaki kierunek?
11: Nie wiem, no już nie chcę podpowiadać, natomiast ewidentnie...
8: Są różne przypuszczenia. Jedni mówią, że bardziej na zachód, inni, że bardziej na wschód.
11: Są różne przypuszczenia. Nie wiem, jakie są, przykro mi, ale nie znam się na tym, gdzie można z Polski uciec. Rozumiem, że pan Ziobro teraz taką wiedzę musi powziąć. Dla mnie to jest, nie przestaje być szokujące, że były minister sprawiedliwości ucieka przed sprawiedliwością.
8: No, mówi, że nie może tutaj, że nie może liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce.
11: No, wszystkie organizacje międzynarodowe mówią o tym, że stan praworządności w Polsce się znacząco poprawił, więc oczywiście możemy się spierać tutaj krajowo, natomiast organizacje, które nie są zaangażowane bezpośrednio w nasz spór polityczny, mają dość jednoznaczną opinię.
8: Zapytam pana o jeszcze jednego konkurenta politycznego, bo wczoraj 4 godziny na lotnisku w takim zamkniętym pomieszczeniu z takim mini przesłuchaniem spędził Sławomir Mentzen. Mówi o tym, co się stało w Londynie. To było jakieś takie podejrzenie dziwne brytyjskich władz, że on jedzie na jakiś wiec polityczny. On powiedział, że nawet na tym wiecu nigdy by nie wystąpił i się nie wybierał. Czy będzie jakaś reakcja MSZ-u? No bo to jest takie troszeczkę niedopuszczalne zachowanie wobec polskiego polityka jednak.
11: Tak, uważam, że powinniśmy w tej sprawie zareagować. Zgadzam się, że to mimo wszelkich różnic nie zgadzam się, jak się pan domyśla, ze Sławomirem Mentzenem w wielu sprawach, ale nie zgadzam się z przetrzymywaniem polityka przez 4 godziny.
8: Dlaczego brytyjskie w ogóle służby tak traktują Polaków?
11: No, brytyjskie służby tak traktują wszelkich polityków, których podejrzewają o ekstremizm. Z takimi sytuacjami mieliśmy już do czynienia w przeszłości i to nie dotyczyło polskich polityków.
8: Ale będzie jakaś nota? Zaprosimy ambasadora?
11: Nie chcę mówić o konkretach. Nie jestem osobą odpowiedzialną bezpośrednio za relacje ze Zjednoczonym Królestwem, więc nie chcę wychodzić przed szereg, ale jeżeli pyta pan mnie o moją opinię, uważam, że powinniśmy zareagować.
8: Dziś 9 maja to także w Polsce Dzień Europy. Wczoraj w Gazecie Wyborczej był taki sondaż, który pokazał, że tylko 53% Polaków jest za twardym pozostaniem w Unii Europejskiej. Około 15% mówi, że nie, że chciałby wyjść, reszta nie ma zdania. Jak pan na to patrzy? Jako wiceszef MSZ-u.
11: Ja nie uważam, żeby to były złe wyniki. Skupiłbym się na tym, że tylko te 15% chce opuszczenia.
8: Serio? A przecież do niedawna Polska była takim euroentuzjastycznym krajem. To 90% Polaków chciałoby, żeby nie wychodzić z Unii, a dzisiaj?
11: To zależy od tego, jak zadamy to pytanie. Nie jest dla mnie niczym nowym ta informacja, że poparcie, czy ta głębia poparcia dla członkostwa w Unii Europejskiej nie jest specjalnie duża. I to wynika też z tego, że przestaliśmy o Unii Europejskiej, o integracji rozmawiać na poważnie po tym, jak do Unii dołączyliśmy. Mówiliśmy cały czas o tym, ile to pieniędzy dostajemy z Unii, a nie mówiliśmy na przykład o tym, jak fantastyczną robotę wykonał polski biznes. Eksport do krajów unijnych wzrósł od 2004 sześciokrotnie, a w sektorze rolno-spożywczym, mało kto wie, jeszcze więcej, 12-krotnie. Czyli polscy rolnicy i polskie przedsiębiorstwa przetwórcze naprawdę podbiły Europę. Myślę, że brakuje nam w dyskusji o Europie tej opowieści o tym nieprawdopodobnym sukcesie, o tej szansie, którą wykorzystaliśmy, bo członkostwo Unii to nie jest gwarancja.
8: Pan mówi o tych pieniądzach, a Puls Biznesu wczoraj chyba pisał, że coraz bardziej realny jest scenariusz, kiedy Polska stanie się płatnikiem.
11: Ja na to zareagowałem i to jest kompletna nieprawda.
8: Nieprawda?
11: Muszę powiedzieć, że byłem bardzo zawiedziony tym artykułem. To jest kompletna nieprawda. To jest jakaś dziwna interpretacja informacji, które część fachowców z Ministerstwa Rozwoju i Technologii przedstawiło dziennikarzom na takiej otwartej konferencji, gdzie mówili o tym, że coraz większa część budżetu unijnego będzie dzielona w tak zwanych konkursach centralnych. W konkursach, w których my sobie nie radzimy specjalnie dobrze, też dlatego, że mogliśmy zawsze polegać na polityce spójności. Ale to absolutnie nie oznacza, że staniemy się płatnikiem netto. Propozycja polskiej koperty jest tą największą ze wszystkich, więc absolutnie zaprzeczam. To jest po prostu nieprawda.
8: Okej, dziś może nie, ale ten przyszły budżet jak będzie wyglądał? Może wtedy już będziemy musieli wpłacać więcej.
11: Teraz właśnie mówię o tym przyszłym budżecie. O tym budżecie 28-34. Oczywiście w pewnym momencie momencie przyjdzie taka sytuacja, gdzie już będziemy, mam nadzieję, żeby tak było, że będziemy tak bogaci, że będziemy więcej wpłacać, tak.
8: Panie ministrze, referendum klimatyczne, bo prezydent w tym tygodniu wymyślił, znaczy wystąpił z takim pomysłem do parlamentu. No i zapytam pana, jak to referendum może wpłynąć na te nastroje pro- i antyunijne?
11: Uważam, że o polityce energetycznej i klimatycznej powinniśmy dyskutować, ale nie w sposób tak prostacki. No to pytanie, które zostało przedstawione, jest pytaniem sugestywnym, przedstawiającym tylko negatywne konsekwencje. Polityka energetyczna Unii Europejskiej ma też na celu uniezależnienie nas od paliw kopalnych, od importu.
8: Ale faktem jest, że Europa ma z tym problem. Niemcy przyznają, Komisja Europejska też przyznaje, luzując niektóre przepisy,
11: tak,
8: nie wszystkie,
11: i dlatego, no i dokładnie cieszę się, że pan to zauważył. I dlatego zmieniamy tą politykę i tę politykę trzeba zmieniać. Natomiast fundamentalny fakt jest taki, że Europa nie posiada swoich paliw kopalnych. I teraz pytanie jest, i ciekaw jestem naprawdę odpowiedzi
8: środowiska prezydenta. No nie, na Morzu Północnym jest szelf. Mamy gaz, mamy węgiel.
11: To nie jest nasz, jeżeli za nasz mówimy unijny, to nie jest nasz, ponieważ to są Norwegowie, tak? I też to nie wystarczałoby do tego, żeby zasilić całą Europę. Więc zamiast importować, płacić państwom trzecim ogromne pieniądze, to naprawdę lepiej jest stworzyć technologię, gdzie sami będziemy mogli się zasilać w energię. Oczywiście ten okres przejściowy jest trudny. Nikt nie twierdzi, że nie jest. I dlatego musimy tę politykę też dynamicznie dostosowywać. Też to robimy. Teraz na szczycie europejskim w marcu udało nam się przewalczyć zasadnicze zmiany. No, to są już takie techniczne rzeczy. Na przykład przedłużenie darmowych uprawnień z tego systemu ETS dla przedsiębiorstw.
8: Patrzę na ceny energii. Jeśli polska rodzina będzie musiała dużo więcej płacić za benzynę do auta, za gaz do ogrzania, do zagotowania potraw, za prąd, no to będzie dramat.
11: System ETS, o którym mówi teraz pan prezydent, nie obejmuje tych kwestii, o których pan powiedział. Obejmuje przede wszystkim energetykę, elektroenergetykę.
8: Ale ETS to się przewiąże przecież.
11: ETS 2 to jest system, który nie wszedł w życie i na razie został przesunięty o kolejny rok. To jest też to, co wywalczyliśmy.
8: Panie ministrze, co z ustawą Polski 2050, tą tak zwaną polexitową? Skarżycie się, że ona w zamrażarce wylądowała? Pytanie moje, czemu i kto ją chce mrozić?
11: Nie wiem czemu i kto ją chce mrozić. Rozumiem, że tu decyduje przede wszystkim marszałek Sejmu.
8: Czyli wasz koalicjant.
11: Ja uważam, że to jest, no, mówiąc ogólnie, co najmniej dziwna sytuacja, że żeby wyjść z Unii, wystarczyłaby większość, zwykła większość sejmowa. No to chyba nie przystaje do powagi naszego członkostwa i w tym sensie uważam, że te przepisy należałoby zmienić. Natomiast no też znacząca dla mnie jest, i na tym bym się skupił, reakcja opozycji, która nie odnosiła się do tego pomysłu jakoś entuzjastycznie.
8: No ale pamięta pan, Andrzej Duda kiedyś był prezydentem, miał taki pomysł, żeby wpisać do konstytucji obecność naszą w Unii Europejskiej. To dobry pomysł?
0: Komentował wiceszef MSZ Ignacy Niemczycki. Wysłuchaliśmy fragmentu rozmowy. Cała rozmowa Krzysztofa Ziemca jest na rmf24.pl.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Tu Radio RMF 24.

0: Po godzinie 7 podejmujemy tematy, o których jest głośno. Co by pan kupił w pierwszej kolejności za te 6,5 miliarda euro, które ma wpłynąć jako te pierwsze pieniądze z safe?
1: Przede wszystkim systemy antydronowe, systemy, które będą pozwoliły nam prowadzić z jednej strony obronę przed takimi atakami, a jednocześnie przygotować się również do aktywności, i amunicję.
2: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o 7 w radiu RMF24. Słuchaj już jutro. Radio RMF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.

0: Zbliża się już piąta według radiowego zegara. Czas na kolejne fakty. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Premier Czech przekonuje, że wybór nowych władz w Budapeszcie to właściwy moment na odnowienie współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej. Dobór pierwszych okularów na NFZ u optometrysty? Taką zmianę zakłada nowy projekt resortu zdrowia. Część molo w gdyńskim Orłowie zamknięta. Konstrukcja wymaga gruntownego remontu. Premier Czech Andrej Babiš pogratulował Peterowi Madziarowi objęcia funkcji premiera Węgier i zadeklarował chęć odbudowy współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Szef czeskiego rządu podkreślił, że Czechy, Polska, Słowacja i Węgry mają w Unii Europejskiej wiele wspólnych interesów i wspólne działanie pozwalały wcześniej skutecznie zabiegać o ważne decyzje. Babiš ocenił, że po zmianie władzy w Budapeszcie nadszedł właściwy moment na odnowienie grupy współpracy państw V4. Peter Madziar już wcześniej zapowiedział, że chce przywrócić aktywną rolę Grupy Wyszehradzkiej w Europie. Premier Szkocji John Swinney ocenił, że rosnące poparcie dla prawicowo-populistycznej partii Reform UK sprawia, że iż kwestia niepodległości Szkocji staje się pilna. Lider Szkocji Partii Narodowej ostrzegł, że ugrupowanie Nigella Farage'a może w przyszłości zablokować kolejne referendum niepodległościowe. Po wyborach szkocki parlament ponownie zdominowali zwolennicy niepodległości. Partia Swinney'a wraz z Zielonymi ma większość mandatów, choć sama nie zdobyła większości absolutnej. Swinney zapowiedział, że będzie dążył do przeprowadzenia nowego referendum w sprawie secesji od Wielkiej Brytanii. Poprzednie głosowanie w 2014 roku, przypomnijmy, zakończyło się zwycięstwem przeciwników niepodległości. Dobór pierwszych okularów na NFZ będzie możliwy już nie tylko u okulisty, lecz także u optometrysty. Taką zmianę zakłada projekt nowych przepisów przygotowanych przez Ministerstwo Zdrowia. Jak może to wyglądać w praktyce? To sprawdził reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
1: Według projektu nowego rozporządzenia właśnie w gabinecie optometrysty możliwy byłby dobór refundowanych okularów. Optometrystka Martyna Zeb zapewniła mnie, że ta grupa jest przygotowana na tę zmianę.
2: U osób dorosłych i takich starszych nastolatków jak najbardziej tak. Żeby dobrać czy to pierwsze, czy kolejne okulary.
3: Ile trwa taki dobór okularów?
2: Tak mniej więcej do 30 minut, w zależności od sytuacji.
3: Od czego zaczyna się i na czym polega taka wizyta?
2: Na rozmowie. Czy odczuwamy jakieś bóle głowy, bóle oczu, zmęczenie?
1: Nowe przepisy w najbliższych tygodniach trafią do konsultacji. Są szanse, że zmiany wejdą w życie w drugiej połowie roku. Twórcy projektu chcą, żeby okuliści mogli skupić się w większym stopniu na leczeniu chorób oczu, a nie na dobieraniu okularów. I w tym dlatego mają wesprzeć ich optometryści.
4: Inne oblicze historii w faktach RMF FM.
0: Kontrowersyjny zegarek z Titanica zostanie wystawiony na aukcji w Wielkiej Brytanii. Należał do jednego z członków załogi. Dlaczego jego pochodzenie uważa się za dyskusyjne? O tym z Londynu nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
5: Zegarek prawdopodobnie został wręczony członkowi załogi Titanica w zamian za miejsca w szalupie ratunkowej dla członków rodziny Alberta Caldwella. Wygrawerowany na kopercie napis jest wyrazem wdzięczności byłych podwładnych Amerykanina za lata pracy. Wszystko wskazuje na to, że zegarek, który może osiągnąć na aukcji cenę nawet 50 tysięcy funtów, posłużył jako łapówka w chwili, gdy Titanic tonął. Państwo Caldwellowie po uratowaniu tak szybko udali się do swojego domu w Illinois, że zostali pominięci na oficjalnej liście ocalałych w katastrofie. Sam Albert Caldwell, usiłując oczyścić reputację, wielokrotnie zmieniał wersję wydarzeń przed swoją śmiercią w 1977 roku.
0: I na koniec wracamy jeszcze do kraju. Molo w gdyńskim Orłowie do gruntownego remontu. Ze względu bezpieczeństwa zamknięto głowicę pomostu. Podczas rutunowych prac odkryto, że konstrukcja nośna pod nią jest skorodowana. To będzie możliwy największy remont od 20 lat.
6: Ciągle jest tak jakby trochę omijane, nierobione. W zasadzie pomalowali barierki, to było tyle. Także przejść fajnie, bo ludzie się tym zajął po prostu. No, zaczęli od główki.
7: Ale molo w Orłowie to ważny punkt?
6: Dla turystów na pewno bardzo ważny, bo jesteśmy koło klifu, fajnie wszystko widać.
7: I zamknięta główka molo.
8: No, tak. Ale trzeba to troszeczkę naprawić.
9: My jesteśmy stąd, więc należało się molu.
10: Mieliśmy fantastyczną zimę, bo było tak zimno jak tu nigdy. Mamy fantastyczną wiosnę, bo jeszcze nie było ciepło.
0: Usłyszał wczoraj w wietrznej Gdyni od mieszkańców nasz reporter Stanisław Pawłowski.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Tu Radio RMF 24.

0: Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Urbaniak, witam na wykładzie otwartym, a w tym tygodniu zaprosiłem do rozmowy profesora Artura Magnuszewskiego, hydrologa, którego zapytam, czy zabraknie nam wody.
1: Wykład otwarty w radiu RMF24, już dziś o 18:00.
0: Uwaga, tego nie będzie na kolokwium, ale i tak warto wiedzieć.
1: Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.

0: Jest już 6:00, pora na poranne fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Witam, zapraszam. Podczas pierwszej rundy Mistrzostw Polski skuterów wodnych na Wiśle w Płocku doszło do tragicznego wypadku. Zginął w nim jeden z zawodników. Demonstracje przeciwko cierpieniu zwierząt zorganizowano wczoraj w 15 wojewódzkich miastach. Mimo mniejszego zainteresowania od czasów powodzi, turystyka na Dolnym Śląsku to wciąż szansa na podreperowanie budżetu. Fakty zaczynamy od tragicznego wypadku na Mistrzostwach Polski skuterów wodnych na Wiśle w Płocku. Nie żyje zawodnik, który zderzył się z innym uczestnikiem podczas wyścigu. Więcej na ten temat wie nasz reporter Jakub Rybski.
2: Do tragicznego wypadku doszło w pierwszej rundzie podczas wyścigu najmocniejszych maszyn. Zawody odbywały się na Wiśle. Dwaj zawodnicy zderzyli się i wpadli do wody. Po wyciągnięciu zawodników z rzeki jeden z nich był nieprzytomny.
3: Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Niestety pomimo reanimacji życia jednego ze sterników nie udało się uratować.
2: Mówiła Monika Jakubowska, oficer prasowa płockiej policji. Drugi zawodnik nie doznał poważnych obrażeń. Od razu po zderzeniu skuterów zawody zostały przerwane. Sprawą wypadku zajmuje się prokuratura w Płocku.
1: Kilkadziesiąt osób protestowało wczoraj przed kolumną Zygmunta w Warszawie przeciwko cierpieniu zwierząt. Podobne demonstracje odbyły się także w 14 innych miastach wojewódzkich. Protestujący apelowali o jak najszybsze zmiany w prawie.
4: 400 milionów rocznie idzie z budżetu państwa, czyli z naszych podatków, na schroniska, na utrzymanie schronisk. Jednocześnie państwo nie wprowadza kastracji, więc i tak namnażają się te psy i koty i w kółko trzeba będzie je utrzymywać.
5: Taka najważniejsza zmiana, która powinna wejść w życie jak najszybciej.
4: Obowiązkowe, masowe kastracje psów, kotów poradziły sobie tak niektóre kraje jak Austria, Szwecja czy Holandia. U nich nie ma bezdomności. A druga sprawa, no myślę, że podniesienie kar za znęcanie się.
1: Takie głosy usłyszał reporter RMF FM Michał Krasa. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,8 nawiedziło środkowe rejony Chile. Według Europejskiego Śródziemnomorskiego Centrum Sejsmologicznego epicentrum znajdowało się w pobliżu portowego miasta Lebu. Wstrząsy wystąpiły na głębokości około 23 km. Na razie nie ma informacji o ofiarach ani poważniejszych zniszczeniach. A Chile należy do najbardziej aktywnych sejsmicznie regionów świata ze względu na położenie na styku płyt tektonicznych.
6: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Niepewna przyszłość miejskich promów w Świnoujściu. Obecnie między wyspą Wolin a Uznam kursują 4 jednostki. Mieszkańcy i turyści korzystają jednak głównie z tunelu pod Świną. Miejskie promy nie znikną jednak całkowicie. Jest plan, aby w przyszłości mniejsze, wyłącznie pasażerskie promy zapewniały transport do innych części Świnoujścia.
7: Chcemy, aby takie nowoczesne jednostki, na przykład hybrydowe albo elektryczne, funkcjonowały w mieście i przeprawiały nie tylko mieszkańców miasta, nie tylko turystów z wyspy na wyspę, ale także zapewniały dojazd do Fortu Gerharda, a także latarni morskiej, która, przypomnę, od strony lądowej jest odcięta ze względu na wprowadzenie strefy bezpieczeństwa.
1: Mówi Wojciech Basałego z Urzędu Miejskiego w Świnoujściu. A strefa bezpieczeństwa wprowadzona została 3 lata temu wokół terminala LNG. Turystyka dla terenów popowodziowych na Dolnym Śląsku to szansa na podreperowanie budżetu. Od czasu powodzi liczba gości spadła, ale turyści, którzy przyjeżdżają, nie żałują.
8: Ja myślę, że to jest idealne miejsce dla osób, które chcą zwiedzać, ale zwiedzać trasy. Przepiękne szlaki, przepiękne widoki.
9: To jest... Zniszczeń nie trzeba się bać popowodziowych.
8: Ale zniszczenia nie mają nic do siebie. W domu też mamy czasem odrapane ściany, czasem musimy wyremontować podłogę i to nie zmienia faktu, że kochamy ten dom, więc to jest to samo. Ja przychodzę dla samego miejsca, dla widoków, do odpoczynku, a nie dlatego, czy ten tynk jest na tej ścianie, czy go po prostu nie ma, bo on się kiedyś tam znajdzie. Po prostu trzeba poczekać.
10: Za tym wiemy, że to nie jest zrobione z jakimś taka szkoda, że wandalizm, tylko sytuacja, która miała miejsce. Nie?
9: No czyli pełna wyrozumiałość.
10: Współczuć tylko tym ludziom, którzy przeszli tą tragedię i stracili domy. Także...
9: A przy okazji wesprzeć, bo tutaj liczy się każdy gość i każda zostawiona złotówka.
10: Nam się wydaje, że tak jest. Więc co możemy, to robimy.
1: Usłyszałam. Nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska. Na radiowym zegarze już prawie 4 minuty po 6:00. Kolejne fakty punktualnie o 7:00. Już teraz na poranne wydanie zapraszam w imieniu Anny Wachowskiej. A ja już żegnam. Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia wieczorem.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Agroschimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
0: Otworzyłam zaspana mapę pogodową i zrobiłam troszkę jak Makłowicz. Fiu, fiu, fiu, fiu, bo zobaczyłam 19 stopni na termometrach i wtedy przypomniało mi się, że w sumie już na zewnątrz byłam i wcale tak pięknie nie jest. I właśnie w tej chwili jest pochmurno w całym kraju, z drobnymi wyjątkami. Tutaj słonko się może pojawić w okolicach Wrocławia, Szczecina i Poznania. I jeżeli chodzi o temperatury, właśnie tutaj fiu, fiu, fiu nie ma. 4 stopnie w Kielcach, 5 w Łodzi, 4 w Bydgoszczy, 5 w Koszalinie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Agroschimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami.
11: Tu radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
1: A już w tym odcinku szpital zamienił się w płonące piekło. Tragedia w górnej grupie. Kuba Śliwiński, zapraszam.
0: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.

0: Jest godzina 7, to czas na fakty RMF FM. Anna Wachowska.
1: Konflikt z Ukrainą zbliża się do końca, stwierdza Władimir Putin i deklaruje gotowość do negocjacji. Nie dla cierpienia zwierząt, wybrzmiało w czasie protestów w 15 polskich miastach. Ich uczestnicy walczą o zmianę prawa. Kraków ma nową turystyczną atrakcję. I o tym na koniec faktów. Konflikt z Ukrainą zbliża się do końca, oświadczył rosyjski przywódca Władimir Putin. Na pytanie o to, czy jest gotów podjąć negocjacje z Europą, odparł, że preferowanym przez niego mediatorem w takich rozmowach powinien być były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder. Zdaniem Putina ewentualne spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim byłoby możliwe tylko po uzgodnieniu trwałego porozumienia pokojowego. Każdy, kto chce się ze mną spotkać, musi przyjechać do Moskwy i spotkamy się. Z drugiej strony spotkanie w państwie trzecim jest również możliwe, ale dopiero po osiągnięciu ostatecznych porozumień w sprawie traktatu pokojowego, aby wziąć udział w jego podpisaniu. To musi być ostateczny krok. Wołodymyr Zełenski już wcześniej wykluczył podróż do Moskwy. Financial Times w czwartek napisał, cytując szefa Rady Europejskiej Antonio Costa, że Unia przygotowuje się na ewentualne rozmowy pokojowe z Putinem, a prezydent Zełenski zgodził się na ten plan. Peter Madziar już oficjalnie premierem. Wczoraj polityk został zaprzysiężony na szefa węgierskiego rządu. W ostatnich wyborach odsunął od władzy Viktora Orbana i jego partię Fidesz, do której sam w przeszłości należał. Co mówił Peter Madziar w czasie politycznej uroczystości w Budapeszcie? Jego słowa przytoczy dziennikarz RMF FM Jakub Rybski.
2: Peter Madziar zapewnił, że zadaniem nowej władzy będzie rozliczenie nadużyć poprzedniego rządu, zbadanie spraw korupcji czy niegospodarności. Nowy premier Węgier podkreślał, że przejmuje władzę w kraju, którego sytuacja ekonomiczna jest w bardzo złym stanie. Naród węgierski dał nam mandat, aby napisać nowy rozdział w historii Węgier. Nie tylko zmienić rząd, ale także system. Zacząć od nowa. Peter Madziar podkreślił, że będzie Węgrom służyć, a nie nimi rządzić. Podczas swojego przemówienia szef węgierskiego rządu zwrócił się do obecnego na sali obrad prezydenta Tamasza Szulioka, aby ten zrezygnował ze stanowiska.
1: Przeciwko cierpieniu zwierząt. W 15 wojewódzkich miastach Polski odbyły się wczoraj protesty. Ich uczestnicy apelowali o jak najszybsze zmiany w prawie.
3: Staramy się walczyć o ich dobro, o ich prawa.
4: Ciągnięcie psów z łańcuchów, tak, a mieszkamy akurat w bardzo ciężkim kawałku naszego pięknego kraju, gdzie pies na łańcuchu niestety nadal jest tradycją.
3: Szczeniaczki są słodkie, bezdomność już nie, to wasze hasło dzisiaj.
5: Schroniska są pełne ludzkich decyzji, bo za każdą bezdomnością stoi pies, który kiedyś miał dom.
1: Usłyszał w Gdańsku reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
6: Powrót do przeszłości w faktach RMF FM.
1: Nowa atrakcja turystyczna w Krakowie. Miasto przywróciło dawny ceremoniał otwierania miejskich bram. To nawiązanie do XVIII-wiecznego zwyczaju.
7: Po odegraniu hejnału o godzinie 10, w dni, kiedy barbakan będzie czynny, czyli właściwie od wtorku do niedzieli, bez poniedziałków, gromadzimy się pod Kościołem Mariackim i tam uroczysty pochód zmierza do barbakanu. Po drodze przy Bramie Floriańskiej mamy jeszcze pokłon, bo jest tam płaskorzeźba przedstawiająca świętego Floriana, czyli patrona strażaków. I później udajemy się na Most Kleparski i na tym Moście Kleparskim następuje ceremonia uroczystego otwierania bram.
1: Mówił RMF FM Łukasz Walas z Muzeum Krakowa. O tej niezwykłej tradycji przeczytacie na rmf24.pl, a u nas kolejne wydanie faktów punktualnie o 8.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Na termometrach w tej chwili 5 w Lublinie, na plusie na szczęście, 7 stopni Celsjusza w Łodzi, 6 w Bydgoszczy, 8 w Poznaniu, 8 w Gorzowie, 6 w Białymstoku, 7 w Koszalinie, mniej więcej bardzo podobnie. Na Suwalszczyźnie może pokropić, tak to widzę, że słońce powinno się dzisiaj pojawiać i ta pogoda powinna być całkiem przyjemna, choć chłodna. Dziś po południu już około 17 stopni, na termometrach deszcze wciąż na Suwalszczyźnie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: dust, all that I adore.
1: Było o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
2: Prowadzę bardzo niesportowy tryb życia. Powieść Szalapina działa mi na wyobraźnię, że basy muszą ruszyć w miasto, spić się, nie spać i będą miały piękny, dudniący, niski bas.
1: Ostatnio spotkałem się z legendą polskiego dubbingu Dariuszem Odiją, a moim kolejnym gościem będzie aktor Bartosz Obuchowicz. Kuba Śliwiński, zapraszam.
3: Co u nich słychać? Już dziś o 14 w radiu RMF24, a wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF24, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.

0: Jest godzina 8, to są Fakty RMF FM, Anna Wachowska.
1: Wycieczkowiec, na którym stwierdzono przypadki hantawirusa, wpłynął do portu na Teneryfie. Za chwilę pasażerowie zostaną przetransportowani na ląd. Dron, który wczoraj znaleziono w Warmińsko-Mazurskim, najpewniej przyleciał z obwodu Królewieckiego. Informacje w tej sprawie zebrał reporter RMF FM. Tajemniczy ogród rozkwitnie w Łodzi. Statek wycieczkowy, na którym stwierdzono przypadki hantawirusa, kilkadziesiąt minut temu dopłynął na hiszpańską Teneryfę. Pierwsi pasażerowie już za chwilę mają zostać przetransportowani na ląd. Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim.
2: Dzień dobry.
1: Jakubie, jak będzie przebiegała akcja ewakuacyjna?
2: Wszyscy pasażerowie wycieczkowca są traktowani jako osoby mające kontakt z chorymi z grupy wysokiego ryzyka. Właśnie dlatego statek nie wpłynął bezpośrednio do portu Granadilla, ale zakotwiczył na redzie. Transport na ląd odbędzie się innymi jednostkami i jeszcze w porcie wszyscy zostaną przebadani na obecność hantawirusa w specjalnych strefach sanitarnych. Co ważne, hiszpański resort zdrowia potwierdził, że żaden z pasażerów nie ma objawów. Pierwsi pokład opuszczą Hiszpanie, którzy odbędą kwarantannę w szpitalu wojskowym w Madrycie. Obywatele innych krajów zostaną przetransportowani do swoich krajów. Wszyscy przejdą kwarantannę i będą przez kilka tygodni pod nadzorem sanitarnym. Przypomnę, że na statku jest również Polak, który jest kapitanem Hondiusa. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych już wcześniej informowało, że nie wymaga on pomocy medycznej.
1: Nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Mógł przylecieć z terenu obwodu Królewieckiego w Rosji. Na polu koło Bartoszyc w Warmińsko-Mazurskim znaleziono wczoraj wojskowego drona obserwacyjnego. W faktach ze szczegółami dziennikarz RMF FM Piotr Bułakowski, który pierwszy przekazał te informacje.
3: Od śledczych usłyszałem, że to pierwszy obiekt latający tego typu znaleziony w Polsce, dlatego też oględziny na polu w miejscowości Osieka trwały wiele godzin. Według moich nieoficjalnych informacji na obiekcie są oznaczenia napisane cyrylicą. Na razie śledczy mówią jedynie, że mamy do czynienia z obcym dronem. Patrząc na jego zasięg, można przypuszczać, że mógł on przylecieć z Rosji, do której z miejsca odnalezienia drona jest około 20 kilometrów. Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że stan drona wskazuje, że prawdopodobnie spadł on niedawno.
4: To dzieje się obok ciebie.
1: Tajemniczy ogród powstaje na podwórku kamienicy przy ulicy Traugutta w Łodzi. Będzie to miejsce pełne roślinności z wodą i strefami odpoczynku, wyjaśnia Adam Pustelnik, zastępca prezydenta miasta.
5: Proszę zamknąć oczy i wyobrazić sobie, że mamy szum wody, mamy mały strumyczek, dookoła jest zielono i to wszystko w industrialnej, bądź jak to woli, postindustrialnej tkance Łodzi, która jest w miejscu, gdzie to jest serce naszej łódzkiej tożsamości, sam środek łódzkiego centrum.
6: Chcemy, żeby to podwórko żyło cały rok. No i co jest najważniejsze na koniec? Zbieracz wody. Woda spływa na dach, my ją rynnami zbieramy do zbiorników i systemem rozprowadzamy po terenie. Dodatkowo jakaś atrakcja w postaci nawiązania do mikrorzeczki, gdzie ta woda ma się przelewać.
1: Dodaje architekt miasta Robert Sobański. Tajemnicę ogrodu będzie można odkrywać już w lipcu. Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, chór Pro Musica Mundi i plejada solistów na jednej scenie. Już 16 maja w Tauron Arenie Kraków podczas Festiwalu Muzyki Filmowej usłyszycie na żywo ścieżki dźwiękowe z najgłośniejszych seriali ostatnich lat. Wśród wykonawców Anna Karwan, Marcin Masecki i Wojtek Mazolewski. A my z nowymi faktami wracamy o 9:00. Będą też fakty sportowe, a w nich piłkarska reprezentacja przed meczami towarzyskimi z Ukrainą i Nigerią.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: My też wrócimy do sportu, bo ten niedzielny wieczór to legendarny już El Clasico. No, a wcześniej Iga Świątek zagra kolejną rundę w turnieju w Rzymie. Ale obiecuję jeszcze więcej informacji w radiu RMF 24. Niedziela, 10 maja. Krzysztof Urbaniak, witam i zapraszam. Dzień dobry.

0: To niedzielny poranek w Radiu RMF 24, a w nim najświeższe informacje. Prezydent Rosji Władimir Putin oświadczył, że konflikt z Ukrainą zbliża się do końca. Rosyjski przywódca po obchodach Dnia Zwycięstwa spotkał się na Kremlu z dziennikarzami, którym powiedział:
1: Pan Fico mnie сказал об этом, сказал о своей встрече. Ну, как бы особого послания там не było, tam...
0: Premier Słowacji Robert Fico mówił mi o swoim spotkaniu z Zełenskim, ale nie było żadnej szczególnej wiadomości. Po prostu usłyszałem jeszcze raz, że strona ukraińska, pan Zełenski, jest gotowa na osobiste spotkanie. Nie pierwszy raz słyszałem takie oświadczenia. Kto chce się spotkać, niech przyjedzie do Moskwy i się spotkamy. Możliwe jest też spotkanie w kraju trzecim, ale tylko po osiągnięciu ostatecznych porozumień.
1: Tylko w tym случае, kiedy będą dostignięte okończalne договоренности.
0: Powiedział Putin. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wykluczył podróż do Moskwy. Z kolei Financial Times napisał kilka dni temu, że Unia Europejska przygotowuje się na ewentualne rozmowy pokojowe z Putinem, a prezydent Zełenski zaakceptował ten plan. Putin, pytany przez dziennikarzy, czy jest skłonny zaangażować się w rokowania z Europejczykami, odpowiedział, że dla niego mediatorem mógłby być kanclerz Niemiec Gerhard Schröder, były kanclerz Niemiec. Czy rzeczywiście do zawarcia pokoju dojdzie, przekonamy się w najbliższych tygodniach, a w Radiu RMF 24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji.
2: Radio RMF 24.

Lady Gaga, Bruno Mars. Tak wam towarzyszymy w niedzielne przedpołudnie w radiu RMF 24. Jak mówiliśmy w faktach, statek wycieczkowy, na którym byli pasażerowie zarażeni hantawirusem, po godzinie 7 czasu polskiego stanął na redzie portu Granadilla na Teneryfie. Pasażerowie, którzy nie mają objawów zakażenia, zostaną przebadani i przewiezieni na ląd małymi łodziami, a następnie przewiezieni na lotnisko, gdzie wsiądą do samolotów lecących do ich krajów. Jako pierwsi statek opuszczą Hiszpanię, a kolejne narodowości będą schodzić grupami. Ewakuacja ma rozpocząć się lada moment i może potrwać kilkanaście godzin. I do tej sprawy będziemy jeszcze wracać na naszej antenie. A już za chwilę przeniesiemy się do Małopolski, tam krakowscy flisacy zaczynają sezon. Zostańcie z nami.

0: To jest weekendowy program radia RMF 24. Krakowscy flisacy bardzo głośno wkroczyli w nowy sezon. Po raz 20 przez stolicę Małopolski przepływa flis królewski, prowadzący od żeglownego punktu zero Wisły aż do Bałtyku. Wczoraj odbyło się uroczyste przekazanie bandery, przemarsz od rynku głównego do przystani Muzeum Krakowa, no a następnie zabawa taneczna przy muzyce folkowej.
1: Rozpoczynamy nowy sezon, chociaż tak naprawdę sezon rozpoczęliśmy w czwartek na Zerze, na spławnym Zerze Wisły, to jest pod Oświęcimiem. Tam wystartował królewski flis na Wiśle po raz 20 pod wodzą Jarosława Kałuży. Flis dopłynął do Krakowa i rozpoczynamy tą część krakowską sezonu. Czyli po pierwsze gościmy flisaków, już po raz piąty na rynku. Szyper pierwszego odcinka przekazuje banderę flisu szyprowi kolejnego odcinka. Poza tym dyrektor Muzeum Krakowa wciąga banderę naszego małego oddziału, wciąga na maszt naszego galara Szwajcarki, co dla nas jest tradycyjnym rozpoczęciem tutaj w Krakowie tego sezonu. No i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz się dla nas wydarzyła, ponieważ ogłosiliśmy wyniki ankiety wśród mieszkańców Krakowa na nazwę nowego oddziału Muzeum Krakowa, który ma się zajmować rzekami, dziedzictwem rzek w naszym mieście. Wygrała nazwa Muzeum Krakowa, który ma się zajmować rzekami, dziedzictwem rzek w naszym mieście. Wygrała nazwa

0: wiadomych przyczyn Flis się nie odbył. Natomiast ma też swoją długą tradycję, tą historyczną, gdyż kiedyś Flisacy z okolic Krakowa zabierali towary na swoje łodzie i płynęli do Gdańska. Te towary były przeróżne, no, sól, zboże, drewno. To, co tutaj na Górnej Wisłie było, czy w okolicach Górnej Wisły było produkowane, spławiano do Gdańska. Oni pływali w takich oknach pogodowych, wtedy, kiedy Wisłą dało się spławiać towary, ale też wtedy, kiedy nie byli zatrudnieni na polu, bo mieli swoje gospodarstwa. Więc na wiosnę, potem w okolicach czerwca, lipca, no i na jesień to były takie okna pogodowe. My nawiązujemy do tego pierwszego okna, kiedy to Flisacy po raz pierwszy otwierali sezon i płynęli właśnie do Gdańska.
1: A kiedy dopłyną?
0: A, to jest dobre pytanie. Flis, wszystko zależy od pogody i od wody. Standardowo Flis powinien im zająć około miesiąca, no ale dopłyną do jakiegoś miasta, no to trochę posiedzą. No, u nas już Flisacy siedzą od, w Krakowie siedzą od w piątku, a ruszą z Krakowa dopiero w poniedziałek. Więc jak widać, no, wiele tych kilometrów w ciągu tych trzech dni nie zrobią, no ale nie ma się co dziwić. Właśnie słychać, mam nadzieję, za nami gra muzyka, bo na łodziach mamy orkiestrę, jest potańcówka na łodziach i generalnie bawią się Flisacy, mają przerwę. Dopiero jutro się będą martwić o dalszą część Flisu.
1: To jeszcze wróćmy do historii. Flisacy są nieodłącznie związani z historią Krakowa. W końcu Flisacy, niewiele osób być może o tym wie, bo kojarzę inną nazwę, Kraków kiedyś obronili.
0: Dokładnie tak. Zresztą to też jest bardzo mocno związane z naszym muzeum, bo nasze muzeum opiekuje się pochodem Lajkonika. Zresztą już niedługo zapraszamy Państwa na pokład Lajkonika i pokład Lajkonika odwiedzi też Flisaków tutaj w naszej przystani na łodziach i Lajkonik od paru lat pływa też. Po raz pierwszy wsiadł Lajkonik na łódkę w 21 roku. Od tamtej pory no, trochę mniej z nim pływamy, bo wtedy cały pokład Lajkonika odbył się na łodziach. Teraz przepływamy na drugi brzeg, płyniemy do Policji Wodnej, zbieramy haracz od tej Policji Wodnej, potem Policja nas goni na sygnale, znaczy odprowadza, prawda? Jesteśmy z nimi dogadani, to nie to, że im uciekamy. Natomiast dlaczego o tym pochodzie Lajkonika tyle opowiadam? Bo w pochodzie Lajkonika idą włóczkowie. Włóczkowie to krakowscy Flisacy. I takiej nazwy tak naprawdę używano wcześniej na określanie Flisaku. Dopiero później przyszła ta nazwa i ona jakby w całej Polsce objęła ludzi rzeki. Natomiast w Krakowie mieliśmy Flisaków i ci Flisacy obronili wedle legendy Kraków przed najazdem Tatarów. Stąd właśnie pochód Lajkonika co roku.
2: Mówił naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu Mateusz Niemiec, kierownik pracowni Muzeum Brzeg Krakowskich i kustosz Muzeum Krakowa. Dziś, przypomnę, ostatnia szansa, żeby spotkać uczestników Flisu Królewskiego w Krakowie. W poniedziałek Flis Królewski wypłynie w dalszą trasę. Tu Radio RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji.

0: niedzielne przedpołudnie w Radiu RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji i przypominamy, że trwa Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. To jest czas, w którym świętują bibliotekarze oraz oczywiście miłośnicy książek. W związku z obchodami przygotowano sporo wydarzeń, między innymi w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu, którą właśnie teraz odwiedzamy. Posłuchajmy.
1: Spotkanie z Marią Paszyńską. W poniedziałek też bardzo ciekawy wykład o dialogu poetyckim między Safoną a Marią Pawlikowską-Jasnorzewską, więc i literatura współczesna, i historia literatury. Także koncert zespołu muzyki dętej będzie i trochę bardziej klasycznie, i trochę bardziej swingowo. Poza tym mnóstwo warsztatów, spotkań dla dzieci. Rzeczywiście ten tydzień jest bardzo intensywny, mnóstwo się dzieje. Będą też takie spotkania, które będą łączyć książki i coś jeszcze. Na przykład 15 w naszej Filii pod Lipami promocja książki o Chrisie Ria, połączona też z koncertem. Więc okazuje się, że ten świat biblioteczny w doskonały sposób rymuje się z innymi dziedzinami kultury.
2: Warto do biblioteki przyjść nie tylko po to, by wypożyczyć książki, żeby to nie był taki 5-10-minutowy wejście?
1: Oczywiście, że tak. No, ciekawe, że pan zakłada, że tak krótko się wchodzi do biblioteki. Natomiast rzeczywiście poza tym, żeby przyjść do biblioteki po książki, ale też po audiobooki, po czasopisma, warto zobaczyć, co się w bibliotekach dzieje, bo dzieje się bardzo wiele. Wziąć udział w różnych spotkaniach, warsztatach, wystawach, oprowadzaniach, ale także skorzystać z tego, co biblioteka ma, a co jest bardzo dzisiaj potrzebne, a mało obecne, czyli skorzystać z ciszy. Bo wiemy, zwłaszcza kwiecień nam to pokazał, kiedy mieliśmy tutaj mnóstwo młodych ludzi, którzy uczyli się do matury, że taka przestrzeń, w której można się skupić, to dzisiaj wcale nie jest rzecz taka oczywista. I te czytelnie biblioteczne są znowu bardzo potrzebne. I te miejsca, gdzie jak do nich wejdziemy, to mamy 100% pewności, że będziemy mieć ciszę i spokój, są w tym pędzącym, bardzo głośnym, przebodźcowanym świecie niezwykle ważne.
2: Ja akurat rzadko odwiedzam biblioteki na krótki czas. Zwykle to jest przesiadywanie faktycznie i coraz częściej widzę, że chyba też jest tak, że nawiązując do tego, co pani powiedziała, bo mieliśmy maturzystów w kwietniu, studenci, chyba przed nimi sesja letnia, to tutaj ja wiem, że te czytelnie też są oblegane.
1: Tak, za chwilę się zacznie i rzeczywiście myślę, że to jest miejsce idealne do nauki, dlatego że z jednej strony mamy ciszę, z drugiej strony mamy książki, z trzeciej mamy bazy internetowe, z czwartej mamy bibliotekarzy, którzy też pomogą. No bo myślę, że dzisiaj bardzo ważnym aspektem pracy bibliotekarza jest też kwestia odsiewania fake newsów od prawdziwych informacji, weryfikowania informacji i po to też są biblioteki i dlatego również myślę, że ta forma studiowania z książką jednak nie zginie, bo wiemy, że mnóstwo publikacji jest wydawanych w tej chwili w formie cyfrowej, ale bardzo wiele nauki mamy jeszcze zachowanej po prostu w papierowych książkach i warto do tych tradycyjnych źródeł sięgać.
0: Mówi Katarzyna Wojtaszek z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, a rozmawiał z nią dziennikarz RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. A już za chwilę u nas fakty RMF FM o 9:00. W nich powiemy m.in. o ubezpieczeniach turystycznych. Warto posłuchać przed zbliżającym się długim czerwcowym weekendem i wakacjami. Tu Radio RMF 24. Ja się

0: Radia RMF24.
1: Od samego rana jesteśmy w samym centrum wydarzeń
2: i relacjonujemy je dla was na gorąco.
3: W poranku Radia RMF24 mamy też fakty co pół godziny i najważniejsze publicystyczne punkty dnia. Rozmowę o 7 i poranną rozmowę o 8.
0: Poranek Radia RMF24. Już jutro od 7.

0: Przenosimy się do studia Faktów RMF FM. To już dziewiąta w studiu Faktów. Anna Wachowska.
1: Nawet 12 godzin może potrwać ewakuacja z wycieczkowca, na którym wykryto przypadki hantawirusa. Służby medyczne weszły na pokład statku. Powódź zerwała most i nie ma połączenia rowerowego na trasie między Lądkiem Zdrojem a Stroniem Śląskim. W faktach sportowych tabela piłkarskiej Ekstraklasy po zwycięstwie Widzewa, Jagiellonii i Zagłębia. Służby medyczne weszły na pokład wycieczkowca, na którym wykryto przypadki hantawirusa. Rano statek zacumował u wybrzeży hiszpańskiej Teneryfy na Oceanie Atlantyckim. Niedługo pierwsi pasażerowie zaczną schodzić na ląd. W faktach ponownie witamy reportera RMF FM Jakuba Rybskiego.
2: Dzień dobry, jestem.
1: Jakubie, co o potencjalnym ryzyku epidemiologicznym mówi Światowa Organizacja Zdrowia?
2: Według WHO ryzyko jest, ale bardzo niewielkie. Przede wszystkim Światowa Organizacja Zdrowia uspokaja, że nie jest to nowy COVID, a hantawirusem trudniej jest się zarazić. Obecnie klasyfikujemy wszystkich na pokładzie jako osoby wysokiego ryzyka. Może brzmi to przerażająco, ale tak naprawdę w ten sposób zapewnimy bezpieczny powrót pasażerów i załogi do domu. Mówi Maria van Kerkhove, dyrektorka Departamentu do Spraw Epidemii i Pandemii Światowej Organizacji Zdrowia. Po zejściu na pokład każdy zostanie przebadany na obecność wirusa. Jeżeli test wyjdzie pozytywny, taka osoba zostanie przetransportowana specjalnym samolotem medycznym do Holandii, gdzie zostanie odizolowana i przejdzie leczenie.
1: Statek towarowy trafiony niezidentyfikowanym pociskiem podczas rejsu w pobliżu Kataru, przekazała brytyjska agencja monitorująca bezpieczeństwo żeglugi. Do incydentu doszło po tym, jak irańska gwardia rewolucyjna zagroziła atakiem na wrogie statki w regionie Zatoki Perskiej. Po uderzeniu pociskiem na jednostce wybuchł niewielki pożar, który został ugaszony. Nie ma informacji, by ktoś ucierpiał.
3: RMF FM interweniuje w waszej sprawie.
1: Mieszkańcy Stronia Śląskiego i Lądka Zdroju na Dolnym Śląsku walczą o przywrócenie ciągłości przejazdu na jednej z najważniejszych tras rowerowych. Region słynie z turystyki rowerowej, a po powodzi sprzed półtora roku wciąż nie został odbudowany most w Stójkowie. Cykliści zmuszeni są korzystać z niebezpiecznej i ruchliwej drogi wojewódzkiej. Oficer rowerowy gminy Stronie, Paweł Dywański, poprosił RMF FM o interwencję.
4: Nie chodzi o to, żeby cały most odbudowywać. Być może wystarczyłaby kładka, albo też alternatywa, po prostu żebyśmy nie musieli jeździć główną drogą.
5: Przy której zresztą właśnie stoimy.
4: Tutaj praktycznie Stronie i Lądek są takimi miejscami budów teraz. Co chwilę remontuje się drogi, jakieś mosty i tak dalej, więc ten ruch jest ogromny.
1: Usłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska. Do burmistrza Lądka Zdroju trafił list w tej sprawie z protestem. Przez Kraków przepływa jubileuszowy 20. Flis Królewski. Wczoraj na rynku głównym przekazano banderę pomiędzy szyprami kolejnych odcinków. Coroczny flis to nawiązanie do historycznych wypraw.
6: Kiedyś flisacy z okolic Krakowa zabierali towary na swoje łodzie i płynęli do Gdańska. Towary były przeróżne, sól, zboże, drewno. To, co tutaj na Górnej Wisłie było, czy w okolicach Górnej Wisły było produkowane, spławiano do Gdańska. Oni pływali w takich oknach pogodowych, wtedy, kiedy Wisłą dało się spławiać towary, ale też wtedy, kiedy nie byli zatrudnieni na polu, bo mieli swoje gospodarstwa. Więc na wiosnę, potem w okolicach czerwca, lipca, no i na jesień to były takie okna pogodowe. My nawiązujemy do tego pierwszego okna, kiedy to flisacy po raz pierwszy otwierali sezon i płynęli właśnie do Gdańska.
1: Wspominał Mateusz Niemiec z Muzeum Krakowa. Nowe fakty w RMF FM o 10:00. W nich zajrzymy na górskie tatrzańskie szlaki. Tam nadal sporo śniegu.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Od wygranych Widzewa, Jagiellonii i Zagłębia w piłkarskiej Ekstraklasie zaczynamy pierwsze dziś fakty sportowe i przyglądamy się tabeli. Zaprasza Wojciech Marczyk, dzień dobry.
8: Dzień dobry. Lekka ulga nastąpiła w Łodzi. Widzew pokonał 3-1 Lechię i wyskoczył ze strefy spadkowej na 12 miejsce. Zespół z Gdańska znalazł się zaś w czerwonej strefie naszej ligi. Wiceliderem została Jagiellonia. Drużyna z Białegostoku po emocjonującym meczu i golu w doliczonym czasie gry pokonała 3-2 Pogoń Szczecin.
9: No szczerze mówiąc, taka sytuacja do emocji. Myślę, że dla nas wszystkich wszystkich tutaj, wszystkich kibiców Jagiellonii, ale coś takiego jak bramka w doliczonym czasie gry, tak naprawdę no myślę, że podbuduje nas i na kolejne mecze wyjdziemy z takim samym nastawieniem jak na ten mecz.
8: Mówił po meczu Kajetan Szmyt, zdobywca gola dla Jagi we wczorajszym spotkaniu. Niespodziankę sprawiło zaś Zagłębie Lubin, które w Zabrzu pokonało 2-0 Górnika. 31 maja i 3 czerwca piłkarską reprezentację Polski czekają dwa mecze towarzyskie. Biało-czerwoni, którzy nie awansowali na mundial, zagrają najpierw we Wrocławiu z Ukrainą, a kilka dni później na Stadionie Narodowym z Nigerią. Czy w tych spotkaniach zobaczymy debiutantów? Zapytaliśmy o to Jana Urbana.
10: Kibice może oczekują nowych nazwisk i tak dalej. Też chciałbym, ale zobaczymy, czy ktoś dostanie w tych spotkaniach szansę, bo nie będziemy robili nic na siłę, żeby kogoś zadowolić, żeby mógł zadebiutować w reprezentacji.
8: Mówił selekcjoner piłkarskiej kadry Polski Jan Urban. Wielka niespodzianka na kortach Foro Italico w Rzymie, gdzie rozgrywany jest turniej WTA. W trzeciej rundzie z rywalizacji odpadła Aryna Sabalenka. Liderka światowego rankingu przegrała 6-2, 3-6, 5-7 z Soraną Kirsteą z Rumunii, a dziś mecz trzeciej rundy rozegra Iga Świątek. Rywalką Polki będzie Włoszka Elisabetta Cocciaretto. Mecz powinien rozpocząć się około 19.
7: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
0: Czyli od 19 trzymamy kciuki za Igę Świątek, która zagra na turnieju w Rzymie. A za chwilę u nas zmienna majowa aura i ryzyko infekcji. Sprawdzimy, czy to widać na oddziałach szpitalnych. Będzie też o nowym pociągu, który będzie kursować z centrum Paryża na lotnisko de Gaulle, ale będzie też jeszcze więcej informacji w Radiu RMF 24. Krzysztof Urbaniak, zapraszam.

0: Słuchacie Radio RMF24, to nasz weekendowy program. W nim o zmiennej majowej pogodzie, która jest bardzo dużym wyzwaniem dla naszego organizmu. O tym mówi wielu lekarzy. Ostatnie dni przyniosły dynamiczne zmiany w pogodzie. Była temperatura sięgająca prawie 30 stopni Celsjusza. Potem było nagłe ochłodzenie, a w nocy nawet przymrozki czy mróz. I to nie koniec. Po weekendzie do Polski dotrą wiry niżowe z nad Atlantyku. Wraz z nimi do naszego kraju nadejdą intensywny deszcz i burze. Specjaliści podkreślają, takie warunki nawet w maju zwiększają ryzyko infekcji. I to niestety widać na szpitalnych oddziałach. Posłuchajmy.
1: Absolutnie widać. Ja mam w tej chwili na oddziale 3 osoby z zapaleniem płuc.
2: To są wirusowe zapalenia?
1: Dwa przypadki są bakteryjne. Jeden przypadek to wirusowe faktycznie, ale wczoraj przyjęliśmy pacjentkę z zapaleniem opon mózgowych. Także co wyglądało początkowo jak infekcja gorączkowa, a przerodziło się, jak się okazuje, to jest w zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Także jest ta zmienna pogoda, to znaczy kilka dni temu były przymrozki, upały, jednak organizm ludzki, jest to duży stres dla organizmu ludzkiego i ludzie obniżonej odporności, a nawet w pełni zdrowia mogą złapać tą infekcję, dlatego trzeba na siebie uważać.
2: A co możemy zrobić, jak zmniejszyć ryzyko takiej infekcji w takich warunkach, przy takiej pogodzie?
1: Właśnie. Oglądamy czasem turystów z Azji. Oni jednak używają maseczek, mimo że pandemia się skończyła. Oni przed pandemią używali i w czasie pandemii, i teraz po pandemii. Jednak izolują się, nie chcąc narażać innych na infekcję.
2: Czy unikają nadmiernych kontaktów?
1: Jak najbardziej. Też to jest, ja już nie mówię o izolacji absolutnej, ale zwiększenie dystansu jak gdyby jest bardzo korzystne. I co jeszcze? Konfrontowanie swoich zamiarów z prognozą pogody. Po prostu, żeby ubiór dostosowywać właśnie do aktualnych prognoz, które teraz praktycznie w bardzo dużym odsetku są absolutnie pewne. Także, żeby na przykład nie przywdziewać zimowego odzienia przy temperaturze 27 stopni na dworze, bo to jest też przyczynek do złapania jakiejś infekcji.
2: A które warunki są groźniejsze, gdy jest prawie 30 stopni, czy kilkanaście, czy sama zmiana tutaj jest niebezpieczna?
1: Sama zmiana i niedostosowanie. Także jesteśmy różni. Są osoby, które czują się lepiej w temperaturze tam 10-15 stopni, są osoby, które uwielbiają upały. Także też musimy to wszystko traktować indywidualnie.
0: Z profesorem Grzegorzem Dzidą rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Dużo zdrowia życzymy wszystkim. Tu Radio RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Jest 9:18.

0: weekendowy program w Radiu RMF 24, w którym przenosimy się teraz do stolicy Francji. A już niedługo, łatwiej i w bardziej komfortowych warunkach będzie można dojechać z największego francuskiego lotniska imienia Charlesa de Gaulle'a do centrum Paryża. Na tej trasie stopniowo zacznie kursować nowy ekspres regionalny. Łączymy się więc z naszym paryskim korespondentem Markiem Gładyszem. Witaj, Marku.
1: Witam serdecznie.
0: Marku, witamy również. Już w tej chwili między lotniskiem de Gaulle'a i centrum Paryża kursuje ekspres regionalny. To co sprawi, że nowa kolejka będzie lepsza?
1: Otóż przede wszystkim będzie o ponad 1/3 więcej miejsca dla pasażerów i ich bagaży. Będzie też więcej miejsc siedzących oraz wyświetlanych informacji praktycznych. Niektóre wagony będą dwupoziomowe. Podróżni będą mogli ładować smartfony w czasie jazdy, czego teraz ciągle robić jeszcze nie mogą. Krótko mówiąc, ma być mniej tłoku w wagonach, no i mniej awarii, co oznacza dużą zmianę, bo kursujące dotąd wagony i lokomotywy miały już kilkadziesiąt lat i ciągle się psuły. Podróżni będą też rzadziej marznąć w zimie i mniej w cudzysłowie dusić się w lecie, bo klimatyzacja i ogrzewanie będą na bieżąco dopasowywane do pogody.
0: Marku, a ile to wszystko będzie kosztować?
1: Cóż, modernizacja ekspresu kursującego między lotniskiem de Gaulle'a i centrum Paryża będzie w sumie droga. Kosztować ma 5 miliardów euro, ale władze paryskiego regionu tłumaczą, że nie było wyjścia. Dotychczasowa kolejka coraz częściej się psuła i stała się nie najlepszą wizytówką francuskiej stolicy. Już niedługo ludzie przylatujący do Paryża mają być transportowani do centrum tego miasta w dużo lepszych warunkach.
0: O czym prosto z Paryża. Korespondent RMF FM Marek Gładysz. Marku, bardzo dziękujemy. Radio RMF 24, już za chwilę nowe informacje w sprawie włamania do domu piłkarza Jana Bednarka. Zostańcie z nami.

0: Weekendowy program Radia RMF 24. Mamy nowe wiadomości w sprawie włamania do domu piłkarza Jana Bednarka. Z nami Wojciech Marczyk, redakcja sportowa RMF FM. Dzień dobry, Wojciech.
1: Dzień dobry.
0: Co wiemy?
1: No, wiemy tyle, że w piątkowy wieczór do domu piłkarza w Porto włamało się kilku, jak na razie, nieuchwyconych sprawców, tak by trzeba było powiedzieć. Sytuacja była o tyle przerażająca dla samego piłkarza i jego rodziny, że weszli do swojego domu i zastali tam kilku napastników. Jeden z nich groził nożem Bednarkowi i jego najbliższym. Na szczęście nikomu nic się nie stało, to najważniejsza informacja. Z domu piłkarza zniknęły zegarki, obrączki, warte w sumie około 150 tysięcy euro. Co ważne, portugalskiej policji, która zaraz oczywiście przystąpiła do pracy, udało się ustalić na podstawie nagrań z kamer, kim są sprawcy. Jest to grupa kilku Hiszpanów, a także w skład tej grupy wchodzi jedna kobieta. Policja wie, co to za osoby, ale jak na razie nadal nie udało się ich schwytać. Sytuacja dla Jana Bednarka bardzo trudna. Francesco Farioli, czyli trener FC Porto, na przedmeczowej konferencji przed dzisiejszym meczem Ligi Portugalskiej, przypomnijmy, Porto ma już tytuł zapewniony, przyznał, że nie wie, czy wystawi Jana Bednarka w dzisiejszym meczu, bo widać, że ta cała sytuacja mocno się na nim odbiła, jednak jest to, myślę sobie, trudne przeżycie dla każdego, kiedy we własnym domu spotyka napastnika z nożem, więc nie jest to sytuacja codzienna. Więc policja pracuje, żeby złapać tych napastników, ale czy się to uda, to zobaczymy. Na pewno jest to sprawa bardzo trudna, która obiegła wszystkie media w Portugalii. Jest ona dosyć głośna, trzeba przyznać, więc też pewnie policja tutaj dokłada starań, żeby tą głośną, medialną sprawę jak najszybciej rozwiązać. Najważniejsze na pewno jest to, że nikomu z rodziny Jana Bednarka, ani samemu zawodnikowi nic się nie stało.
0: I o tym Wojciech Marczyk, redakcja sportowa RMF FM. Wojtku, bardzo dziękujemy za te dobre tym razem informacje. Kłaniamy się, do usłyszenia.
1: Dzięki, do usłyszenia.
0: I polecamy oczywiście fakty sportowe w RMF FM i w Radiu RMF 24. I jeszcze więcej informacji.

Radio RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Zbigniew Ziobro przebywa już nie na Węgrzech, a w Stanach Zjednoczonych, informuje telewizja Republika. Zapowiedziała, że wieczorem nada wywiad na żywo z politykiem. Sugestie, że były minister sprawiedliwości mógł już wyjechać z Węgier, pojawiały się wcześniej także w innych mediach, które śledziły oznaczenie jego konta w mediach społecznościowych. Przypomnę, że były minister sprawiedliwości ma sformułowane zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Po wyjeździe z Polski Zbigniew Ziobro mieszkał z rodziną w Budapeszcie. Z kolei nowy premier Węgier, Péter Magyar, tuż po wygranych wyborach zapowiedział, że Marcin Romanowski i Zbigniew Ziobro nie zostaną na Węgrzech długo, a jego kraj nie będzie, tu cytat, wysypiskiem dla przestępców poszukiwanych przez społeczność międzynarodową. Więcej o tym już za chwilę w Faktach RMF FM o 10:00. W nich również bardzo ważne informacje z dróg opolszczyzny i kujawsko-pomorskiego. Zostańcie z Radiem RMF 24, jest 9:50.

0: zza oceanu.
1: Prezydent Trump zagroził w mediach społecznościowych zniszczeniem całej cywilizacji, jeśli irański reżim nie otworzy cieśniny Ormus.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Czy można odliczyć psa od podatku jak dziecko? Do sądu w Nowym Jorku trafił pozew kobiety, która chce uznać swojego psa za osobę na utrzymaniu.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już dziś po 12 w radiu RMF 24.

0: Wracamy do studia Faktów RMF FM. To już 10:00, a w studiu Faktów przy mikrofonie Anna Wachowska.
1: Zbigniew Ziobro opuścił Węgry. Były minister sprawiedliwości najpewniej przebywa w Stanach Zjednoczonych. To temat numer jeden w Faktach. Przekażemy ważne dla kierowców informacje z dróg Opolszczyzny i województwa kujawsko-pomorskiego. W Faktach sportowych El Clasico w cieniu sporu w drużynie królewskich. Wszystko na to wskazuje, że Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Tak informację telewizji Republika skomentował w rozmowie z RMF FM Jacek Ozdoba, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Sugestie, że były minister sprawiedliwości może przebywać za oceanem, już kilka dni temu pojawiły się w innych mediach, które śledziły oznaczenia jego kont w mediach społecznościowych. Fakty o 10:00 otwiera reporter RMF FM Jakub Rybski.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Jakubie, ostatnio Zbigniew Ziobro przebywał na Węgrzech, ale ten kraj przestał być dla niego bezpiecznym schronieniem.
2: Zgadza się. Wczoraj zaprzysiężony został nowy premier Węgier, czyli Peter Madziar, który wielokrotnie podkreślał, że jego kraj nie będzie azylem dla międzynarodowych przestępców. Koledzy z Ziobry i Romanowskiego z Prawa i Sprawiedliwości, z którymi dziś rozmawiałem nieoficjalnie, przyznali, że Stany Zjednoczone były oczywistym kierunkiem, jaki Zbigniew Ziobro miał obrać. Przypomnę, że dwaj politycy PiSu otrzymali od byłego szefa węgierskiego rządu Viktora Orbana polityczny azyl. Ziobro i Romanowski wyjechali z Polski, bo jak twierdzą, obecne władze w Polsce prowadzą wobec nich polityczne prześladowania i nie mogliby liczyć na uczciwy proces. Z kolei polska prokuratura i rządzący twierdzą, że politycy chcą uniknąć odpowiedzialności karnej. Przypomnę, że śledczy twierdzą, że Ziobro miał popełnić w sumie 26 przestępstw i jest podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywanie swojego stanowiska do nielegalnego udzielania dotacji z Funduszu Sprawiedliwości za rządów PiSu.
3: To Fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
1: Zablokowana jest krajowa 46 pomiędzy Nysą a Opolem. W Sidzinie samochód uderzył w drzewo. Jedna osoba została ranna. Na miejsce wysłano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Jedna osoba ucierpiała w wypadku na krajowej 10 w Cierpicach na trasie Bydgoszcz-Toruń. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych wprowadzono tam ruch wahadłowy. Od 7 tygodni mamy kalendarzową wiosnę. Bociany na dobre wróciły już do Polski. Spotykacie je w swojej okolicy?
4: Bociany. Mogą być, dlatego że jest jeziorko takie duże.
5: W okolicy tak, to widziałam.
6: Bardziej dzisiaj tutaj wiosna, może już lata.
7: Mi się wydaje, że to zdecydowanie idzie lato. Dla mnie już lato.
6: A co świadczy o tym lecie?
7: A takie piękne, rozwinięte tutaj mamy zielone drzewa, trawy, wszystko pięknie już kwitnie.
8: Dla mnie jeszcze taki okres przejściowy. Trochę wiosny, trochę czuć lato, ale na pewno jest pięknie, że te ostatnie ciepłe dni na pewno przyniosły dużą taką soczystą, dużo soczystej zieleni.
6: A teraz trochę ochłodzenia, trochę deszczu, trochę burz w nowym tygodniu.
8: Tak, to prawda, więc ta pogoda będzie taka nieciekawa, ale myślę, że też jest to potrzebne dla roślin.
1: Usłyszał w gminie Brwinów na Mazowszu reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Czas na fakty sportowe. Zaprasza Wojciech Marczyk.
9: Irańska Federacja Piłki Nożnej oświadczyła, że weźmie udział w rozpoczynającym się 11 czerwca mundialu. Władze federacji zażądały jednak od FIFA, jak donosi BBC, dodatkowych gwarancji. Jedną z nich są wizy dla wszystkich członków kadry, w tym także dla trenerów i działaczy, którzy odbyli służbę wojskową w irańskim Korpusie Strażników Rewolucji Islamskiej. No a ten przez władze USA i Kanady jest uznawany za organizację terrorystyczną. Przedwieczornym El Clasico w Hiszpanii. Więcej niż o futbolu mówi się o tym, co dzieje się w szatni Realu Madryt. Władze królewskie ukarały swoich piłkarzy Federico Valverde i Aureliana Chouameniego grzywną w wysokości 500 000 euro za bójkę. Ten pierwszy z powodu odniesionego w niej urazu głowy nie zagra dziś w starciu z Barceloną. To sytuacja, która nie jest przyjemna i piłkarze wiedzą, że popełnili błąd. Myślę, że to musi służyć jako przykład dla wszystkich i tyle. Myślę, że musimy zamknąć rozdział, wyciągnąć z niego wnioski, nie zapominając, że czeka nas mecz Barcelona-Real Madryt. Mówił trener Realu Alvaro Arbeloa. Jeżeli Barcelona dziś nie przegra starcia z drużyną z Madrytu, to zapewni sobie drugi z rzędu tytuł mistrza Hiszpanii. Na drugie miejsce w tabeli ekstraklasy może wskoczyć zaś GKS Katowice. By tak się stało, musi w derbowym pojedynku w Gliwicach pokonać Piasta. Jesienią górą była drużyna Daniela Myśliwca, która wygrała wtedy 3-1. No jednak oba zespoły są teraz w zupełnie innej sytuacji, podkreśla szkoleniowiec drużyny z Gliwic.
10: Teraz gra drużyna, która walczy o medal z drużyną, która myślę, że gdyby nie jakieś wpadki, to mogłaby zdecydowanie też zamieszać na górze tabeli.
9: Mówił Daniel Myśliwiec. Dziś jeszcze spotkanie Wisły Płock z Motorem Lublin i pewnej spadku z Ligi Termaliki Brukbet Nieciecza z Legią Warszawa. Na koniec sukces Tymoteusza Kucharczyka w wyścigach Indy Next za oceanem. Młody polski kierowca wygrał wyścig na kultowym torze Indianapolis i został pierwszym kierowcą z naszego kraju, który triumfował na zapleczu IndyCar, no, który jest amerykańskim odpowiednikiem Formuły 1.
3: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
0: Wielkie brawa dla naszego kierowcy. Przypomnę, Tymoteusz Kucharczyk wygrał wyścig na kultowym torze Indianapolis. To jest weekendowy program Radia RMF 24. U nas w tej godzinie najnowsze informacje o ewakuacji statku, na którym doszło do zakażenia groźnym hantawirusem, ale mamy jeszcze więcej informacji. Krzysztof Urbaniak, witam i zapraszam. Dzień dobry.

0: To jest weekendowy program Radia RMF 24, w którym wracamy do podpowiedzi, jak i gdzie spędzić wolny dzień. Na przykład na Zamku Królewskim na Wawelu można już oglądać wystawę Opowieści o Antyku. To jest prezentacja starożytnych dzieł z kolekcji Karola Landskorońskiego. Ekspozycja pokazuje m.in. rzeźby i przedmioty codziennego użytku sprowadzone z muzeów oraz prywatnych kolekcji z całego świata. Posłuchajmy.
1: Przenosimy się do antyku, ale formą i przestrzenią zupełnie współczesną, zupełnie futurystyczną. Dla projektanta tutaj wiele znaczyły filmy, nowa kinematografia typu Incepcja, typu filmy Nolana, więc tutaj widać tam inspirację w twórczości pana projektanta i bardzo nam, kuratorom, ten temat siadł, ten pomysł na przełamanie bariery antyk, starożytność, bardzo dawne dzieje, a sztuka współczesna, czy zupełnie jakaś taka futurystyczna przestrzeń dla tych obiektów.
2: Co mamy na tej wystawie, a czego nie mamy?
1: Na tej wystawie mamy parę dziesiąt obiektów, tak naprawdę, różnej klasy artystycznej. To są drobne przedmioty, drobne zabytki sztuki, takiego rzemiosła artystycznego bardziej. I obiekty dość monumentalne, więc rzeźby, które ważą po 300-400 kg, rzeźba pełna, monumentalna. Nie udało się nam wypożyczyć niektórych obiektów, które pewnie robiłyby samograje tak zwane. Byłyby w muzeum w Stanach Zjednoczonych, w Richmond, znajduje się sarkofag, który stanowił centrum tak naprawdę sali fresków, gdzie te obiekty były zgromadzone przez Landskorońskiego w Wiedniu. Ten sarkofag ma 2,5 metra na 1,5, więc on tak naprawdę wypełniłby nam całą salę i narrację do tej wystawy. Wyjątkowej klasy obiekt i też w oczach Landskorońskiego samego. On go postawił na środku sali, był takim jego perełką w zbiorach. Pokazujemy drobniejsze rzeczy. Dlatego, bo były bardziej dostępne, były łatwiej wyłapywalne. W ostatniej sali, czy przedostatniej sali pokazujemy tak naprawdę przegląd tych stóp parunastu obiektów, które zaginęły, do których nie mamy źródeł, nie mamy wiedzy, gdzie tak naprawdę się znajdują, czy po wojnie przepadły, czy znajdują się w rękach prywatnych. Więc to jest rodzaj takiej rekonstrukcji i próby odtworzenia katalogu, który tak naprawdę nigdy nie istniał.
0: Opisuje w rozmowie z naszym reporterem Maciejem Sołtysem jeden z kuratorów wystawy, Bartłomiej Makowiecki. Przypomnę, że opowieść o antyku na Wawelu potrwa do końca sierpnia. Radio RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Za chwilę nowe wiadomości o ewakuacji statku, na którym wykryto przypadki hantawirusa.

0: Jak już mówiliśmy w Faktach i w Radiu RMF 24, trwa ewakuacja statku Hondius, na którym wykryto przypadki hantawirusa. Wycieczkowiec dziś rano dopłynął do wybrzeży Teneryfy i znajduje się w porcie Granadilla na statku należącym do holenderskiej firmy Ocean White Expedition. Znajduje się około 150 osób z ponad 20 krajów, w tym polski kapitan. Według informacji WHO na statku stwierdzono dotychczas 8 przypadków zakażenia, a 3 osoby zmarły. Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Dzień dobry, Jakubie.
1: Dzień dobry.
0: Co się teraz dzieje w porcie na Teneryfie?
1: No, ta ewakuacja już się rozpoczęła. Teraz pracownicy służb zdrowia hiszpańskich, one już weszły na ten pokład jakiś czas temu. Tam przeprowadzają te końcowe kontrole i no już rozpoczyna się właściwie wyprowadzanie pasażerów tego statku na łodzie, bo właściwie to jest tak, że ten statek nie wpłynął bezpośrednio do portu Granadilla, tylko on jest zakotwiczony na redzie. Te zdjęcia cały czas są transmitowane przez agencje informacyjne, przez różne hiszpańskie telewizje. To widać dokładnie teraz, jak ta ewakuacja przebiega. Najpierw na ląd będą schodzić obywatele Hiszpanii w małych grupach. Po 5 osób mają zostać przewiezieni niewielkimi łodziami do brzegu. No i następnie tam w tym porcie właśnie, bo to też trzeba zwrócić uwagę, że to nie jest zwykły port na Teneryfie, tylko to jest taki port bardziej cargo, gdzie zazwyczaj przeprowadzane są naprawy różnych statków, nie jest to port wycieczkowy, port pasażerski, więc to jest też warte odnotowania. Tam na tym, jak już będą na brzegu ci pasażerowie, przejdą kontrolę, przejdą jeszcze taką weryfikację sanitarną w specjalnych do tego przygotowanych punktach. Później osoby, które będą zdrowe, których testy wyjdą negatywnie, one będą autobusami trafiały na lokalne lotnisko na Teneryfie. Stamtąd obywatele Hiszpanii polecą do Madrytu. No i w Madrycie mają przejść, to będzie oczywiście samolot wojskowy, specjalny samolot, nie pasażerski, niekomercyjny. To na to też trzeba zwrócić uwagę. Tak samo przedstawiciele innych narodowości, one również będą transportowane specjalnymi samolotami. To jest mniej więcej taki transport, tak jak była na przykład ewakuacja z Bliskiego Wschodu. Polska wówczas wysyłała na Bliski Wschód takie wojskowe samoloty i tak były przewożone te osoby, tak były repatriowane do naszego kraju. W tym przypadku będzie to wyglądało bardzo podobnie. No ale najpierw właśnie muszą zejść ci obywatele Hiszpanii, oni mają tutaj priorytet. Później będą to obywatele innych krajów, tutaj między innymi Niemcy, Irlandia, Belgia i Holandia zadeklarowały wysłanie tych samolotów, bo tacy też obywatele tych krajów właśnie przebywają na tym statku. Światowa Organizacja Zdrowia uspokaja przede wszystkim, że ryzyko zachorowania, ryzyko takiego rozprzestrzeniania tego wirusa oczywiście jest, ale jest ono bardzo niewielkie, no bo Światowa Organizacja Zdrowia zwraca uwagę na to, że nie jest to nowy COVID, to nie jest choroba tak silnie zakaźna jak COVID czy grypa. Hantawirusem jest się dużo trudniej zarazić. Szef WHO mówił wczoraj wieczorem, że to jest taki kontakt niemal bezpośredni. No, porównał to do takiego kontaktu nos w nos. Tak trzeba by było mieć taką styczność z osobą zakażoną, żeby do tego zarażenia właśnie doszło. Jeżeli test wyjdzie pozytywny tych osób, które są na pokładzie tego statku, no to taka osoba miałaby zostać przetransportowana specjalnym samolotem medycznym do Holandii, gdzie miałaby zostać odizolowana i miałaby przejść leczenie. WHO zaleca również monitorowanie stanu zdrowia wszystkich pasażerów i członków załogi, którzy dziś będą opuszczać pokład przez około 6 tygodni, no bo tyle mniej więcej też może ten wirus się wylęgać. To jest ten czas, który uznaje się według WHO za odpowiedni do tego, żeby stwierdzić, że osoba nie jest już nosicielem tego wirusa, choć zwracają też uwagę, że to jest 6 tygodni od czasu tego pierwszego kontaktu z osobami zarażonymi, czyli nie od dzisiaj 6 tygodni, tylko od tego właśnie kontaktu, jaki te osoby miały na statku. No tutaj ta cała operacja ewakuacyjna może potrwać nawet około 12 godzin, ale Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Hiszpanii twierdzi, że w związku z opóźnieniem dwóch samolotów ostatni pasażerowie zagraniczni mają opuścić Hiszpanię najprawdopodobniej jutro rano.
0: I te informacje zebrał dla nas reporter RMF FM Jakub Rybski. Jakubie, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ja przypomnę, trwa ewakuacja statku Hondius, na którym wykryto przypadki tego hantawirusa i piszemy o tym również na stronie rmf24.pl.

0: Słuchajcie, Radio RMF24, trwa drugi weekend maja. Czy kasztany już u was zakwitły? Warto to sprawdzić, za nami pierwszy tydzień egzaminów maturalnych. W naszym programie sprawdzamy, w jakich nastrojach są maturzyści, co się udało, co ich zaskoczyło, co dalej planują. Rozmawiał z nimi nasz reporter Michał Dobrołowicz, posłuchajmy.
1: Jaki to był tydzień, ciężki?
2: Według mnie nie. Myślę, że poradziłem sobie całkiem dobrze z większością tych egzaminów. Myślę, że największy problem mógł mi sprawić polski pisemny, ale dzisiaj właśnie mam część ustną, zdaję. No i co? Jestem dobrej myśli. Myślę, że wszystko będzie w porządku. I tyle. No też pisałem rozszerzenie, w sensie dwujęzyczność z angielskiego. Ten egzamin też mnie raczej pozytywnie zaskoczył, bo no jednak jest on dość ważny pod względem później rekrutacji na studia. Jest on wyliczany na... Liczy się na wielu uczelniach i

0: myślę też, że poszedł mi raczej dobrze. I także jestem zadowolony na pewno po tym pierwszym tygodniu.
1: Jak teraz ten weekend wygląda? Odpoczynek pełny, czy jeszcze nauka przed kolejnymi?
0: Myślę, że raczej muszę odpocząć, odświeżyć umysł, zregenerować się porządnie.
1: Jak odpocząć?
0: W zasadzie to po prostu nic nie robić, zupełnie się wyciszyć i dobrze wyspać przede wszystkim. I...
1: Trochę mniej było tego snu ostatnio?
0: Myślę, że tak. Jednak ten stres też mi towarzyszył. Więc...
1: Odpuszcza już trochę?
0: Tak, myślę, że tak. Po tym pierwszym tygodniu już widzę, że to wcale nie jest takie straszne.
1: To teraz na weekend odłożenie książek gdzieś tam głęboko na kluczyk do szafki?
0: Pewnie tak.
1: A dużo egzaminów jeszcze zostało?
0: No mi zostały jeszcze 4. Matematyka rozszerzona, geografia rozszerzona, angielski ustny i hiszpański rozszerzony.
1: To dopiero półmetek matury, jeszcze sporo się wydarzy.
0: Zgadza się, właśnie dzisiaj już będę za połową, także jestem szczęśliwy. No teraz się zaczyna ta cięższa, trudniejsza część, także...
1: Myśli o wakacjach już się pojawiają, bo to też już niedługo.
0: Tak, też niedługo. Oczywiście chciałbym sobie dorobić trochę przed studiami.
2: Trzymamy kciuki. W poniedziałek egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym. Po weekendzie także start egzaminu ósmoklasisty. Będziemy towarzyszyć zdającym także w radiu RMF 24. Jesteśmy z wami.

To jest informacyjne przedpołudnie w radiu RMF 24. Ponad 200 strażaków ciągle działa w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie, gdzie we wtorek wybuchł pożar. Spłonęło tam kilkaset hektarów lasu. Rzecznik prasowy Komendy Powiatowej PSP w Biłgoraju, kapitan Mateusz Małyszek, przekazał, że strażacy przeczesują teren lasu, sprawdzają, gdzie są zarzewia ognia, przekopują je, przelewają wodą, a także dozorują pogorzenie. Jak dodał kapitan, do sprawdzenia pozostaje jeszcze około 850 hektarów terenu. Straż wykorzystuje w akcji m.in. drony z systemem termowizji, które lokalizują miejsca o podwyższonej temperaturze i dopiero po zakończeniu akcji przez strażaków leśnicy przystąpią do szacowania strat. Radio RMF 24, mamy dla was jeszcze więcej informacji i za chwilę nowe wiadomości, gdzie dokładnie przebywa obecnie były minister Zbigniew Ziobro po opuszczeniu Węgier. Zostańcie z Radiem RMF 24, jest 10:51.

0: Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Urbaniak, witam na wykładzie otwartym, a w tym tygodniu zaprosiłem do rozmowy profesora Artura Magnuszewskiego, hydrologa, którego zapytam, czy zabraknie nam wody.
1: Wykład otwarty w radiu RMF24, już dziś po 18:00.
0: Uwaga, tego nie będzie na kolokwium, ale i tak warto wiedzieć.
1: Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.

0: Godzina 11 na zegarze. Anna Wachowska zaprasza na fakty w RMF FM.
1: Polityczne komentarze w sprawie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniew Ziobro ma przebywać w Stanach Zjednoczonych. Potem hiszpańska Teneryfa i ewakuacja pierwszej grupy pasażerów z wycieczkowca. To na tym statku wykryto hantawirusa. Będzie też o chirurg, która operuje małe serca i całym sercem kocha góry. Stany Zjednoczone, to tam miał się schronić Zbigniew Ziobro po opuszczeniu Węgier. Przypomnę, w rozmowie z RMF FM europoseł PiS Jacek Ozdoba potwierdził, że wszystko wskazuje na to, iż były minister sprawiedliwości rzeczywiście jest obecnie za oceanem. Polityk Prawa i Sprawiedliwości przez ostatnie kilka miesięcy przebywał na Węgrzech, gdzie od byłego premiera Viktora Orbana dostał azyl polityczny. Wczoraj jednak w Budapeszcie zmieniła się władza i nowym szefem rządu został Peter Madziar, który kilkukrotnie zapowiadał, że jego kraj nie będzie już azylem dla Zbigniewa Ziobry. W faktach ponownie reporter RMF FM Jakub Rybski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, jestem.
1: Czy są już pierwsze polityczne komentarze dotyczące wyjazdu eksministra do USA?
2: No na razie, co nie jest specjalnie zaskakujące, aktywni są politycy koalicji rządzącej. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Anna Sobolak napisała, że Zbigniew Ziobro mówił, że Polska za Tuska to powrót do komuny. A potem poprosił o azyl u Orbana i gdy ten stracił władzę, czmychnął do USA. Z kolei poseł Zdzisław Gawlik napisał, że tu cytat: Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski, uciekając do USA, uciekają przed sprawiedliwością. Tak będzie przez resztę ich życia, dodał poseł. Senator Stanisław Gawłowski stwierdził natomiast, że Ziobro i Romanowski razem z Orbanem uciekli pod skrzydła Trumpa. W USA nie będzie im łatwo. Tam sądy są niezależne od wpływów prezydenta USA. Zostanie im tylko Białoruś i Putin, stwierdził senator Gawłowski.
1: Przypomnę, polska prokuratura ściga Zbigniewa Ziobrę za przestępstwa, jakich miał się dopuścić w czasach rządów PiS w związku z działalnością Funduszu Sprawiedliwości. Śledczy chcą postawić 26 zarzutów, w tym zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Na Teneryfie pierwsza grupa pasażerów opuszcza wycieczkowiec, na którym wykryto hantawirusa. Rano pływająca pod holenderską banderą jednostka przybiła do portu. Na pokładzie jest około 150 osób z ponad 20 krajów. Kapitanem wycieczkowca jest Polak. W jakim politycznym kierunku pójdzie teraz Wielka Brytania? To pytanie, jakie stawiają komentatorzy nad tamizą po druzgocącej porażce rządzącej Partii Pracy w czwartkowych wyborach lokalnych. Na linii Londyn i korespondent RMF FM Bogdan Frimorgan. Bogdanie, przypomnijmy, kto pokonał lejburzystów.
3: Niekwestionowanym zwycięzcą wyborów samorządowych stała się antyeuropejska, ultraprawicowa i antyimigrancka partia Reform UK. Lejburzyści utracili kontrolę nad Walią, a w Szkocji ponownie triumfowali nacjonaliści. To jeszcze bardziej utrudni współpracę regionów z rządem w Londynie. Jeśli do jutra nikt z gabinetu się nie odważy, wysunę swoją kandydaturę na przyszłą liderkę Partii Pracy, deklaruje posłanka Catherine West, reprezentująca lejburzystów w Izbie Gmin. Premier Keir Starmer nie zamierza podawać się do dymisji, mimo iż stał się symbolem piętrzących się problemów. Symbole mają to do siebie, że nie znikają łatwo z wyobraźni wyborców.
1: Zdradliwe warunki w Tatrach, piękna pogoda na dole i ciągle sporo śniegu na górze.
4: Ciągle zalega, zwłaszcza w tych północnych wystawach, czyli tam, gdzie jest chłodniej, zalega całkiem sporo śniegu. W związku z czym nie zrezygnowaliśmy jeszcze z ogłaszania stopnia zagrożenia lawinowego. Ono ciągle gdzieś tam jeszcze jest obecne i jeżeli ogłoszony jest stopień zagrożenia lawinowego, to powinniśmy mieć ze sobą sprzęt lawinowy.
1: Radzi ratownik dyżurny TOPR Jakub Hornowski.
5: Ludzkie historie w faktach RMF FM.
1: Operuje małe serca i całym sercem kocha góry. Mirosława Dudyńska, kardiochirurg z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, zdobywa szczyty swoich marzeń. Na liście sukcesów jest siedmiotysięcznik Aconcagua, najwyższy szczyt Ameryki Południowej.
6: Ta góra jest też przez niektórych nazywana górą śmierci. Jeżeli chodzi o Amerykę Południową, ma najwyższy współczynnik jakby statystycznie tych osób, które tam rocznie giną.
7: Jednak ma pani absorbujący stresującą pracę. Czy łatwo było przygotować się tak do tej wyprawy?
6: Zawsze podkreślam, my na kardiochirurgii pracujemy również fizycznie w jakimś stopniu. Takie podejście, myślę, bardzo ważne, które zarówno jest w naszej pracy, jak i też w górach, że nie rozkładamy rąk i się nie poddajemy.
1: Usłyszała Kamila Konturek-Zięba z portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. Tam też przeczytacie o kardiochirurg, która całym sercem kocha górę. W kolejnych faktach powiemy o podobieństwach między pracą kardiochirurga a wspinaczką wysokogórską.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: To były fakty, a za chwilę jeszcze więcej informacji w sprawie wyborów lokalnych w Wielkiej Brytanii. To jest przedpołudnie z Radiem RMF 24, 11:05. Krzysztof Urbaniak, witam i zapraszam.

0: Informacyjne przedpołudnie w radiu RMF 24. Jak już mówiliśmy w faktach RMF FM, w Wielkiej Brytanii wielki rachunek sumienia. Rządzący lejburzyści liżą rany po katastrofalnych dla nich wynikach wyborów lokalnych. Nie zmienią one układu sił w Izbie Gmin, ale są takim wyraźnym sygnałem od elektoratu dla rządzącej Partii Pracy, który kwestionuje kierunek i tempo zmian w brytyjskiej polityce. Mamy jeszcze więcej informacji w tej sprawie w radiu RMF 24. Na łączach korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan. Dzień dobry, Bogdanie.
1: Dzień dobry, witam was wszystkich.
0: Czy rezultat wyborów jest naprawdę aż tak szokujący?
1: No, poruszyły się płyty tektoniczne brytyjskiej polityki. Zaraz postaram się pokazać to na skali Richtera. Otóż ultraprawicowa, antyimigrancka, antyeuropejska partia Reform UK zyskała ponad 1400 radnych, czyli tyle samo, ile rządząca partia pracy utraciła. Na poziomie lokalnym dla rządzących lejburzystów to prawdziwy cios w splot słoneczny. A wygranymi w tych wyborach są także liberalni demokraci i zieloni, natomiast konserwatywni przestali się liczyć. Lejburzyści utracili też kontrolę nad wieloma gminami. W Walii na przykład rządzić będzie od teraz nacjonalistyczna partia Plaid Cymru, a od 27 lat, jeśli dobrze pamiętam, robili to lejburzyści. Natomiast w Szkocji ponownie triumfowała Szkocka Partia Narodowa, która przeszła do drugiego referendum w sprawie niepodległości i tak dalej, i tak dalej. Mógłbym mnożyć te stopnie na skali Richtera, ale to chyba pokazuje, jak bardzo spolaryzowana została brytyjska polityka.
0: No i dużo tych stopni. Jak reaguje na te wyniki rząd, Bogdanie?
1: Premier Keir Starmer zarzeka się, że nie zamierza rezygnować z urzędu. Bije się w piersi, to też trzeba przypomnieć. Powtarza, że lejburzyści popełnili bardzo wiele błędów, ale twierdzi też, że nie zmienia się kapitana w trakcie rejsu. Tym kapitanem oczywiście jest brytyjski premier. To prawda, lejburzyści rządzą od półtora roku, ale coś najwyraźniej poszło nie tak. Wygrali w wyborach powszechnych z historyczną wręcz większością głosów Izby Gmin. Tymczasem wyniki wyborów samorządowych, te, które rozpisane zostały w ubiegły czwartek, są oczywiste. Wyborcom coś się nie podoba. Komentatorzy zaznaczają, że może to być głos protestu, który niekoniecznie powtórzony zostanie podczas wyborów powszechnych, ale partii Reform UK, czyli radykalnej prawicy, nie można już bagatelizować. Dotychczas rządzący używali jej jak takiego stracha na wróble. Tymczasem strach postraszył rządzących. Elektorat ma dość wysokich kosztów życia, problemów z imigrantami na kanale La Manche, czy fatalnych wizerunkowo posunięć Keira Starmera, który na przykład mianował na ambasadora w Waszyngtonie kolegę, przyjaciela, kumpla skazanego pedofila Jeffreya Epsteina.
0: A podjęto jakieś próby odsunięcia Keira Starmera od władzy?
1: To nie jest takie proste, ale pierwsze jaskółki takich działań już się pojawiły. Jedna z posłanek Partii Pracy zapowiedziała, że jeśli do jutra, to jest takie ultimatum, jeśli do jutra nikt z gabinetu Keira Starmera nie wysunie swojej kandydatury, to ona to zrobi, wysunie swoją. Na razie to bardzo symboliczny gest, bo ta pani nie ma dużego poparcia, a by zacząć myśleć o pozycji lidera Partii Pracy, potrzeba 80 posłów, którzy formalnie podpisaliby się pod taką petycją. Na razie jest ich około 10. To jednak może się zmienić. Charakterystyczne jest także to, że poczynania premiera Keira Starmera na arenie międzynarodowej zdają się nie mieć większego wpływu na wyniki wyborów samorządowych. Za granicą premier radzi sobie całkiem nieźle, niech wspomnę chociażby jego niegasnące wsparcie dla walczącej Ukrainy, czy, no, nazwijmy to tak potocznie, postawienie się prezydentowi Donaldowi Trumpowi na Bliskim Wschodzie. Starmer jest mężem stanu, uczciwym politykiem, ale wygląda na to, że dla przeciętnego brytyjskiego wyborcy to za mało. Bardziej liczy się kieszeń i obrazy ludzi na pontonach przybijających do plaż na wschodzie.
0: O czym prosto z Londynu korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan. Bogdanie, bardzo dziękujemy. Spokojnego dnia życzymy.
1: Kłaniam się.
0: Kłaniamy się również z Radia RMF 24, w którym jeszcze więcej informacji mamy dla was. Za chwilę sport, siatkarska plus liga. Przypomnę, dziś poznamy mistrza kraju. Krzysztof Urbaniak, zapraszam.

0: To jest weekendowy program Radia RMF 24. Już dziś w Sosnowcu w decydującym meczu finałowej serii siatkarskiej plus ligi zmierzą się Bogdanka Lug Lublin i Aluron CMC Warta Zawiercie. Przypomnę, po 4 spotkaniach jest remis 2-2. Drużyna z Lublina broni mistrzowskiego tytułu wywalczonego przed rokiem. Z gwiazdą tego klubu, Wilfredo Leonem, jego małżonką Małgorzatą Gronkowską Leon, rozmawiał dziennikarz RMF FM Tomasz Weryński. Jak mówił Kubańczyk, grający w barwach polskiej reprezentacji, wciąż towarzyszą mu ogromne emocje związane z zeszłorocznym sukcesem w lidze.
1: Była niespodzianka dla wielu ludzi, dla wielu ekspertów i no, nie było myślenia po prostu, że ten sezon, który był zbudowany tutaj, będzie zrobił taki sezon, który zrobiliśmy rok temu. I naprawdę było dużo zaangażowania pod kątem każdy zawodników, staw, preseci, sponsorem, miasta, województwo i tak dalej. Dlatego do tej pory to jest ten zwycięstwo, które bardziej mi smakuje, jeśli chodzi pod kątem klubu.
0: Jak dodaje Wilfredo Leon, dla niego liczy się tylko zwycięstwo.
1: Każdy rok jestem głodny za każdym razem. Czy to jest dzięki rodzina, czy to jest dzięki prasa, czy swoje mentalno, no ja czuję się za każdym razem coraz młodej. Mimo że tak nie jestem, ale no próbuję walczyć, szukam za każdym razem najwyższy cel. Co poza najwyższy cel, no nic nie mnie interesuje.
0: Kubańczyk jest na pierwszym miejscu w tegorocznej klasyfikacji MVP ex aequo z Bartoszem Kwolkiem, przyjmującym drużyny z Zawiercia. Kto zdobędzie trofeum siatkarskiej plus ligi, tego dowiemy się już dziś po południu. Będziemy Was na pewno na bieżąco informować o przebiegu tego spotkania. Przypomnę, początek meczu o 14:45.

0: Radio RMF 24, niedzielne przedpołudnie. My teraz już powoli myślimy o wakacjach, o długim czerwcowym weekendzie. A planując urlop, warto znaleźć czas na wykupienie ubezpieczenia turystycznego. Szczególnie jeżeli wybieramy się za granicę. To pozwoli uniknąć ogromnych wydatków, które mogą się pojawić w razie odpukać wypadku albo choroby. Podstawowy zakres ubezpieczenia to koszt zaledwie kilkunastu złotych. Na co zwrócić uwagę, wybierając polisę? O tym teraz Małgorzata Trębska z Biura Ubezpieczeń w Skierniewicach. Posłuchajmy.
1: Jeśli ktoś aktywnie spędza urlop, musi zwrócić uwagę na sporty wysokiego ryzyka na przykład. Mogą to być sporty wodne, motorowodne, powietrzne, więc tutaj warto zwrócić uwagę, jak chcemy spędzić ten wolny czas oraz na to, jak wygląda nasze życie, czyli na przykład czy chorujemy przewlekle, jeśli tak, no to musimy zwrócić uwagę, żeby faktycznie było rozszerzenie o zachorowania i wtedy jak najbardziej Towarzystwo Ubezpieczeniowe pomoże nam w takich sytuacjach i to jest najbardziej istotne, żeby po prostu zwrócić na to uwagę, żeby te rozszerzenia na polisie były.
2: Czy możemy polegać tak na tym, o czym rozmawiamy z osobą w takim biurze, czy powinniśmy jeszcze dokładnie coś przeczytać? Czy wystarczy już taka rozmowa z osobą, która się tym zawodowo zajmuje?
1: Coraz więcej osób wykupuje również polisy online. My też mamy taką możliwość, że po prostu zdalnie załatwiamy z klientami tutaj ubezpieczenie turystyczne, natomiast również zachęcamy do rozmowy telefonicznej lub stacjonarnie w biurze. Istotne jest to, że możemy też takie ubezpieczenie rozszerzyć o opcje dodatkowe, tak? Czyli jakby podstawą takiego ubezpieczenia są koszty leczenia, które nas chronią przed niespodziewanymi sytuacjami, takimi jak nagłe zachorowanie, zaostrzenie tych chorób przewlekłych, czy nagły wypadek. Natomiast przy tym ubezpieczeniu jest również assistance. Ten assistance chroni nas i pomaga nam w sytuacjach, kiedy na przykład potrzebujemy transportu medycznego do placówki medycznej lub na przykład transportu na teren Polski lub już w ostateczności transportu zwłok ubezpieczonego do kraju. To są bardzo duże koszty i faktycznie to ubezpieczenie pomaga nam w tych trudnych sytuacjach, ale również możemy taką polisę rozszerzyć o dodatkowe świadczenie, takie jak NNW, czyli następstwa nieszczęśliwych wypadków. Wtedy ubezpieczony otrzymuje dodatkowe świadczenie za uszczerbek na zdrowiu po wypadku oraz możemy zabezpieczyć siebie i swoją rodzinę w sytuacjach, gdybyśmy wyrządzili szkodę osobom trzecim.
2: Ta sytuacja też, którą mamy teraz, ludzie obawiają się odwołanych lotów w związku z zamieszaniem z cenami paliw i paliw lotniczych. Czy przychodzą do Was ludzie, pytają o takie rzeczy?
1: Pytają jak najbardziej, natomiast no tutaj trzeba zaznaczyć, że towarzystwa ubezpieczeniowe też nie były bierne tej sytuacji, która była w marcu na Bliskim Wschodzie i towarzystwa ubezpieczeniowe przedłużyły okres trwania tych polis bezskładkowo. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że zazwyczaj na polisach działania wojenne są wyłączone. Czyli gdyby podczas tego pobytu doszło do innych zdarzeń, czyli jakiegoś nagłego zachorowania, czy nieszczęśliwego wypadku niezwiązanego z wojną, no to wtedy jak najbardziej ubezpieczyciel weźmie za to odpowiedzialność. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na zapisy w ogólnych warunkach, bo faktycznie towarzystwa zaczynają to rozszerzać, ale też nie dla wszystkich krajów.
2: Jaka jest różnica między kartą EKUS, a takim ubezpieczeniem, jakie możemy sobie wykupić?

0: Karta EQUS funkcjonuje w krajach Unii Europejskiej oraz krajach, które należą do EFTA, więc mamy 31 krajów, gdzie ta karta obowiązuje, w pozostałych niestety nie. Jest to podstawowa opieka medyczna w publicznych placówkach, natomiast nie obejmuje ona transportu. Wezwanie karetki może kosztować kilka tysięcy złotych. No i tutaj nawet kwestia organizacji tego, to o czym wspomniałam wcześniej, wykupując polisę, mamy wszystko zorganizowane, nie musimy się martwić, nie musimy czekać. Ta pomoc jest szybko, tu i teraz.
1: Z Małgorzatą Trębską rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert, a w Radiu RMF24 wsłuchamy się jeszcze w wasze opinie w tej sprawie. A za chwilę nowe wiadomości z Rzymu, gdzie trwa turniej tenisowy.

Przedpołudnie z Radiem RMF 24. Wracamy teraz do sportu. To prawdopodobnie problem z dolnym odcinkiem kręgosłupa uniemożliwił mi pokazanie pełni możliwości, mówiła po sensacyjnej przegranej w turnieju WTA w Rzymie liderka światowego rankingu Aryna Sabalenka. I kolejny cytat. Rywalka zagrała niesamowity tenis, nie dała mi zbyt wielu szans. Czuję, że nie grałam dobrze od początku do końca. Zaczęłam naprawdę dobrze, ale później obniżyłam poziom, powiedziała wielokrotna mistrzyni wielkoszlemowa. Dodała też, że teraz będzie mieć kilka dni przerwy, które poświęci na regenerację. Liderka światowego tenisowego rankingu chce wyleczyć kontuzję przed rozpoczynającym się w tym miesiącu turniejem w Paryżu. No ja przypomnę, że pod koniec sobotniego spotkania z Rumunką Soraną Kirsteą Sabalenka potrzebowała przerwy medycznej. Ostatecznie przegrała w tym meczu 6-2, 3-6, 5-7. A dziś mecz trzeciej rundy zagra Iga Świątek. Rywalką Polki będzie Włoszka Elisabetta Cociaretto. Mecz powinien się rozpocząć mniej więcej około godziny 19. A już za chwilę u nas fakty RMF FM w samo południe. W nich między innymi informacje naszych dziennikarzy, czy Zbigniew Ziobro faktycznie opuścił Węgry.

0: kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
1: A już w tym odcinku szpital zamienił się w płonące piekło. Tragedia w Górnej Grupie. Kuba Śliwiński, zapraszam.
0: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.

0: godzina 12. Anna Wachowska zaprasza na Fakty w RMF FM.
1: Prokuratura będzie sprawdzać bazę osób opuszczających strefę Schengen, by potwierdzić, czy Zbigniew Ziobro opuścił Węgry, dowiedział się reporter RMF FM. Derby Śląska w piłkarskiej ekstraklasie. Dziś Piast Gliwice zmierzy się z GKS-em Katowice. Co ma wspólnego kardiochirurg ze wspinaczem wysokogórskim? Wyjaśnimy na koniec faktów. Prokuratura będzie sprawdzać bazy osób opuszczających strefę Schengen, żeby ustalić, czy Zbigniew Ziobro rzeczywiście opuścił Węgry. Usłyszał w rozmowie z rzecznikiem prokuratury krajowej Przemysławem Nowakiem reporter RMF FM. Były minister sprawiedliwości, przypominamy, ma przebywać w Stanach Zjednoczonych. Na linii nasz dziennikarz Michał Krasoń. Dzień dobry. Michale. Jak szybko prokuratura podejmie te działania?
2: Jak usłyszałem, najprawdopodobniej stanie się to jutro. Do prokuratury nie dotarły jeszcze informacje o przelocie Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych, ale śledczy w związku z medialnymi doniesieniami mają zweryfikować listę osób, które opuściły strefę Schengen. Rozmawiałem też z posłem PiS, Jackiem Ozdobą, który powiedział mi, że wyjazd Zbigniewa Ziobry do Stanów to naturalny ruch po zmianie władzy na Węgrzech.
3: Na gruncie największej demokracji, ewentualnie pokazanie nieprawidłowości działań rządu Donalda Tuska i ileś przekłamania, no to będzie naturalny grunt, gdzie będzie można wszystko to pokazać takim, jakim było, czyli prawdą.
2: Wyjazd Zbigniewa Ziobry skomentował na portalu X wicepremier Krzysztof Gawkowski. Panie Ziobro, przypominam panu pańskie słowa, niewinni nie mają się czego obawiać. Proszę nie być miękiszonem i zapraszamy z powrotem do kraju, napisał minister cyfryzacji.
4: Co z tego będzie faktem?
1: W najbliższych dniach powinny zapaść ważne decyzje dotyczące Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa. Mogą one, jak zauważa dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, na kolejnych kilka lat kształtować system prawny w Polsce. Tomek Skory razem z nami. Tomku, co nas konkretnie czeka?
5: Decydujące wydarzenia mogą się zacząć już w poniedziałek, kiedy w Trybunale dojdzie do kontynuacji debaty o losach czwórki sędziów próbujących od miesiąca zacząć pracę, jak Anna Korwin-Piotrowska.
6: Pan wiceprezes powiedział, że w poniedziałek z panem prezesem Święczkowskim jeszcze rozważą te wszystkie nasze argumenty.
5: Już we wtorek Trybunał Konstytucyjny ma się też zająć wnioskiem dotyczącym przepisów o wyborze jego sędziów. Ciekawostką jest to, że niezgodność z konstytucją zarzucają im posłowie PiS-u, którzy je sami uchwalili i na ich podstawie powołali tych sędziów, którzy mają je właśnie oceniać. Także we wtorek Sejmowa Komisja ma z 60 kandydatów wybrać 15 nowych sędziów członków KRS. Jednym z nich zostanie prawdopodobnie symbol reform Zbigniewa Ziobry, Łukasz Piebiak, zwany Hersztem. Reakcje na to będą więc burzliwe. Wybór nowej KRS także ma nastąpić w przyszłym tygodniu.
1: W piłkarskiej ekstraklasie dziś trzy spotkania, które znów mogą zmienić układ tabeli. Na początek derbowy pojedynek na Śląsku. Piast Gliwice podejmie GKS Katowice. W faktach melduje się Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, czy medal będzie w zasięgu Gieksy?
7: By tak się stało, musi w Gliwicach pokonać Piasta. Jeżeli się to uda, to zajmie drugie miejsce w tabeli i nie będzie miała 6 punktów straty do prowadzącego Lecha. Jesienią w starciu tych zespołów górą był Piast, który jeżeli chce dziś powtórzyć ten wynik, musi uważać na dobrze grających głową obrońców GKS-u.
8: To jest domena Gieksy, że nie tylko ofensywni piłkarze umieją strzelać bramki, ale też defensywni. Ci defensywni częściej uczestniczą albo przebywają w polu karnym rywala po stałych fragmentach.
7: Mówił trener Piasta Daniel Myśliwiec. Ważny mecz dziś też przed Motorem, który niebezpiecznie zbliżył się do strefy spadkowej. No i by od niej odskoczyć, musi wygrać z Wisłą Płock. A o 17.30 pewna spadku Termalika Brukbet Nieciecza zmierzy się z Legią Warszawa.
1: Oddaje serce pracy, ale jego cząstka jest też w górach. Dziś w faktach RMF FM o wyprawie na najwyższy szczyt Ameryki Południowej, w której uczestniczyła Mirosława Dudyńska, kardiochirurg z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Ta wspinaczka zakończyła się sukcesem, ale też skłoniła do refleksji nad niebezpieczną pasją i wymagającym zawodem.
9: Z jednej strony jest dążenie do tego, żeby te wyzwania podejmować, ale z drugiej strony myślę, że takie sytuacje uczą też pokory, tak jak zdarzają się pacjenci, których nie da się nieraz uratować mimo najwyższych starań. Tak zdarzają się nieraz wyprawy, z których trzeba zawrócić.
1: Z Mirosławą Dudyńską rozmawiała Kamila Konturek-Zięba z portalu Twoje Zdrowie RMF24.pl. Tam znajdziecie całą rozmowę naszej dziennikarki.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Radio RMF24.
4: Dzień dobry, tu w Waszyngton i program Taka Ameryka w radiu RMF 24. Już za chwilę o niejasnej sytuacji wokół amerykańskiej operacji przeciwko Iranowi i o tym, dlaczego administracja Donalda Trumpa wysyła sprzeczne sygnały dotyczące działań wojskowych. Porozmawiamy o mundialu i biletach na finał wycenianych nawet na 2 miliony dolarów. O gali UFC planowanej przed samym Białym Domem. Będzie też rozmowa z Polakiem, który właśnie zaczyna ekstremalne wyzwanie. 50 maratonów w 50 stanach USA w 50 dni. To temat na najbliższą godzinę. Lidia Krawczuk, zaczynamy.

Mamy niedzielę, 10 dzień maja. Tutaj w Stanach Zjednoczonych to dzień mamy. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich mam, nie tylko amerykańskich. I to też dziś moje święto, ponieważ przypominam, że program Taka Ameryka powstaje w Waszyngtonie. A tutaj coraz wyraźniej widać, że administracja Donalda Trumpa sama nie komunikuje dziś jednoznacznie, na jakim etapie znajduje się amerykańska operacja przeciwko Iranowi. Jeszcze kilka tygodni temu prezydent mówił o konieczności, cytuję, zniszczenia irańskich rakiet i całego przemysłu rakietowego. Do regionu wysłano lotniskowce, niszczyciele, oddziały Marines i dodatkowe siły powietrzne. Według amerykańskich mediów liczba żołnierzy USA na Bliskim Wschodzie wzrosła z około 40 tysięcy do ponad 50 tysięcy. Teraz jednak pojawiają się sprzeczne komunikaty. Sekretarz stanu Marco Rubio ogłosił, że operacja o nazwie Epic Fury została zakończona. Osiągnęliśmy cele tej operacji. Nie zamierzamy kibicować temu, żeby doszło do kolejnej sytuacji. Wolelibyśmy drogę pokoju. Tym, czego chce prezydent, jest porozumienie. Operacja jest zakończona. Epic Fury dobiegła końca. Prezydent poinformował Kongres. Ten etap mamy już za sobą. Teraz przechodzimy do projektu Freedom. To, co naprawdę ważne i co wszyscy powinni zrozumieć, jest takie. To nie jest operacja ofensywna. To operacja defensywna, a to oznacza bardzo prosto, nie będzie żadnego strzelania, jeśli najpierw nie zostaniemy zaatakowani. My ich nie atakujemy, a jeśli oni zaatakują nas albo zaatakują statek, wtedy trzeba odpowiedzieć. To jest działanie defensywne, przekonywał w Białym Domu Rubio. Sam Donald Trump napisał później w mediach społecznościowych, że działania mogą zostać zakończone, jeśli Iran, jak to ujął, zgodzi się na to, co zostało uzgodnione. Jednocześnie ostrzegł, że jeśli do porozumienia nie dojdzie, bombardowania zostaną wznowione. Amerykańska marynarka nadal utrzymuje blokadę irańskich portów po tym, jak Iran praktycznie sparaliżował ruch w cieśninie Ormus. A w Waszyngtonie coraz częściej pojawia się pytanie, jak długo administracja będzie w stanie utrzymać tak dużą obecność wojskową w regionie bez wyraźnie określonego celu politycznego. Słuchacie radia RMF24. Ja nazywam się Lidia Krawczuk i będę towarzyszyła Wam do 14, a za moment o pewnej ofercie. $2 miliony za bilet na finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej.

Radio RMF 24, którego teraz słuchacie, takie oto do Was pytanie. Czy 2 miliony dolarów za bilet na mecz w ramach Mistrzostw Świata Piłki Nożnej to żart czy realna oferta? Taka pojawiła się na rynku wtórnym przed zbliżającymi się Mistrzostwami Świata i właśnie o to został zapytany prezydent FIFA Gianni Infantino. Jeśli ktoś wystawia na rynku wtórnym bilety na finał za 2 miliony dolarów, to po pierwsze nie oznacza, że bilet kosztuje 2 miliony. Po drugie nie oznacza to, że ktoś te bilety kupi. A właściwie, jeśli ktoś kupi bilet na finał za 2 miliony dolarów, osobiście przyniosę mu hot doga i kole, żeby mieć pewność, że będzie miał świetne doświadczenie. Tak mówił Gianni Infantino. Zainteresowanie biletami jest ogromne. FIFA informuje o 500 milionach zgłoszeń dotyczących biletów. Ceny są wyraźnie wyższe niż podczas poprzedniego turnieju w Katarze. Bilety na finał kosztują od 2000 do ponad 6000 dolarów, podczas gdy w Dosze było to od około 200 do 1600 dolarów. To wywołuje presję na FIFA. Obniżenia cen domagają się różne grupy, w tym dziesiątki amerykańskich polityków. W odpowiedzi organizacja wprowadziła ograniczoną pulę najtańszych biletów za około 60 dolarów, ale to są miejsca wysoko w górnych sektorach stadionów. Infantino broni polityki cenowej. Oczywiście. Jak mówi, Stany Zjednoczone to najbardziej rozwinięty rynek rozrywki na świecie i ceny muszą być do niego dostosowane. Dodaję też, że gdyby bilety były tańsze, i tak trafiłyby na rynek wtórny i byłyby sprzedawane drożej. Radio RMF 24, pozostaniemy w obszarze sportu. Nieco innego, za chwilę porozmawiamy o ringu przed Białym Domem i o walkach, które się tu rozegrają już za miesiąc.

To, czym wam za chwilę opowiem tutaj w Radiu RMF 24, brzmi bardziej jak scena z filmu albo kampanii wyborczej niż klasyczne wydarzenie sportowe, ale dokładnie taki plan ogłosił w tym tygodniu Donald Trump. Na trawniku przed Białym Domem, na South Lawn, czyli to jest trawnik południowy, ma stanąć oktagon UFC, wokół niego tysiące miejsc dla widzów, a całość ma przyciągnąć nawet 100 tysięcy osób. Gala odbędzie się 14 czerwca w Dzień Flagi, jednocześnie urodziny prezydenta USA, czyli Donalda Trumpa. Donald Trump to wszystko ogłosił w gabinecie owalnym w Białym Domu w otoczeniu uczestników walk. June 14th, we're having a big fight. 14 czerwca organizujemy wielką walkę, to coś, co już nigdy się nie powtórzy, nigdy wcześniej też się nie wydarzyło. Wystąpią w niej najlepsi zawodnicy, czterech najlepszych fighterów, którzy stoją tuż za mną i wszyscy są mistrzami. To wydarzenie odbędzie się tuż przed Białym Domem. Mam tu zdjęcie, którego jak sądzę wiele osób jeszcze nie widziało. No i Donald Trump pokazał wizualizację wydarzenia pod nazwą UFC Freedom 250. Na opublikowanych grafikach widać oktagon ustawiony bezpośrednio na tle Białego Domu. Wokół ringu ma znak Dom 250. Na opublikowanych grafikach widać oktagon ustawiony bezpośrednio na tle Białego Domu.

organizowany na terenie Elipsy. Elipsa to jest taki rozległy trawnik znajdujący się już poza ogrodzeniem Białego Domu, no ale sam Biały Dom doskonale widać. No i to jest jeden z pomysłów Donalda Trumpa na obchody urodzin Ameryki, a za moment powiem Wam o innym i tym razem to pomysł w wydaniu Polaka. Ekstremalny.

0: Polski biegacz, ale to nie jest zwykły biegacz, to jest biegacz ekstremalny. Tomasz Sobania już dzisiaj rozpoczyna w San Francisco jedno z najbardziej wymagających wyzwań biegowych na świecie. 50 maratonów w 50 stanach USA i to w 50 kolejnych dni. Tomasz Sobania startuje na moście Golden Gate, oczywiście wizytówka San Francisco, a metę zaplanował, a tego to już dowiecie się z rozmowy, której właśnie teraz wysłuchacie w radiu RMF24.
1: To będzie w 50 różnych amerykańskich stanach, z Alaską i z Hawajami włącznie.
2: Ile butów, ile koszulek, bo nie wierzę, że uda się to przebiec w jednej parze butów i w jednej koszulce.
1: 10 par butów zabrałem, mam sporo koszulek, mam takie koszulki jak tutaj, w których będę biegał podczas mojej wyprawy, to jest oficjalna koszulka mojego biegu. No i sprzętu jest całe mnóstwo, bo wyprawa jest konkretna, więc mamy też dwa kampery, 6-osobową ekipę, dwóch operatorów kamer, fizjoterapeutę, kierowców. Wyzwanie jest naprawdę potężne.
2: Ale czy da się przebiec 50 maratonów dzień po dniu? Przecież to jest ogromny wysiłek.
1: Ja najdłuższy taki cykl miałem 43 maratony w 43 dni, kiedy biegłem z Polski do Grecji z powrotem. Więc 50 jest w zasięgu. Ja bardziej się martwię o regenerację, wiesz, bo na przykład jeśli mam polecieć 6 godzin samolotem po maratonie, a kolejnego dnia przebiec maraton i znowu lecieć 6 godzin, to naprawdę zastanawiam się, jak będzie.
2: No właśnie, trasę ułożyłeś w taki sposób, żeby w jednym stanie kończyć, w kolejnym zaczynać następny maraton, no ale tak się nie da, bo Hawaje to już trzeba przelecieć samolotem.
1: Tak, dlatego musimy być przygotowani na to, żeby loty były zarezerwowane, żeby polecieć do każdego stanu, przejechać kamperem, to wszystko jest już zaplanowane, a wyzwanie właśnie nie polega na tym, żeby poruszać się tak jak na poprzednich wyprawach, że codziennie 42 km, idę spać, w tym samym miejscu następnego dnia zaczynam, biegnę kolejne 42 km. Teraz właśnie chodzi o to, żeby biegać maraton, ale i żeby jeszcze zdążyć przetransportować się do kolejnego stanu. Więc to będzie ekstremalna podróż, jaką do tej pory zrealizował tylko jeden człowiek w historii i został legendą biegania, legendą Ameryki.
2: To drugi musi być koniecznie Polak.
1: Tak, też tak myślę. Zresztą ten człowiek mnie kiedyś zainspirował i pokazał mi, że takie rzeczy, które ja robię, one naprawdę są możliwe, więc ja teraz gonię mojego mistrza. Jak to zrobię, będę jak mój mistrz.
2: Tomek, zaczynasz tutaj w San Francisco, nawet masz taką wstępną deklarację burmistrza, że po moście Golden Gate, bo zaczynasz w najbardziej widowiskowym miejscu, na charakterystycznym moście, że nawet się z tobą przebiegnie. No, całego maratonu na pewno nie da rady, ale zaczynasz właśnie na Golden Gate. A gdzie kończysz?
1: Kończę na Times Square w Nowym Jorku. Dwa ikoniczne miejsca w Ameryce. Nie chcę tego w jakiś sposób politycznie tutaj łączyć. Dla mnie Ameryka to jest miejsce, w którym ja znalazłem wielkie możliwości. Chcę ją zobaczyć na własne oczy, poczuć własnymi nogami. I to tutaj w tym chodzi, że dzisiaj w świecie, który jest mocno podzielony, mogę połączyć te 50 stanów, podejść różnych ludzi, różnych światów i na tym chcę się skupiać. I stąd ta Ameryka i konieczne miejsca, które będą się na tej trasie pojawiały.
2: Powiedziałeś o tej polityce, to zapytam w takim razie, czy będzie Waszyngton? To nie jest stan, więc to jest miasto, a mówisz o 50 stanach, czy gdzieś tam zahaczysz o amerykańską stolicę?
1: Zahaczę to jest dobre słowo i ty się dobrze orientujesz, bo Ameryka ma 50 stanów i ma jeden dystrykt Kolumbii, który jest stolicą. Ja mam teraz ból głowy, co mam z tym zrobić? Ja tam mam jakoś przebiec kawałeczek, czy nie?
2: Może wbiec jednym mostem, a wybiec kolejnym, jeżeli to nie jest do końca na twojej trasie.
1: Może tak zrobię, żeby tylko tak zahaczyć, ale rzeczywiście przez samą stolicę nie mam zamiaru biec, raczej to będą maratony w każdym z 50 stanów. No i cóż, i będę też biegł z tej przyczyny, że Ameryka w tym roku obchodzi 250 lat od Deklaracji Niepodległości. Ja też chcę podkreślać wkład Polaków w 250-lecie Stanów Zjednoczonych. No więc gdzieś te tematy historyczne na pewno się będą przejawiały.
2: Ktoś ci powiedział już, że jesteś szalony?
1: Wiele osób. Ja uważam, że to, co robię, jest absolutnie normalne. Nienormalnym jest nierealizowanie swojego potencjału. Jeśli ja mogę zrobić coś takiego, jeśli jestem młody, silny, zdolny i nie robiłbym tego, to by było szaleństwo.
2: I ambitne.
0: Paweł Żuchowski rozmawiał z Tomaszem Sobanią w San Francisco. Trzymamy kciuki i będziemy oczywiście śledzić poczynania Tomasza. Zbliżamy się do godziny 13, więc niebawem w radiu RMF24 Fakty RMF FM, a po nich wracam do Was z kolejnymi amerykańskimi tematami, a zaczniemy od wielkich pieniędzy, mody i popkultury. Lidia Krawczuk, zapraszam.

0: Było o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
1: Prowadzę bardzo niesportowy tryb życia. Powiższa lapina działa mi na wyobraźnię, że basy muszą ruszyć w miasto, spić się, nie spać i będą miały piękny, dudniący, niski bas.
0: Ostatnio spotkałem się z legendą polskiego dubbingu Dariuszem Odiją, a moim kolejnym gościem będzie aktor Bartosz Obuchowicz. Kuba Śliwiński, zapraszam.
2: Co u nich słychać? Już dziś o 14 w radiu RMF24, a wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF24, RMFon.pl i innych platformach podcastowych.

0: 13 czas zacząć fakty w RMF FM. To co najważniejsze wie i ma dla nas Anna Wachowska.
1: Obywatele Hiszpanii pierwsi opuścili wycieczkowiec, na którym wykryto hantawirusa. Ważna informacja dla kierowców na Mazowszu. Są problemy na trasie S2. Turyści ruszyli w góry. Na parkingach przed szlakiem do Morskiego Oka brakuje miejsc. Na koniec fakty ze świata nauki, czyli mózg bez tajemnic. Pierwsza grupa 14 obywateli Hiszpanii opuściła wycieczkowiec, na którym wykryto hantawirusa. Pływająca pod holenderską banderą jednostka cumuje od kilku godzin w porcie na hiszpańskiej Teneryfie. Na statku, którego kapitanem jest Polak, przebywa w sumie około 150 osób z ponad 20 krajów, które wysłały po swoich obywateli samoloty. Ostatni lot jest zaplanowany na jutro. To będzie samolot do Australii, na pokładzie którego znajdzie się 6 osób z Australii, Nowej Zelandii oraz Azji. Przekazała hiszpańska minister zdrowia Monika Garcia. Dotychczas na wycieczkowcu stwierdzono 8 przypadków zakażenia hantawirusem, w tym 3 zgony. Niedźwiedzie w Bieszczadach podchodzą coraz bliżej ludzi. Wieczorem mieszkaniec Bereżnicy Wyżnej w gminie Solina zastał drapieżnika w swoim garażu. Na szczęście nie doszło do ataku i niedźwiedź wycofał się. W pobliskiej Wołkowyi niedźwiedzica z młodym podeszła do gospodarstwa. Wypłaszali ją stamtąd policjanci włączonymi sygnałami w radiowozie. Uwaga kierowcy na S2 na Mazowszu. Pomiędzy węzłami Konotopa i Opacz samochód uderzył w bariery. Na jezdni w kierunku Terespola zablokowany jest jeden pas. Na parkingach przed szlakiem do Morskiego Oka nie ma już wolnych miejsc. Słoneczna niedziela przyciągnęła mnóstwo turystów. Ci, którzy wcześniej zarezerwowali miejsca na parkingach, mogą jeszcze liczyć na to, że będzie gdzie zostawić samochód, ale pozostali kierowcy stanęli w długich korkach.
2: Długi korek do parkingu, mimo kupionych biletów musieliśmy aż tutaj. Wydawało nam się, że jest wcześnie, ale totalnie nie jest wcześnie.
3: Ile czekaliście, żeby wjechać na parking?
2: No tak 20 minut.
4: Nie, jeszcze nie było dramatu.
5: Przyjechaliśmy od strony słowackiej, to tam tak samo jest cały czas tam. Samochód do samochodu.
6: Pojechaliśmy tam, no niestety pocałowaliśmy klamkę, wróciliśmy tutaj, miejsca na razie o tej godzinie jeszcze jest w miarę fajnie. Trzeba było sobie przez internet oczywiście na stronie oficjalnej zarezerwować.
3: Bo ci wszyscy dzisiaj do Morskiego Oka po prostu.
6: Tak. Zgadza się, fajna pogoda, udało się.
1: Z turystami rozmawiał reporter RMF FM Maciej Pałachicki. Zdesperowani kierowcy parkują na zakazie. Przypominamy, to może skończyć się odholowaniem samochodu.
7: Tajemnice mózgu w faktach RMF FM.
1: Mózg nie ma zapewniać nam szczęścia, ma umożliwić nam przetrwanie, mówi w rozmowie z RMF FM szwedzki psychiatra Anders Hansen, twórca bestsellerowych wydawanych także w Polsce książek o mózgu. Jak podkreśla, chwilowe uczucia smutku, lęku czy przygnębienia powinniśmy traktować jako całkowicie normalne. Mózg to maszyna przetrwania i nie zmienił się w żaden istotny sposób przez ostatnie 10 tysięcy lat. A to oznacza, że mamy w naszych głowach organ, który teraz tworzy nasze doświadczenie istnienia, ale ewoluował jako maszyna przetrwania na sawannie. To oznacza, że my, ludzie, jesteśmy napędzani instynktami, które pomagały nam przetrwać w naszej ewolucyjnej przeszłości. Ale te instynkty niekoniecznie czynią nas szczęśliwymi w obecnym świecie powszechnego nadmiaru. Całą rozmowę Grzegorza Jasińskiego z Andersem Hansenem, także o tym, co pomaga nam w dobrym samopoczuciu, jest na rmf24.pl.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF 24.
9: Tu ponownie Lidia Krawczuk i program Taka Ameryka w Radiu RMF 24. Do 14 porozmawiamy o wielkich pieniądzach, modzie i popkulturze, czyli Echam Met Gali w Nowym Jorku, która w tym roku uruchomiła ogromną falę krytyki. Opowiem Wam o tym, dlaczego amerykańscy wydawcy i jeden autor bestsellerów pozywają Metę. W tle jest sztuczna inteligencja. No i Diabeł, a raczej Diablica, czyli wielki powrót filmu Diabeł ubiera się u Prady 2. Wielki powrót i wielki sukces kasowy. Zapraszam.

0: W Radiu RMF 24 porozmawiamy teraz o najbardziej ekskluzywnej nocy w świecie mody. W tym roku ta noc wywołała jedną z największych fal krytyki od lat. Chodzi oczywiście o Met Gala, wydarzenie, na które bilet kosztuje nawet 100 tysięcy dolarów, i o jednego z głównych sponsorów tej gali, miliardera Jeffa Bezosa, czyli założyciela Amazona. Tegoroczna gala odbyła się w cieniu protestów na ulicach Nowego Jorku. Ta gala oczywiście odbywa się w Nowym Jorku, w pobliżu Metropolitan Museum of Art, bo tam gala się odbyła. Pojawili się protestanci z hasłami opodatkować najbogatszych i krytyką nierówności społecznych. To nie były pojedyncze incydenty. Według doniesień mediów tutaj w USA protesty rozlały się na cały Nowy Jork, od ulic po metro i internet. Aktywiści wskazywali, że udział Bezosa w tak luksusowym wydarzeniu jest symbolem oderwania miliarderów od realnych problemów Amerykanów. Krytyka pojawiła się także w samych mediach i kulturze popularnej. I na przykład w programie The View, to jest program, który jest emitowany w telewizji ABC, codzienne przedpołudniowe show na żywo, komentatorka Joy Behar mówiła wprost:
1: I'm sick of him, but I also love Amazon. That's my...
0: Mam go dość, ale jednocześnie kocham Amazona i to jest mój dylemat. Kraj wydaje prawie miliard dolarów dziennie na tę głupią wojnę, którą rozpoczął Trump, podczas gdy jednocześnie tnie się wydatki na opiekę zdrowotną i usługi społeczne. Uważam, że to dość niesmaczne świętować w takim przepychu i bogactwie, kiedy coś takiego dzieje się w tym kraju. On jest niesmaczny. Bezos. No muszę powiedzieć, że jeszcze ostrzej pisały niektóre redakcje. W komentarzu Los Angeles Times udział Bezosa określono jako element, który przyćmił całe wydarzenie, a samą galę jako przykład rosnącego wpływu technologicznych miliarderów na kulturę. Część celebrytów również dystansowała się od gali. Niektórzy nie pojawili się na wydarzeniu właśnie ze względu na obecność Jeffa Bezosa. Oficjalnie Met Gala pozostaje jednym z najważniejszych wydarzeń charytatywnych świata mody. W tym roku zebrano 42 miliony dolarów na działalność muzeum. No i pytanie, czy coś z tego jest dla zwykłych śmiertelników? Za moment o tym porozmawiamy w programie Taka Ameryka.

0: Poniedziałkowa Met Gala w Nowym Jorku przeszła już do historii. Mówiłam wam kilka chwil temu tutaj w Radiu RMF 24 o krytyce wydarzenia i Jeffa Bezosa. Zobaczyliśmy na zdjęciach stroje luksus i celebrytów, ale chcę wam powiedzieć o czymś, co po tej gali zostaje. Zwłaszcza, że zbliża się sezon wyjazdów wakacyjnych i jeśli ktoś z was wybiera się w ciągu najbliższych miesięcy do Nowego Jorku, to warto jednak zahaczyć o Metropolitan Museum of Art, bo od dziś, tak, czyli od niedzieli 10 maja do 10 stycznia w Instytucie Kostiumu jest do zobaczenia wystawa, którą dotąd mogli oglądać goście tej kontrowersyjnej gali. To wystawa pod hasłem Costume Art, pokazująca, w jaki sposób ubrane ciało łączy się ze sztuką i jak celebruje samo ciało.
1: Moda
0: jest tak integralną częścią naszego życia, że w pewnym sensie stanowi punkt styku między naszym ciałem a tym, co widzą inni. Jest jednocześnie czymś osobistym i wspólnotowym. To, co nosimy, jest więc odzwierciedleniem nas samych, ale też szerzej kultury, w której funkcjonujemy, mówi kurator wystawy w Met, Andrew Bolton. Na wystawie zestawiono 200 elementów garderoby z 200 obiektami z różnych działów muzeów, także no, zapowiada się ciekawie. Przypomnę, ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających od dzisiaj do 10 stycznia. A do tematu mody, tym razem na dużym ekranie, jeszcze wrócimy. A za moment w Radiu RMF 24 o tym, dlaczego 5 dużych amerykańskich wydawców oraz jeden autor bestsellerów pozywają Metę.

W Radiu RMF 24 teraz o nowym froncie, wojnie o sztuczną inteligencję w Stanach Zjednoczonych. 5 dużych amerykańskich wydawców i autor bestsellerów Scott Turow pozywają Metę, zarzucając firmie, że jej systemy AI powstawały na bazie nielegalnie pozyskanych książek i artykułów. Pozew zbiorowy trafił do Sądu Federalnego w Nowym Jorku. Według pozwu firma miała nielegalnie ściągnąć miliony chronionych prawem autorskim książek, korzystając z pirackich kopii i kopiować te treści wielokrotnie, by trenować model sztucznej inteligencji. Autorzy twierdzą, że to jedno z największych naruszeń praw autorskich w historii i że efekty już widać. Systemy AI potrafią generować streszczenia książek czy ich imitacje, co w praktyce może uderzać w dochody pisarzy i wydawców. W pozwie pojawia się też zarzut personalny, że za zgodą kierownictwa, w tym szefa firmy Marka Zuckerberga, działania te były nie tylko akceptowane, ale wręcz zachęcane. Meta odpiera zarzuty i zapowiada ostrą walkę w sądzie. Firma argumentuje, że trenowanie modeli AI na dostępnych treściach może mieścić się w ramach tak zwanego dozwolonego użytku, czyli fair use, koncepcji znanej w amerykańskim prawie autorskim. No i to jest kolejna taka sprawa w USA. Podobne pozwy trafiają już do sądów przeciwko firmom technologicznym, rozwijającym sztuczną inteligencję, tym także przeciwko twórcom chatbota Claude. A za chwilę? Za chwilę o wielkim sukcesie kasowym filmu Diabeł ubiera się u Prady 2. Widzieliście już? Ja widziałam.

0: Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Urbaniak, witam na wykładzie otwartym, a w tym tygodniu zaprosiłem do rozmowy profesora Artura Magnuszewskiego, hydrologa, którego zapytam, czy zabraknie nam wody.
1: Wykład otwarty w radiu RMF 24, już dziś po 18:00.
0: Uwaga, tego nie będzie na kolokwium, ale i tak warto wiedzieć.
1: Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.

0: będzie śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku na zawodach skuterów wodnych w Płocku, informuje prokuratura. Szczegóły zna reporter RMF FM. Barcelona czy Real? Dziś w Hiszpanii El Clasico. Ten mecz może zdecydować o mistrzostwie kraju. Na koniec zajrzymy do Wrocławia. Stolica Dolnego Śląska jest dziś skąpana w słońcu. Jutro prokuratura ma wszcząć śledztwo w sprawie tragicznego wypadku, do którego doszło wczoraj w Płocku podczas Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych. W trakcie pierwszej rundy zawodów zderzyły się dwie maszyny. Zginął 18-letni sternik jednej z nich. Do tej pory śledczy przesłuchali już kilkunastu świadków, informuje reporter RMF FM Jakub Rybski, który rozmawiał z prokuratorem. Dzień dobry, Jakubie.
1: Dzień dobry, zgadza się.
0: Kto złożył już wyjaśnienia?
1: To przede wszystkim inni uczestnicy turnieju, w tym sternik, który brał udział w wypadku, ale także organizatorzy i sędziowie. W sprawie nikt nie został zatrzymany, ani nikt nie usłyszał jeszcze zarzutów. Formalnie jednak śledztwo zostanie wszczęte jutro.
2: Będzie ono prowadzone w kierunku artykułu 160 i 155, czyli narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i nieumyślnego spowodowania śmierci w tym kierunku.
1: Mówił mi Bartosz Maliszewski, rzecznik prokuratury okręgowej w Płocku. Drugi sternik, który brał udział w tym śmiertelnym wypadku, został przebadany na obecność alkoholu we krwi. Był trzeźwy. Prokuratura zabezpieczyła do oględzin kombinezon i kask ofiary, a także dwa skutery, które brały udział w wypadku. W tym tygodniu odbędzie się sekcja zwłok 18-latka.
0: Niemcy odrzuciły sugestie Władimira Putina, by były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder koordynował rozmowy pokojowe pomiędzy Rosją a Ukrainą. Rosyjski przywódca wczoraj pytany był o to, czy jest jeszcze ktoś rozsądny w zachodniej Europie, z kim można prowadzić dialog. Preferowanym przeze mnie mediatorem w takich rozmowach powinien być były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder. Pragnący zachować anonimowość, niemiecki urzędnik powiedział agencji Reutera, że oferta Putina nie jest wiarygodna. Reuters przypomina, że Gerhard Schröder, który ustąpił ze stanowiska w 2005 roku, jest w Niemczech ostro krytykowany za bliskie stosunki z rosyjskim przywódcą. Piłkarze Barcelony wieczorem mogą zapewnić sobie drugie z rzędu mistrzostwo Hiszpanii. Byłby to tytuł wyjątkowy, bo wywalczony w starciu z największym ligowym rywalem, Realem Madryt. W faktach Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Co Barcelona musi zrobić, by już po El Clasico cieszyć się z mistrzostwa kraju?
3: Nie może przegrać. Zadanie wydaje się więc proste i dodatkowo ułatwione, bo Real jest rozbity wewnętrznie, a wszystko z powodu czwartkowej bójki pomiędzy Federico Valverde a Aurelianem Tchouamenim. Obaj zostali za nią już ukarani grzywną w wysokości 500 000 euro. Myślę, że to się zdarza na całym świecie i nie jest to sytuacja tylko w Realu Madryt. Czy byłem jednak tym zaskoczony? Może trochę. Mówił Hansi Flick, trener Barcelony. Dzisiejszy mecz jest też wyjątkowy, bo po raz pierwszy od II wojny światowej El Clasico może zdecydować o mistrzowskim tytule w Hiszpanii, a dodatkowo będzie to pierwszy od 3 lat klasyk na Camp Nou.
4: Twój weekend w faktach RMF FM.
0: Nad Wrocławiem bezchmurne niebo i prawie 20 stopni na plusie. Na bulwarze Dunikowskiego tuż przy Odrze i Ostrowie Tumskim tłumy ludzi. Wśród nich nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska.
5: Piękne słońce nad Ostrowem Tumskim.
6: No właśnie, fantastycznie to wygląda. Ludzie wyszli, wreszcie jest to ciepło, nie? I każdy się cieszy. No przecudne jest nasze miasto, bardzo się cieszymy.
5: Te początki wiosny chyba nas najbardziej cieszą, kiedy to słońce wraca po mroźnej zimie.
6: No jest to niesamowite, wie pani, co zawsze się cieszy. Cieszę co roku, że to jeszcze kolejna wiosna w moim życiu. Jak to by ktoś powiedział, mądry, nie?
5: Panie są z Wrocławia, czy przyjechały do nas?
7: Z Wrocławia. Ja jestem, a tutaj siostra moja przyjechała z Dortmundu.
5: Czyli oprowadza pani po Wrocławiu?
7: Oprowadzam, tak.
5: Mam jaka trasa wycieczki?
7: Dzisiaj mamy rejestratkiem w Bratysławie, także za godzinkę przypłynie po nas, a do tego czasu będziemy spacerować się po bulwarze. Bardzo ładna pogoda, trzeba korzystać, bo to ma być już brzydko.
0: To prawda. Na jutro synoptycy zapowiadają przelotny opad deszczu i lokalnie burze. W nocy z poniedziałku na wtorek będzie już padać w całym kraju. Dlatego korzystajmy z pięknej niedzieli. Ja zapraszam na kolejne wydanie Faktów, które zaprezentuje Marlena Hudzio.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: RMF 24.
9: Dzień dobry. Bogdan Zalewski się kłania. Witam was gorąco w tę ciepłą majową niedzielę. Nie, mówię to ze swojego lokalnego punktu widzenia oczywiście. W Krakowie, skąd do was się zwracam, temperatura ma jak dla mnie idealna. Ciepło, ale nie upalnie. Słońce pięknie świeci, ale na termometrze jakieś 18-19 stopni. Po drodze do was widziałem duże grupy spacerowiczów. Kolorowe stroje, czapeczki, daszki, uśmiechy na twarzach. No jak to w turystycznym mieście? Byłem niedawno, słuchajcie, w Budapeszcie. No i obrazki bardzo podobne. Zwiedziłem sporo, między innymi słynny budynek parlamentu. Koronkowa, architektonicznie robota. Cieszę się, że mogłem zobaczyć to cudo na żywo. No, muszę wam powiedzieć, że gościnne bardzo to miasto, ta stolica Węgier, ale nie dla wszystkich. Bo to informacja polityczna dnia. Węgry opuścił poseł PiS Zbigniew Ziobro. Według doniesień medialnych były minister sprawiedliwości ma przebywać w USA. Ta sensacyjna informacja, która ubiegła dzisiaj Polskę, będzie tematem mojej pierwszej rozmowy. Moim gościem już za kilka chwil będzie dr Tomasz Słupik, politolog z Uniwersytetu Śląskiego, ekspert, specjalista, profesjonalnie zajmujący się polityką. A jeśli macie w tej sprawie jakieś własne pytania do eksperta, to zachęcam do pisania do nas. SMS 3322, mail radio@rmf24.pl. To co, zaczynamy? Zaczynamy. 3210, start.

0: Z kraju bez morza rzucił się za morze. Zbigniew Ziobro, już za oceanem, słuchajcie. Były minister sprawiedliwości z Węgier udał się do USA. O tej jego nowej wyprawie, że tak się wyrażę, porozmawiam teraz w RMF24 z ekspertem, profesjonalistą. Najpierw jednak pozwólcie, że przekażę takie fakty w punktach dla rozjaśnienia sytuacji. Sprawa Zbigniewa Ziobry wchodzi teraz w taki nowy amerykański etap. Eksminister sprawiedliwości do niedawna korzystał z azylu politycznego na Węgrzech, przyznanego mu przez rząd Viktora Orbana. Jednak, jak pewnie wiecie, władza w Budapeszcie się po wyborach zmieniła. Nowy premier Peter Madziar już wcześniej zapowiadał koniec ochrony dla polityków Prawa i Sprawiedliwości ściganych przez wymiar sprawiedliwości Donalda Tuska. No i w tle są zarzuty dotyczące Funduszu Sprawiedliwości. Możliwy jest też wniosek, tego się dzisiaj dowiedzieliśmy, to usłyszeliśmy, o ekstradycję. Zapowiedział go minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Witam profesjonalnego obserwatora sceny politycznej, dr Tomasz Słupik. Witamy serdecznie, panie doktorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Politolog z Uniwersytetu Śląskiego. Dlaczego, panie doktorze, Ziobro dla siebie odkrył teraz Amerykę?
1: No myślę, że to bardziej Ameryka odkryła Zbigniewa Ziobro w tym znaczeniu, że jak pan redaktor słusznie w tym wstępie powiedział, to opozycja, która wygrała, i Peter Madziar w kampanii wielokrotnie powtarzał, że zarówno Zbigniew Ziobro, jak i Marcin Romanowski ochronę tracą. No a tu te koneksje między Orbanem, czy jego partią, a Trumpem nie są znane od dzisiaj, więc przypuszczam, że Zbigniew Ziobro dostanie tam ochronę w Stanach Zjednoczonych, i to taką ochronę gwarantowaną przez administrację Donalda Trumpa.
0: Czyli to można powiedzieć taka czapeczka Donalda Trumpa, tak? Z tym napisem Make America Great Again. Taka krysza Donalda Trumpa,
1: tak? Czapka, no taka czapka niewidka, która moim zdaniem umożliwi skutecznie unikanie, czy dalsze skuteczne unikanie polskiego wymiaru sprawiedliwości, chociaż wiem, że minister sprawiedliwości zapowiedział już wniosek o ekstradycję, no ale jeżeli administracja obejmie Zbigniewa Ziobro właśnie taką klauzulą nietykalności, to myślę, że tu będzie duży problem, choć jest on polskim obywatelem, jest ważna od 96 roku ustawa o ekstradycji zawarta między Polską a Stanami Zjednoczonymi, więc z tej perspektywy formalnie rzecz ujmując Zbigniew Ziobro może właśnie temu procesowi podlegać.
0: Ale polityka jest bardzo ważna. Pytam politologa, bo jak widzimy tutaj zmiana polityczna sytuacji na Węgrzech była decydująca, prawda? Orbana zastąpił Madziar. To teraz no, ktoś musi zastąpić Trumpa, prawda? Żeby panowie, nie wiem, Sikorski, Żurek i Tusk mogli coś uzyskać w sprawie Ziobry w USA.
1: Tak, ale to jeszcze do wyborów jest ponad 2,5, no nie chcę powiedzieć prawie 3, ale ponad, grubo ponad 2 lata. Mamy teraz tak zwane wybory połówkowe jesienią, w listopadzie, do Izby Reprezentantów i do Senatu. Wiele na to wskazuje, że nastroje są takie, iż Republikanie przegrają prawdopodobnie w Izbie Reprezentantów. W Senacie zobaczymy, czy ta chwilna większość utrzyma się, a może będzie remis.
0: Ale Zbigniew Ziobro powinien się tego obawiać, czy to nie ma dla niego znaczenia?
1: Nie, no właśnie nie. To słusznie pan redaktor idzie tym tropem, że tutaj dopóki myślę, że będzie tam rządził w Stanach Zjednoczonych, Ziobro może spać spokojnie. No ale ta jego taka podróż, no nie chcę już tu wybiegać daleko w przyszłość, bo mu się te miejsca kurczą, zostaje mu, no między innymi, nie wiem, Rosja, Białoruś, Korea Północna.
0: No ale wybrał nie wschód czy daleki wschód, ale zachód jednak, i to daleki zachód.
1: No tak, i zgodne Stany Zjednoczone, gdzie rzeczywiście Republikanie rządzą, i myślę, że tutaj może nie sam Trump, ale ludzie mu bliscy, myślę, że Zbigniewowi Ziobrze takie uwiją dość ciepłe gniazdko. Tylko czy tak naprawdę o to chodzi, czy ten, który zaczynał w komisji Rewina jako szeryf i później miał w Polsce też po pierwsze reformować wymiar sprawiedliwości, a po drugie być tym, można powiedzieć, jedynym sprawiedliwym, no dość...
0: No szeryf w samo południe nie wyszedł jednak do boju, prawda?
1: Tak, dość smutny.
0: Do pojedynku.
1: Mhm. Tak, dość smutny finał tego polityka. No to
0: tej historii... Ale nie usprawiedliwia go trochę jego stan zdrowia?
1: No ale to jest tak, że ten stan zdrowia też go przez polskim wymiarem by w jakimś wymiarze, czy w jakimś sensie, czy w jakimś kontekście by go usprawiedliwiał, więc myślę, że ta jego najpierw ucieczka, nie chcę powiedzieć paniczna, na Węgra, a później teraz do Stanów Zjednoczonych, no pokazuje wyraźnie, że ma się czego zbać, bo te zarzuty mają dość duży ciężar gatunkowy. To jest kwestia Funduszu Sprawiedliwości, to jest kwestia Pegasusa, ale to jest też kwestia przecież zarzutu, który sformułowany jest tak, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą. Są to zarzuty prokuratury, one trafią, trafią do sądu, no i to nie zawisł niezależny polski sąd będzie rozpatrywał, więc też...
0: Więc widzimy, że na Węgrzech po tym, jak zapanowała TISA, troszkę się zrobi cisza z tym wątkiem węgierskim w sprawie Ziobry, ale głośno będzie w Polsce nadal, tak pan przewiduje. Ta sprawa się tak nie zakończy na tym eksodusie do USA.
1: To znaczy, ja powiem tak, że to patrząc raz, że na notowania, które PiS jakby jest poniżej 20%, no oczywiście w wszystkich sondażach nie jest to jakiś trwały trend, ale pewna tendencja się zaczyna zarysowywać, no to jakby myślę, że kolejna rysa na wizerunku samego PiSu, więc tu z tej perspektywy jakby serial pod tytułem Zbigniew Ziobro, jego podróż po Europie i Stanach Zjednoczonych w ucieczce, czy w unikaniu skutecznym polskiego wymiaru sprawiedliwości, tak jak mówię, z tej perspektywy czysto politycznej jakby szkodzi PiS-owi.
0: No właśnie, to taka kula u nogi PiS-u, prawda? I jak PiS powinien zareagować na to? Jak powinien zareagować Jarosław Kaczyński po tym, jak no, partia mu się dzieliła, trochę się teraz łączy, potem się znowu pewnie podzieli?
1: Tak, no ona jest jakby tak podzielona, tylko na razie trochę te spory zostały, tak można by powiedzieć, przypudrowane.
0: Ale zaklajstrowane, tak.
1: Zdecydowują się pewnie bliżej wyborów, tym bardziej tam te frakcje będą walczyć, szczególnie jak będą walczyć o miejsca na listach. Mm-hmm. Ale wracając do...
0: No co z tym Ziobrą właśnie?
1: To jest obciążenie, zdecydowanie tak. Znaczy PiS ma taką swoistą kwadraturę koła. No z jednej strony wypadałoby się odciąć, no ale z drugiej strony odcinając się, to jest jakby przekreślenie tego wszystkiego, co PiS zrobił przez 8 lat rządów, czego twarzą był Zbigniew Ziobro, więc nie zrobią ani jednego, ani drugiego. To znaczy na pewno się nie odetną, pewnie część polityków tradycyjnej Solidarnej Polski będzie zapalczywie i zajadle broniło swojego partyjnego kolegi i na tym się skończy i pewnie będziemy czekali na ciąg dalszy, czyli wniosek ekstradycyjny, jak amerykańskie sądy na to zareagują, czy wyjdzie jakiś komunikat z administracji z Trumpa, przypuszczam, że tak się stanie, czy może sam Trump, chociaż w to na razie wątpię, będzie wspominał o Zbigniewie Ziobrze. On ma na głowie dużo innych ważnych spraw, chociażby kwestie Iranu, czy konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, ale ja bym nie wykluczał, że tam któryś z urzędników gdzieś tam podsunie przysłowiową ściągawkę Trumpowi, on może gdzieś o Zbigniewie Ziobrze wspomnieć, ale jeżeli to zrobi, to znowuż jakby...
0: A czy w tej ściągawce powinno się znaleźć jeszcze jedno nazwisko, Marcina Romanowskiego?
1: No właśnie. To jest ciekawe, co dzieje się z Marcinem Romanowskim, czy panowie tutaj, można by powiedzieć, do towarzystwa, żeby się nie nudzili, w pojedynkę ruszyli, czy już są właściwie, bo tam doniesienia mówią, że już są w Stanach Zjednoczonych. Tego jestem ciekaw. Na razie jest tylko Zbigniew Ziobro wymieniane. Czy Marcin Romanowski może jakiś inny obrał kierunek? To pewnie w najbliższych godzinach, a bardziej dniach się okaże.
0: No właśnie. I wtedy poprosimy pana o kolejny komentarz. Bardzo panu dziękujemy za uwagę i za te uwagi. Doktor Tomasz Słupik, politolog z Uniwersytetu Śląskiego, był gościem Radia RMF24. Kłaniamy się nisko i dziękujemy. Miłej niedzieli życzymy.
1: Tak, ja też życzę.
0: Tu Radio RMF24, wasze internetowe radio. Rozmowy na żywo, informacje na bieżąco, wszystko, czego tylko można chcieć. Od radia. Tak myślę. Dobrze wybraliście. Dobrze wybraliście. Radio RMF24. Bogdan Zarewski, kłaniam się nisko.
2: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.

Jak statek widmo. Pływa i nawiedza wyobraźnię odbiorców informacji na całym globie. Ale żeby to nie było tylko widmo, taki zły sen, opiszę wam realną sytuację, racjonalne fakty podam. Hantawirus na MV Hondius. Hiszpańskie władze poinformowały, że rozpoczęła się ewakuacja pasażerów MV Hondius. Statek rano dopłynął do Teneryfy. Ta Odyseja ma teraz kolejną stację, Wyspy Kanaryjskie. Według służb wszyscy pasażerowie i członkowie załogi pozostają bezobjawowi, a procedura przebiega zgodnie z planem i przy zachowaniu ścisłych środków bezpieczeństwa epidemiologicznego. Około 9.30 zaczęli wysiadać najpierw obywatele i obywatelki Hiszpanii, hiszpańscy pasażerowie, których samolot właśnie odleciał do Madrytu. Kolejne maszyny są z Francji i już czekają na lotnisku na start. Następnymi pasażerami, którzy wysiądą ze statku, będą pasażerowie z Kanady. Kolejni będą z Holandii i Wielkiej Brytanii. A dzisiaj oczekujemy również na Turcję i Irlandię. Dosłownie przed chwilą poinformowała hiszpańska minister zdrowia Monika Garcia Gomez. Szefowa hiszpańskiego resortu zdrowia podkreśliła, że pasażerowie nie mają kontaktu z mieszkańcami Wysp Kanaryjskich, a całe przedsięwzięcie odbywa się pod nadzorem służb sanitarnych i wojskowych. Wszyscy podróżni po przylocie przejdą badania PCR i obowiązkową kwarantannę. Przedstawiciele władz zaznaczyli, że operacja ma charakter bezprecedensowy i obejmuje współpracę, uważajcie, 23 państw oraz Światowej Organizacji Zdrowia. Według hiszpańskiego rządu ryzyko dla ludności pozostaje niskie, a sytuacja, to warto podkreślić, nie jest kolejnym COVID-em. No właśnie, jak groźny jest hantawirus? O tym już za moment porozmawiam z doktorem Ernestem Kucharem, specjalistą chorób zakaźnych. Zostańcie z radiem RMF24, bo u nas jeszcze więcej informacji.

0: You kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Tu Radio RMF 24.
2: Lada chwila. Już za chwilę startuje ostatni mecz finałowy siatkarskiej Plus Ligi. Aluron CMC Warta Zawiercie kontra Bogdanka Luk Lublin. Warta podejmuje u siebie Bogdankę. Jest 2-2, co znaczy, że dzisiaj poznamy mistrza. Tak, tak. Pierwszy serwis, nie informacyjny, ten prawdziwy na parkiecie, o 14.45. Bądźcie z nami, będziemy kibicować.

0: 3 minuty po pół do trzeciej po południu. Słuchacie radia RMF24. Kto włączył dopiero teraz, to przypomnę, bo tę informację podaliśmy kilka chwil temu. Na Wyspach Kanaryjskich trwa operacja. Operacja związana z wycieczkowcem MV Hondius, na którym, jak pewnie pamiętacie, wykryto przypadki hantawirusa, w tym według WHO także zgony. Sprawa budzi duże emocje, również w Polsce, również w naszym kraju, ponieważ pod nadzorem sanitarnym znalazła się już pierwsza osoba mająca możliwy kontakt z pasażerką statku. Pojawiają się pytania o to, ślecie do nas SMS 3322. Czym właściwie jest ten hantawirus? Jak się przenosi? Czy istnieje ryzyko większego zagrożenia epidemiologicznego? Dlatego postanowiłem zaprosić eksperta do naszego programu w Radiu RMF24, dr Ernest Kuchar. Witam serdecznie, panie profesorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Profesor nauk medycznych, nauk o zdrowiu, specjalista chorób zakaźnych. Należy się bać tego hantawirusa?
1: Panie redaktorze, w ogóle podejście takie emocjonalne nie jest wskazane. Ja może powiem kilka słów o tym drobnoustroju, o tym patogenie.
0: Tak, racjonalnie,
1: to jest,
0: tak.
1: Drobnoustrój pochodzący od gryzoni. Gryzonie go chorują i w ich wydalinach, czyli w moczu, w kale, ten hantawirus się znajduje. Więc najczęstszą drogą zakażenia jest kontakt z gryzoniami, a nawet lepiej, bardziej precyzyjnie mówiąc, z ich wydalinami. Te hantawirusy dzielimy na dwie takie duże grupy. Są takie hantawirusy Starego Świata, czyli Europy i Azji, i hantawirusy Nowego Świata, czyli Ameryki Północnej i Południowej. I teraz te hantawirusy były od dawna, takie przypadki pojedyncze się trafiają. Dlaczego pojedyncze? Już wyjaśnię. Dlatego, że te wirusy, z wyjątkiem tego właśnie wirusa Andes, nie przenoszą się między ludźmi. Czyli człowiek się zarazi, choruje, ale dla nikogo z otoczenia nie jest groźny. Na przykład ktoś, wyobraźmy sobie taką sytuację z życia, po zimie sprząta, powiedzmy sobie, domek letniskowy, tam były myszy, tak. W czym są ich odchody, w czasie zamiatania tworzy się aerozol, no i można zachorować. Natomiast jaka jest zaraźliwość tego konkretnego podtypu Andes, który właśnie wywołał zakażenie na statku? Nieduża. Według tych danych, które sprawdziłem, nawet w przypadku bardzo bliskich kontaktów, to chodziło o osoby utrzymujące sobą relacje seksualne, ryzyko zakażenia jest 15%. No to przyznacie państwo, że bliżej się żyć z kimś nie da. Natomiast w przypadku domowników to ryzyko wynosi maksymalnie 2-3%. Co to znaczy? Na 100 osób skontaktowanych choruje 2-3 kilka, prawda? I też nie zwracam uwagi na ważny element. To, jak się choruje, zależy od tego, w jakim wieku jesteśmy. Te osoby, które zmarły na statku, tam były rzeczywiście 3 osoby, są wszystkie po 70. Oni w ramach tej wycieczki statkiem zwiedzali, oglądali legowiska ptaków na wyspie i tam prawdopodobnie też, wiadomo, były też gryzonie, ich odchody, no i zachorowała.
0: Czyli to jest taki potrójny, można powiedzieć, zły zbieg okoliczności, prawda? Z jednej strony kontakt z tymi odchodami, prawda? Z drugiej strony wycieczkowiec, a więc izolacja, i trzecia sprawa to jest wiek, po prostu bardzo, bardzo istotny element.
1: Tak, ale rzeczywiście takie rzeczy się muszą wbiec, natomiast proszę zwrócić uwagę, że choroba jest poważna, dlatego że jeżeli mówimy o 30-40% śmiertelności, no to rzeczywiście ryzyko jest poważne. Nikt nie chciałby przecież na takie ryzyko być narażony. W ogóle sama decyzja o tym, żeby ten statek ewakuować, też była dyskusyjna, bo przecież już w średniowieczu wymyślono podejście zwane kwarantanną. Chodziło o to, że statek stał na redzie przez 42 dni i po tym okresie już wszyscy musieli albo przechorować, no albo nie zachorować, ale w każdym razie już zagrożenia.
0: Czyli pan krytykuje ten pomysł rodem z Wysp Kanaryjskich, tak? Że teraz są ewakuowani.
1: Znaczy, ja mówię inaczej. Mhm. Każda decyzja ma swoje wady i zalety. Są argumenty za i są argumenty przeciw. Mhm. Argumentem za jest to, że na przykład poza statkiem w szpitalu jest lepsza opieka, tak? To zdecydowanie. Tak. Ale z kolei same wady i zalety. Są argumenty za i są argumenty przeciw. Mhm. Argumentem za jest to, że na przykład poza statkiem w szpitalu jest lepsza opieka, tak? To zdecydowanie. Tak. Ale z kolei same

0: bo to już nie można było go wygryć, a jeżeli był w okresie wynękania, kiedy właśnie jest bardzo zaraźliwy, z definicji nie prezentował jakichkolwiek objawów, no to właśnie by nie był do wykrycia tego typu metodami. W związku z czym to, że ludzie są bezobjawowi, to ja przepraszam, to niczym nie świadczy.
1: A jak pan odczytuje ten komunikat, żeby nie porównywać tego hantawirusa z pandemią COVID-19?
0: No, panie, to przed chwilą powiedziałem, jest chyba odpowiedzią na to pytanie. Mhm. Jeżeli ryzyko przy bardzo bliskich kontaktach, które opisywałem, wynosi 15% maksymalnie, czyli jedna na kilka osób się zaraża, a w przypadku COVID-u to były wskaźniki rzędu 3, czyli jedna osoba chora zaraża 3 następne, no to proszę zobaczyć, jak to się, że tak powiem, wykładniczo rozwijało. Jedna osoba zaraża 3 zarażają 9, 9 zaraża 27, rozumie pan, o co chodzi. Tak. Więc tutaj jak jedna osoba chora, jest szansa, że zarazi mniej niż jedną, prawda, to generalnie takich ognisk nigdy nie było. Czy były kiedykolwiek ogniska hantawirusa? Nie.
1: A jak to wygląda w Polsce? Jeśli chodzi o hantawirusa.
0: Mamy przypadki, mamy pewnie przypadki, tylko proszę zwrócić uwagę, że choroba jest czasami trudna do wykrycia, bo klasyczny hantawirus, ten starego świata, powoduje zespół płucno-nerkowy, czyli najpierw jest takie zapalenie płuc, różnie ciężkie, bo przez zależy to od tego oraz od ładunku, ile ma się wirusami zarazić, jak masywności zakażenia, z drugiej strony młodego, od tego, jakim się jest wieku, jakim się jest stanie odporności, a potem zajmuje nerki. Ja widziałem takich w szpitalu kilku młodych ludzi, którzy po prostu właśnie po jakimś na gryzonie, co przecież się zdarza, mieli właśnie klasycznie, czyli najpierw mieli objawy płucne, a potem uszkodzenie nerek, a z tego wyszli, tak?
1: A można się szczepić przeciwko hantawirusom?
0: Nie, ale też proszę zwrócić uwagę, takich przypadków jest kilka w Polsce, kilka rocznie, na świecie to są naprawdę bardzo rzadkie przypadki. Kto zrobiłby szczepionkę, żeby 3 osoby tam nie chorowały, czy tam 5? No, przesadzam, ale wiecie państwo, o co chodzi. Chodzi o powszechność problemu. No, czy pan redaktor by chciał się zaszczepić, na przykład dlatego, że on ten Teneryfie jakiś przypadek...
1: No, racjonalnie rzecz biorąc, no...
0: No nie. No ja też nie. No właśnie, jasno to powiedzmy. W związku z czym...
1: Właśnie próbuję tak sobie to zracjonalizować do końca, bo z jednej strony no jest ryzyko, prawda? No pan to podkreśla, prawda? Że tutaj no sytuacja jest...
0: Ryzyko, ale bo ja powiem tak, ja już jestem po 50. Gdybym kontaktował się z kimś z hantawirusem, załóżmy blisko, no to miałbym te 15% ryzyka, że się zakażę i mogę w razie czego umrzeć, bo śmierć sięga 40%. No to jest duże ryzyko, prawda? My oceniając ryzyko bierzemy pod uwagę z jednej strony prawdopodobieństwo zdarzenia, ale z drugiej strony ciężkość, czyli coś, to się może stać. No, tak samo jak wściekliznę traktujemy poważnie, no bo tam śmiertelność sięga 100%, prawda?
1: Tak.
0: Chociaż przypadki są rzadkie. W Polsce od lat nie było ani jednego przypadku.
1: A jeśli chodzi o te wyjazdy zagraniczne, teraz się zbliża sezon wakacyjny, prawda, sezon wyjazdów, także te promy międzynarodowe kursują właśnie. Jak Polacy powinni zadbać o profilaktykę?
0: Znaczy, pewne zasady są niezmienne. To, żeby myć ręce, żeby jak widzimy kogoś z objawami, to jednak unikać kontaktu z nim, ewentualnie stosować maseczkę. Wszystko to zmniejsza bardzo ryzyko, prawda? Unikać miejsc zatłoczonych, dobra wentylacja, jak powiedziałem, dobra wentylacja, ogólny dobry stan zdrowia, bo to też jest ważne. Poza tym, jak się znaczy, jedną rzecz to jest zmniejszenie ryzyka infekcji, to jest jedna rzecz, ale drugą rzeczą, równie istotną jest to, żeby dbać ogólnie o swój stan zdrowia, bo jeśli jesteśmy w dobrym stanie, to mamy znacznie większą szansę, że choroba przebiegnie łagodnie, niż że jesteśmy w ogóle już schorowani, no bo na wiek może wpływu wielkiego nie mamy, ale na swój stan zdrowia ogólny to i owszem.
1: A jeśli chodzi o szczepienia przed wyjazdami do krajów tropikalnych?
0: To znaczy takimi rutynowymi szczepieniami, które każdy warto, żeby uzupełnił, to są tak. To są trzy. Pierwsze to jest szczepienie przeciwko tężcowi, błonicy i krztuśtowi. Dlaczego? Bo to jest taki szkielet programu szczepień i każdy, nawet bez wyjazdu, powinien co 10 lat takie szczepienie przypominające uzupełniać, bo może się przewrócić, zrani się. No i słuchajcie, w Afryce czy gdzieś na miejscu, gdzie w ogóle nie znamy lokalnych sytuacji, proszę państwa, Organizacji Ochrony Zdrowia, szukajmy pomocy. To jest problem i to jest wtedy wysoki koszt. Stres, koszt i tak dalej. A w przypadku aktualnych szczepień przeciwko tężcowi, po prostu taką ranę myjemy wodą z mydłem i sprawa jest zakończona, bo ryzyko tężca jest praktycznie zerowe.
1: A jakie choroby tropikalne najczęściej...
0: Jeszcze nie skończyłem. Tak, jeszcze to jest drugie szczepienie, to jest przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A, bo to jest najczęstsze zapalenie wirusowe na świecie. To się przynosi łatwo przez skażoną wodę czy pokarmy, mówiąc krótko, brudne ręce. No to jest bardzo łatwo się zarazić. To też dobrze, bo to dwie dawki, jak człowiek przyjmie, przyjmie, to ma do końca życia spokój. Czyli to jest takie szczepienie opłacalne. I trzecią takim szczepieniem, szczepienie przeciwko durowi brusznemu z podobnych względów. Też łatwo przenosi się przez brudne ręce, przez skażoną wodę, skażone jedzenie. Choroba jest znacznie rzadsza, co prawda, niż zapalenie wątroby, ale jak się trafi, to jest bardzo ciężka.

0: Właśnie, to mnie nurtuje. Jakie choroby tropikalne najczęściej Polacy, że tak powiem, przywożą z wakacji?
1: Tu, panie redaktorze, pana rozczaruję. To znaczy, powiem tak, wbrew pozorom znacznie większym problemem niż choroby tropikalne są te same choroby, co występują u nas.
0: To źle, czyli to, co pan wymienił.
1: Tak. Samolotem. To co najczęściej złapie? Grypa albo COVID-19, panie redaktorze. No bo trudno przez kilkanaście godzin siedzieć w masce, a przesiąść się w samolocie też nie można. Mamy miejsce przypisane i jak o nas siedzą osoby chore, to nic nie zrobimy. Robimy,
0: bo tropiki to nam się kojarzą z malarią, nie wiem, żółtą febrą,
1: tak,
0: prawda?
1: Oczywiście, tak, tak. Ale ja mówię o tym, co jest najczęstsze. A takie inne rzeczy to się zdarzają wyjątkowo rzadko. W przypadku żółtej gorączki sobie w ogóle nie przypominam, żeby w Polsce od ostatnich lat był. Malaria to jest kilkanaście przypadków rocznie. I rzeczywiście to tak, ale to wynika z naszego, wie pan, lekceważenia zupełnego. To znaczy, na przykład Zanzibar, Kenia. Wiecie państwo, dzisiaj żyjemy w takich czasach, że człowiek każdy znajdzie taką informację, którą pasuje. W jednych źródłach pisze, że tam jest malaria, w innych pisze, że nie ma. Więc jak ktoś nie chce brać profilaktyki, to znajdzie jakieś dane sprzed kilku lat, mówi, tam przecież nie ma malarii, to po co cokolwiek robić, prawda?
0: Tak. No, wujek tylko, Google, tak, jest... doktor Google się kłania. Tak,
1: tak, tylko że proszę zwrócić uwagę, że to nie jest wiarygodne źródło informacji. I potem przyjeżdża nam pacjent z malarią mózgową lat kilkanaście, bo był na Zanzibarze, ale przecież po co brać profilaktykę?
0: A co to znaczy profilaktyka przeciwko malarii?
1: Profilaktyka malarii To jest takie wszystkie działania, które podejmujemy, żeby zmniejszyć ryzyko zakażenia. Czyli przede wszystkim nasz ubiór, nasze zachowanie. Nie wychodzimy po zmierzchu, nie wychodzimy przed świtem, no bo z tych komarów przodoszłych zarodźcem malewskim jest po prostu znacznie więcej. Są komary głównie w nocy aktywne.
0: Prawda? Bo szczepionek nie ma, prawda? Przeciwko malarii nie stosuje się.
1: Są szczepionki dla miejscowych. One zmniejszają ryzyko o 30-40%, to jest za mało, żeby czuć się bezpiecznie, ale w przypadku powszechnej choroby na miejscu, to ma sens. Druga rzecz, stosowanie repelentów, czyli środków, które odstraszają komary. I znowu, prawdziwych, a nie jakichś opasek z chińskimi znaczkami i nasączonych perfumą, które mają cudownie działać. Przez to, no kto przy zdrowych zmysłach uwierzy, że to może być skuteczne, prawda? A ludzie to kupują powszechnie, tak? Czyli stosować repelenty prawdziwe, a nie jakieś takie typu, nie wiem, amulety i zabobony, tak? Tylko trzecia sprawa, strój. Przecież jeżeli... czwarta sprawa, rodzaj hotelu. No chyba inne jest ryzyko, powiedzmy, w hotelu, który ma właściwe moskitiery i klimatyzację. Tak. No, co to dużo mówić, kosztuje trochę więcej.
0: Niż w jakimś hostelu z podziemnej gwiazdy.
1: Gdzie ma dziurawę, dokładnie, gdzie komary obok w krzakach powszechnie bytują, tak? Czyli kwestia warunków zakwaterowania, tak? To wszystko ma znaczenie.
0: Czyli taka ostatnia rada.
1: Chemioprofilaktyka. Ostatnia rada, słucham.
0: Właśnie, jakby tam pan podał taką ostatnią radę, to jest co? Rozsądek przede wszystkim?
1: Przede wszystkim nie kierowanie się emocjami, tylko zdrowym rozsądkiem, prawdopodobieństwem, mówiąc krótko. Czyli sprawdzenie, jakie są warunki na miejscu i jakby chciałbym państwa pozbawić złudzeń. No nie może być tak, że tanie zakwaterowanie jest tak samo dobre, jak drogie zakwaterowanie, prawda? Jeżeli źródła są, powiedzmy, sprzeczne i raz pisze, że tu choroba jest, raz nie ma, to trzeba przyjąć, że jest. Także wtedy jest bezpieczniej. No i wreszcie dbać o ogólny swój stan zdrowia. Bo że ktoś jest młody i zdrowy, to nawet choroba tropikalna jest dużo mniejsza szansa, że przebiegać będzie ciężko, niż że ktoś jest schorowany, powiedzmy niewyspany, wygłodzony, bądź przeciwnie, z wielką nadwagą. To mówiąc krótko, ma problemy zdrowotne.
0: Bardzo panu dziękujemy za tę rozmowę. Ernest Kuchar, profesor nauk medycznych, nauk o zdrowiu, specjalista chorób zakaźnych, był gościem radia RMF24. No trzeba będzie tę rozmowę jeszcze raz sobie posłuchać z naszego podcastu. Polecam serdecznie.
1: Dziękuję bardzo.

0: siatkówkę mamy na oku, tak, tak. Przypomnę wam, dzisiaj odbędzie się Lada Chwila właściwie, no z pewnym opóźnieniem. Tutaj czekamy na ten mecz, piąty mecz finału siatkarskiej plus ligi sezonu 2025-2026. Zmierzą się, przypomnę, Aluron CMC Warta Zawiercie i Bogdanka Lublin. Stan rywalizacji 2-2. Dzisiaj poznamy mistrza. Ale czekamy, jak mówię, czekamy. To niedzielne popołudnie z Radiem RMF24 i teraz najnowszy odcinek podcastu Co u nich słychać? Tym razem Kuba Śliwiński spotkał się z aktorem Bartoszem Obuchowiczem. W jednym z filmów Bartosz wcielał się w rolę hakera, który pomagał zdać egzamin maturalny bohaterce granej przez Kasię Smutniak. A że mamy czas matur, to Kuba zapytał naszego gościa, czy także przy okazji swojego egzaminu dojrzałości zdarzyło mu się oszukiwać.
1: Najlepsze jest to, że to jest właściwie ten sam czas, dlatego że hakera robiłem dokładnie przed maturą. To była taka sytuacja, że skończyłem kręcić stację z Piotrkiem Wereśniakiem i miałem się właśnie zabierać za naukę do matury, kiedy Janusz Zaorski, że tak powiem, poprzez ekipę odezwali się do mnie, że potrzebują na gwałt mnie natychmiast na główną rolę, bo tam ktoś, kto grał wcześniej tą główną rolę, im nie odpowiadał, zmienili, więc oni zobaczyli, jakby zdjęcia już się zaczynały, więc potrzebowali mnie na gwałt. No i to była taka moja decyzja, właśnie taka trochę postawienie wszystkiego na jedną kartę, bo no właśnie, trzeba było się przeszykować do matury, a tu jednocześnie zrobić nagle drugi film. Ale poszedłem w to, bo już wtedy chyba zaczynałem widzieć, jakie są realia naszego rynku, to znaczy rynek jest mały, więc jak dają, to bierz, jak biją, uciekaj, więc brałem. I tak do tej mojej matury to się przygotowywałem troszeczkę na planie, bo w hakerze właściwie nie było czasu, nie miałem właściwie wolnych dni, więc cały czas tam było kręcenie. Czasy były dosyć śmieszne wtedy, dlatego że telefony komórkowe dopiero wchodziły. Nie było czegoś takiego jak smartfony jeszcze. Pamiętam, że wtedy firma na S telefonów komórkowych wprowadziła pierwszy wyświetlacz kolorowy. To były takie czasy. I te wszystkie telefony, co miały tam numery 63 coś tam, albo także to były te czasy. No i pamiętam, że ja akurat nie, bo jakoś tam byłem w miarę do tej matury chyba przygotowany, na jakieś czwórki zdałem, więc jakoś chyba mi poszło nieźle, bez wielkiego ściągania. Znaczy oczywiście było jakieś tam ściąganie typu takie klasyczne, czyli wpisanie ściąg w długopis przezroczysty, prawda, albo tego typu rzeczy. Co prawda było coraz ciężej, no bo właśnie, weszły telefony komórkowe i wtedy zaczęła się historia, że zabieramy telefony komórkowe. Nie, przepraszam, jeszcze nie. Nie, tak, dobrze, zabieramy telefony komórkowe, ale jeszcze chyba nie było wprowadzonego takiego wygłuszania czy tam czegoś, żeby tych telefonów nie można było użyć. To było później chyba z tego, co pamiętam, próbowane zrobić, czy były próby zrobienia tego. No w każdym razie dążę do tego, że mój kolega, pomimo że to nie ja byłem tym hakerem, który mu nadawał na ucho, ale mój kolega napisał maturę na słuchawkę, to znaczy miał telefon w kieszeni, słuchawkę przepuszczoną przez rękaw i tak siedział i tak pisał, a drugi kolega mu wszystko dyktował na tą słuchawkę. Także trochę tego hakerstwa w tej mojej maturze było, chociaż akurat to nie ja.
0: Tak, to było. A jeszcze więcej będzie. Bartosz Obuchowicz gościem najnowszego odcinka podcastu Co u nich słychać? Do tego spotkania wrócimy po godzinie 15 w radiu RMF24. Telefony komórkowe, jak słyszeliśmy, dopiero wchodziły wtedy. Teraz już weszły na dobre. SMS 3322, mail radio@rmf24.pl. U nas bez wygłuszania. Czekam na kontakt z wami. Bądźmy razem.

0: Soundgarden ze swoim hymnem Black Hole Sun. No, słonecznie dzisiaj za oknami. To nie o takie słońce chodziło. Tu Radio RMF24, czas na fakty RMF FM, bo zbliża się godzina 15 i Marlena Chudzio przedstawi najnowszą porcję informacji.
1: Zapraszam.
0: Dzień dobry.
1: Jeśli prokuratura potwierdzi, że Zbigniew Ziobro jest w USA, będzie wniosek o ekstradycję. O krokach polskich służb powie minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Aluron CMC Warta Zawiercie, a może Bogdanka Luk Lublin. Dziś poznamy siatkarskiego mistrza Polski. Na koniec popłyniemy Odrą.
2: Podróż bajkowa.
1: Obiecuje kapitan. Jutro złożymy wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry, jeśli potwierdzą się informacje o jego wyjeździe, powiedział w rozmowie z reporterem RMF FM minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Ziobro, przypomnijmy, ma od wczoraj przebywać w Stanach Zjednoczonych. W faktach Michał Krasoń.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Jakie działania podejmują polskie służby w tej sprawie?
3: Prokuratura pracuje nad potwierdzeniem medialnych doniesień o wylocie Zbigniewa Ziobry do USA. Jeśli będziemy mieli pewność, decyzje zapadną bardzo szybko, mówił mi Waldemar Żurek.
4: Przede wszystkim musimy mieć potwierdzone, czy rzeczywiście jest w Stanach, czy jest to tylko wizyta tranzytowa i wtedy dopiero musi ruszyć machina ekstradycyjna.
3: Minister zapowiedział także, że śledczy sprawdzą, kto pomagał w ewentualnym wyjeździe Ziobry.
4: Czy te plotki o tym, że dostał wizę dziennikarską również się potwierdzą? No musimy pamiętać, że w Polsce pomaganie osobom poszukiwanym przez policję ściganym jest przestępstwem.
3: Zdaniem Waldemara Żurka prokuratura najpóźniej dziś wieczorem powinna poznać miejsce pobytu Zbigniewa Ziobry.
5: Siatkarskie emocje w faktach RMF FM.
1: Dziś poznamy mistrza Polski w siatkówce. W finałowej rywalizacji pomiędzy Aluronem CMC Wartą Zawiercie, a broniącą tytułu Bogdanką Luk Lublin jest remis 2-2. I dzisiejsze piąte starcie w finału Plus Ligi wyłoni mistrza. Mecz właśnie się rozpoczyna. W arenie Sosnowiec jest Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Dzień dobry, można wskazać faworyta?
6: O, jest to bardzo trudne, zresztą ta rywalizacja finałowa to pokazała, że raz jedni wygrywali gładko 3-0, raz drudzy, więc widać, jak to szalone jest starcie. I ono na razie zaczyna się bardzo wyrównanie, bo na tablicy wyników w tej pierwszej partii jest 2-2. Na zagrywkę wędruje teraz Wilfredo Leon w czarnym stroju Bogdanki Luk Lublin. Będzie więc potężna zagrywka na drugą stronę rywala. Jak na razie początek bardzo zacięty. Z areny Sosnowiec Wojciech Marczyk.
1: Będziemy śledzić to starcie. Wieczorem wielki mecz, który może przesądzić o losach piłkarskiego Mistrzostwa Hiszpanii. Barcelona podejmie Real Madryt. Czy już dziś Lewandowski i spółka będą świętować? Za chwilę w Radiu RMF 24 gościem Bogdana Zalewskiego będzie Filip Surma z Canal Plus Sport. Sezon na Odrze we Wrocławiu w pełni. Co kilka minut z wrocławskich przystani odpływają kolejne statki, motorówki i kajaki. Na bulwarze Dunikowskiego przy Ostrowie Tumskim jest kapitan Wikinga Robert Skucha i nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska.
7: Dziś piękna pogoda. Dokąd pływacie? Co zobaczymy płynąc takim rejsem?
8: Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, żeby wybierać małe jednostki, które są w stanie wpłynąć na środkowy węzeł, czyli pod wszystkimi niskimi mostami. Tam mamy przepiękne miejsca, gdzie mamy archipelag pięciu wysp, mamy Uniwersytet Wrocławski, możemy podpłynąć pod elektrownię, przepięknie odremontowane mosty pomorskie, tam duże statki nie pływają.
7: A Wrocław z perspektywy rzeki wygląda zupełnie inaczej, pięknie.
8: Oj, proszę panią, to jest, niektórzy z turystów mówią krótko, gdybyśmy chcieli to przejść, to kilka godzin, a tutaj jest podróż bajkowa.
1: Korzystajmy ze słońca, jutro już więcej chmur, a we wtorek może popadać.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Tu Radio RMF 24.
0: Ależ będzie sportu w tej godzinie. Bogdan Zarywski, kłaniam się nisko i zapraszam Was serdecznie. Oczywiście polecamy ruch we własnym zakresie, uprawianie różnych dyscyplin. Tak dla siebie. No, widziałem dzisiaj licznych biegaczy, rowerzystów i tych, którzy uprawiają Nordic Walking. No ale przed nami także coś bardziej biernego. Co ja mówię biernego? Co ja mówię? No kibiców.

0: Tu Bogdan Zarewski w Radiu RMF24. Muszę wam się przyznać, że przez ten sport to czuję się troszkę jak rzymski bożek Janus o dwóch obliczach, bo z jednej strony spoglądam tutaj na mecz, na finał plus ligi. No, mamy bardzo wyrównany pojedynek pomiędzy Aluronem CMC Warta Zawiercia a Bogdanką Lug Lubin. O tym będzie mówił Wojciech Maczyk już za kilka chwil, bo połączymy się z naszym dziennikarzem z redakcji sportowej RMF FM, ale to nie koniec tych sportowych emocji w Radiu RMF24, bo myślę o tym, co czeka nas dzisiaj w Hiszpanii wieczorem o 21:00. Przed nami kolejny El Clasico, które może przesądzić o losach Mistrzostwa Hiszpanii. A naszym gościem jest pan Filip Surma z Kanal Plus Sport. Witam serdecznie, panie Filipie.
1: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy, witam ciebie.
0: Właśnie, słuchaj, to już przechodzimy na ty, bardzo się cieszę. Taki mały bruderszaft na antenie Radia RMF24. Filipie, słuchaj, dlaczego to El Clasico to budzi takie emocje w ogóle? Wytłumacz nam, na czym polega fenomen tego meczu?
1: Fenomen polega na tym, że to jest starcie dwóch najlepszych drużyn w Hiszpanii, starcie Katalonii z królewskim Madrytem. No, historia wieloletnia, tradycja wieloletnia, więc no, budzi to ogromny podziw i zainteresowanie nie tylko w samej Hiszpanii, ale to już się rozrosło na cały świat. Wiemy, że w jednej i w drugiej drużynie są piłkarze jedni z najlepszych, jeżeli w ogóle nie najlepsi w Europie i na świecie, więc...
0: No właśnie, same wyżyny, ale przecież tylko fenomen sportowy. No sam już powiedziałeś, że mamy do czynienia z dumą Katalonii, a z drugiej strony Real Madryt, prawda? Więc też ta rywalizacja ma inny też charakter niż czysto piłkarski, prawda?
1: No oczywiście, również tutaj dochodzi aspekt społeczny, aspekt danego konkretnego regionu, czyli Katalonii, która wiemy, że ma odrębne myślenie niż stolica Hiszpanii.
0: Tak mówiąc delikatnie, tak.
1: Więc to podłoże również jest fundamentalne, jeżeli w ogóle chodzi o spojrzenie na świat, o sposób myślenia, więc przebija się to również w meczach piłkarskich.
0: Czyli to jest taki mikrokosmos Hiszpanii, ale też świata, można powiedzieć, prawda, w tym meczu?
1: Po części, tak, bo gdy zapytamy w naszym kraju, to zawsze znajdzie się ktoś za Barceloną, ktoś za Real Madryt.
0: To jest fenomen globalny, tak.
1: Tak. No i to tak płynie w każdym kraju, te fankluby tych klubów również są w krajach europejskich, więc ci kibice, mimo tego, że na co dzień kibicują swoim drużynom, to również oprócz tego kibicują zazwyczaj albo Barcelonie, albo Realowi Madryt.
0: Jeśli to kibicowanie jest grzeczne, to wszystko w porządku, ale w samym tutaj Realu się zakotłowało. Jak mówimy nie tylko o wydarzeniach sportowych, także tych pozasportowych, no to Real ma problem.
1: No właśnie, no bo ego tych piłkarzy jest bardzo ogromne, a z ego bardzo trudno też o sukces. I tu jest właśnie ten problem Realu Madryt, że w tym sezonie ta drużyna nie zdobędzie żadnego pucharu, a brak zdobycia pucharu dla takiego klubu jak Real Madryt to jest po twarz. Do tego fakt, że Barcelona zmierza po drugie z rzędu mistrzostwo kraju, sprawia, że Real jest tym pierwszym przegranym. To drugie miejsce wcale nie jest miejscem, którym Real będzie się szczycił. Raczej to jest to miejsce, które pokazuje, że oni znów przegrają sezon z Barceloną.
0: I to wywołuje takie realne konflikty pomiędzy piłkarzami. No co się stało pomiędzy tymi dwoma panami, Federico Valverde i Aurelianem Tchouameniem?
1: Na pewno to, że drużyna nie zdobywa pucharów, na pewno to, że znów przegrywa z Barceloną, na pewno to, że w szatni piłkarze mają bardzo mocne i wygórowane ego, mają bardzo mocne zdanie i dochodzi często do takich sytuacji. To nie jest tak, że szatnia Realu Madryt jest pierwszą i ostatnią, tylko tu wyszło to na jaw.
0: Ale aż tak, żeby się
1: Realu
0: pobić?
1: Madryt. No i to dwukrotnie, więc to była bójka z tego, co pisze hiszpańska marka, nie tylko raz, ale dwa razy, więc niecodzienna sytuacja. Mhm. Nie powiedziałbym, że takie się nie zdarzają, ale z racji faktu, że to wyszło na jaw, że jest w Realu Madryt jakiś kret, który wyniósł to na zewnątrz, to również pokazuje, że w tej drużynie nie ma jedności. Mhm. Ja myślę, że to jest też związane z tym, że po sezonie odszedł jednak Carlo Ancelotti, człowiek, który dla tych piłkarzy był takim ojcem. Ojcem, który potrafił nimi zarządzać.
0: Tymi niegrzecznymi chłopakami chwilami, prawda?
1: Czasami tak jest. Mhm. Czasami tak jest, że to są niegrzeczni albo bardzo niegrzeczni chłopcy. I wtedy potrzebny jest srogi tata, który to pilnuje, ale który też ma autorytet u tych piłkarzy z wielkim ego.
0: No, Hansi Flick jest takim tatą dla Barcelony?
1: Myślę, że jest to człowiek z ogromnym doświadczeniem, który wiele już w piłce przeżył, więc ci piłkarze inaczej na niego zdecydowanie patrzą i te zasady, które on wprowadza, są bardziej respektowane. W Madrycie nie dało rady Xabi Alonso, były przecież piłkarz Realu, ale jeszcze wciąż człowiek młody, wciąż człowiek, który zbiera doświadczenie. Teraz tymczasowo wybrany trener Arbeloa, ale myślę, że on również, jak pokazuje właśnie ta sytuacja, nie daje rady utrzymać na wodzy nerwów swoich piłkarzy.
0: A co, jeśli chodzi o tych naszych piłkarzy, o swoich, prawda? O Robercie Lewandowskim między innymi. Jak ty go oceniasz?
1: Znaczy, ja myślę, że ten sezon pod kątem skuteczności Roberta Lewandowskiego wcale się nie różni od sezonów poprzednich. Po prostu Robert gra mniej, po prostu Robert potrzebuje więcej odpoczynku, co jest naturalne, ponieważ no, lata lecą. To już jest 38 wiosen Roberta Lewandowskiego.
0: Ale doświadczenie jego też robi różnicę w meczach, to widać czasami, prawda?
1: Zdecydowanie. On jest coraz to bogatszy o każdą kolejną sytuację, więc korzysta z tego Hansi Flick, ale to też trzeba rozumieć, że nie w takim wymiarze, jakby on miał 20 kilka lat.
0: Więc czyli będzie stawiał na młodzież jednak, tak?
1: Myślę, że będzie stawiał na jedno i na drugie i akurat w tym spotkaniu myślę, że postawi jednak na Roberta Lewandowskiego.
0: A Jamal?
1: Właśnie ze względu... Jamal kontuzjowany, niestety. To jest z kolei przeciążenie mięśnia dwugłowego, ale myślę, że postawi na Roberta Lewandowskiego. Nie wiem w jakim wymiarze, ale ja bym się spodziewał go w pierwszej jedenastce właśnie ze względu na to, że on w tym sezonie tak dużo minut nie ma rozegranych i myślę, że będzie chciał oprzeć ten atak o Roberta. A jeżeli nie, no to wejdzie Robert w drugiej połowie.
0: Nie będę cię pytał o wynik, bo to jest taka sztampa. Ja zapytam cię może troszkę inaczej na koniec naszej rozmowy. Który zawodnik może być takim cichym bohaterem tego spotkania dzisiaj?
1: Ja myślę, że wychowankowie Barcelony, Pedri, Gavi, piłkarze środka pola, oni na takie mecze czekają szczególnie. To jest też pierwszy raz w historii, kiedy Barcelona w meczu z Realem może zapewnić sobie mistrzostwo, więc ci, którzy tam się urodzili, ci, którzy tam się wychowali, czują to najlepiej. Więc ja tutaj szukałbym takiego bohatera meczu wśród wychowanka La Masii, wśród tego piłkarza, który stamtąd właśnie pochodzi. Ale pamiętajmy, Real Madrid zrobi wszystko, żeby właśnie Barcelona nie świętowała razem przed własną publicznością tego mistrzostwa, więc zwycięstwo Realu Madryt sprawi, że Blaugrana będzie musiała to odłożyć na kolejny mecz.
0: No ciekawe, co się będzie działo
1: bardzo
0: dzisiaj
1: ciekawe.
0: Od 21:00, a teraz moim gościem był Filip Surma z Canal Plus Sport. Bardzo dziękujemy Filipie za tę rozmowę.
1: Dziękuję, pięknie pozdrawiam wszystkich.
0: Kłaniamy się nisko, a już za moment zmieniamy dyscyplinę. Przeniesiemy się, tak jak już obiecałem, do Sosnowca, gdzie trwa ostatni mecz finału siatkarskiej Plus Ligi. Na miejscu jest nasz dziennikarz Wojciech Marczyk. Będziemy się z nim łączyć. Wojtek bardzo tutaj mocno kibicuje pewnie którejś z drużyn, ale oczywiście na antenie nie powie której, bo to obiektywny dziennikarz sportowy. Z Wojciechem połączymy się za kilka chwil, a teraz posłuchajmy sobie muzyki. Alice Cooper, tak na rozgrzewkę. Poison, jego słynny hymn, właściwie rockowy. Bogdan Zalewski, kłaniam się wam nisko.

0: 24. Jeszcze więcej informacji.
1: A więc pierwszy set za nami. 1-0 wygrywa na razie Bogdanka Luk Lublin z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Będziemy śledzili ten pojedynek razem z naszym dziennikarzem sportowym. No, finał plus ligi. Ważny mecz przed nami.

0: W Radiu RMF 24 przenosimy się teraz na finałowy mecz siatkarskiej Plus Ligi Aluron CMC Warta Zawiercie kontra Bogdanka Luk Lublin. Za nami pierwszy set. Na miejscu jest Wojciech Marczyk ze sportowej redakcji RMF FM. Wojtku, powtórzmy wynik i opisz, co się dzieje na sali.
1: No 25-15. Trzeba przyznać, że miażdżące zwycięstwo w tym pierwszym secie Bogdanki Luk Lublin. Spora w tym zasługa tego, który jest zdecydowanym liderem dzisiaj na parkiecie drużyny z Lublina. Drużyny, która broni mistrzowskiego tytułu, przypomnijmy, czyli Wilfredo Leona. No naprawdę dołożył tutaj reprezentant Polski sporo na zagrywce, kilka punktów w ataku. No a Aluron ma spore problemy. Rozsypała się ta gra zupełnie drużyny z Zawiercia, a nie funkcjonował blok nawet do tego stopnia, że w końcówce tej pierwszej partii punkty z takiej sytuacyjnej piłki, no ale to też pokazuje, że świetnie się odnalazł, zdobył Marcin Komenda atakujący, a to nominalny rozgrywający. No więc to pokazuje, że ta gra zespołu Aluronu zupełnie się rozsypała.
0: A myślisz, że się jeszcze podniesie Aluron po tym pierwszym secie?
1: Ta rywalizacja finałowa pokazywała, że to są szalone spotkania bardzo często.
0: No właśnie, wyrównane.
1: Tak, raz, że wyrównane, ale często te mecze były raz w jedną zdecydowanie stronę, raz w drugą. A Aluron potrafił wygrywać w Lublinie, Lublin potrafił wygrywać tutaj w Sosnowcu z przewagą i zdecydowanie. No więc może się tutaj tak naprawdę wszystko zdarzyć. Pytanie, jak szybko o tym pierwszym secie zapomniał zespół Aluronu, no bo trzeba na pewno wymazać tą pierwszą partię z pamięci i zacząć grać swoje, wrócić na te swoje dobre ustawienia, co może też nie być łatwe, no bo trzeba przyznać wprost, że jeżeli dalej taką skuteczność utrzyma Wilfredo Leon, no to zadanie zdecydowanie Aluronu będzie utrudnione.
0: Wojtku, a jaką rolę odgrywa własna hala? Bo tutaj słyszymy cały czas w tle ogromny doping.
1: No jest zdecydowana przewaga tutaj fanów Aluronu, ale ta finałowa rywalizacja pokazywała, tak jak mówię, że to nie zawsze jest atut. Bo i w tej
0: tak krzyżowo to następowało, tak.
1: Tak, i w tej finałowej rywalizacji Aluron potrafił wygrywać mecze w Lublinie, a tutaj w Sosnowcu, gdzie Aluron rozgrywa te swoje mecze w tej fazie playoff plus ligi i też w siatkarskiej lidze mistrzów tutaj grał, no to wygrywała Bogdanka, więc no jest to na pewno przewaga, ale z drugiej strony sobie myślę, że jest to też troszkę większa presja. W Zawierciu na to mistrzostwo czekają już trzeci rok. Bo trzeci rok z rzędu Aluron gra w finale, no więc ta presja na tej drużynie budowanej z roku na rok mocniejszej też, z większym budżetem, za większe pieniądze zbudowanej jest z pewnością coraz większa. Dla Bogdanki to ostatni mecz sezonu. Aluron ma przed sobą jeszcze turniej finałowy Ligi Mistrzów w Turynie w następny weekend. No więc jest tutaj o co walczyć. Myślę sobie, że takie mistrzostwo Aluron by na pewno przed tym turniejem finałowym Ligi Mistrzów napędziło, ale no trzeba tutaj wyjść i zagrać. Jak na razie ten drugi set lepiej rozpoczął się dla Aluronu, no bo zespół z Zawiercia prowadzi 3-1, ale teraz atak Mateusza Abieńka zatrzymany przez blok Grozdanowa, taki pojedynczy, pewny blok bułgarskiego środkowego. No i na tablicy wyników 3-2 dla zespołu z Zawiercia. Na zagrywce Malinowski spokojnie podniósł głowę, odbił kilka razy piłkę, no i będzie zaraz zagrywał. Będzie szukał tego miejsca gdzieś pustego między zawodnikami, ale potężnie uderzył Malinowski. Problemy z przyjęciem Aluronu. Ta piłka przechodzi taka bezpańska na drugą stronę. No i Wilfredo Leon potężnie atakuje.
0: Znowu on.
1: Tak, piłka ląduje w trybunach. Już jest 3-3. Więc widzimy, była przewaga Aluronu, ale tutaj
0: łeb znowu.
1: Dobre piłki Bogdanki, no i znów mamy remis. Malinowski znowu w polu zagrywki, więc będziemy obserwować, jak to tutaj będzie się toczyło.
0: W poprzednim secie też podobna sytuacja była, prawda? Do pewnego momentu był taka bardzo wyrównana walka, potem dopiero.
1: Wielu mówi, że takie poważne granie w każdym secie zaczyna się od 15 w górę, no i tak się zaczęło, ale to w przypadku Bogdanki, no bo przecież w tym pierwszej partii zespół Zawiercia zakończył właściwie na 15 granie w tym secie, więc to pokazuje tą dominację i tą siłę, bo naprawdę to było takie wysokie granie wysokich lotów w wykonaniu zespołu z Lublina. A teraz Malinowski znowu na zagrywce, 4-3 dla Bogdanki, więc zobaczymy, czy to on teraz pociągnie tą zagrywką. No mają problemy z przyjęciem dzisiaj zawodnicy też Aluronu tych mocnych zagrywek. Teraz no takie niepotrzebne może zachowanie Marcina Komendy w bloku, bo przesunął rękę, a gdyby nie ruszył się chyba wcale, to ta piłka by spokojnie przeszła i można by było dalej rozegrać, bo był asekurowany, więc 4-4. Miguel Tavares w polu zagrywki drużyny z Aluronu mocno bije rozgrywający, prawie trafił we mnie, więc tutaj zdarzają
0: się... na siebie.
1: Tak, tak, trzeba uważać na te potężne zagrywki. Na szczęście Wilfredo Leon bije teraz w drugą stronę, więc jestem trochę bezpieczniejszy w tej sytuacji.
0: Świadek, ale też prawie uczestnik tego spotkania. Bardzo dziękujemy,
1: Wojtku. Ale słaby w przyjęciu, bo ta piłka mi uciekła.
0: Bardzo dziękujemy, z Wojtkiem Marszykiem będziemy się jeszcze łączyli oczywiście. O, mamy finał plus ligi, bardzo emocjonujący. Przypomnę wam dotychczasowy wynik. 0-1. Wygrywa Bogdanka Lublin na razie z Aluronem CMC Warta Zawiercie.

0: Trwa drugi set plus ligi siatkarskiego pojedynku pomiędzy Aluronem CMC Wartą Zawiercie a Bogdanką Luk Lublin. W drugim secie jest 13-12 dla Aluronu, ale pierwszy set wygrała Bogdanka, także jest na tablicy setów 0-1. Aluron CMC Warta Zawiercie, Bogdanka Luk Lublin. Będziemy wracać do tego spotkania, a teraz w Radiu RMF24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji politycznych, no ale politycznych także zatrącających o sprawy sądowe, bo prokuratura sprawdza medialne doniesienia o wyjeździe Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Od rana o tym informujemy na antenie radia RMF FM i RMF24. Jeśli te informacje się potwierdzą, to Polska skieruje do USA wniosek o ekstradycję. Łączymy się teraz z naszym warszawskim reporterem. Witamy serdecznie Michała Krasonia.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Michał, jak w tej sprawie działają polskie służby, ministerstwa rządu Donalda Tuska?
1: No, na początek, jak usłyszałem, śledczy sprawdzają bazę osób, które opuściły strefę Schengen. Jak

0: Mówią prokuratorzy, to stosunkowo prosta czynność, no ale konieczne będzie też ustalenie, czy Stany Zjednoczone były jedynie punktem przesiadkowym, czy rzeczywistym celem podróży Zbigniewa Ziobro. Jak mówi mi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, tych formalności do sprawdzenia jest sporo.
1: Czy też ma jakikolwiek dokument, który uprawnia go do pobytu tam na stałe? I wtedy dopiero musi ruszyć machina ekstradycyjna. Co do pana Ziobry są tylko takie spekulacje, że wylądował w Stanach, ale nie wiemy naprawdę, czy przebywa tam tylko tranzytowo, czy też nie. Oczywiście mamy ze Stanami podpisane stosowne umowy, ale widzimy, jak trwa to w niektórych krajach.
0: Jak zapewnia minister, miejsce pobytu Zbigniewa Ziobry powinno być znane śledczym najpóźniej dziś wieczorem. No jeśli tak faktycznie się stanie, wniosek o ekstradycję zostanie złożony jutro. Jest też druga kwestia, czyli sprawdzenie, kto mógł pomagać w ewentualnym wyjeździe Zbigniewa Ziobry.
1: Chciałbym bardzo poznać, czy jacyś politycy pomagali Zbigniewowi Ziobrze. No musimy pamiętać, że w Polsce pomaganie osobom poszukiwanym przez policję ściganym jest przestępstwem.
0: O tyle Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości. Politycy PiS, z którymi dziś rozmawiałem, informacji o wyjeździe Zbigniewa Ziobry nie potwierdzają, ale też jej nie zaprzeczają. Jeśli jednak Ziobro jest w USA, to jest to bardzo dobra decyzja, powiedział mi Michał Wójcik, były wiceminister sprawiedliwości za czasów, no właśnie, Zbigniewa Ziobry.
2: Tu nie chodzi o sprawę kryminalną, tu chodzi o czystą politykę i rządzę zemsty. Więc jeżeli prawdą jest, że Zbigniew Ziobro jest gdzie indziej, już w innym kraju, to tej rządzy zemsty nie zaspokoi pan Donald Tusk.
0: Z nieoficjalnych doniesień wynika, że Zbigniew Ziobro miał dysponować dziennikarską wizą do USA. Czy faktycznie tak było? No to oczywiście bada prokuratura.
3: No właśnie, a jeszcze jest mowa też nieoficjalnie o roli, jaką miał odegrać rzekomo prezydent Donald Trump w tej sprawie. W tych kwestiach nie ma żadnego potwierdzenia, prawda?
0: Nie ma żadnego potwierdzenia. Wyjazd Zbigniewa Ziobry do USA jest jak na razie jedną wielką zagadką. Prokuratura działa i tak jak mówiłem, jedyne co zrobić może tu i teraz, to sprawdzić listę osób, które Schengen opuściły. Do wszystkich innych informacji potrzebny jest kontakt ze Stanami Zjednoczonymi. No a wiadomo, jak z tymi informacjami bywa, one za szybko przez ocean nie przepływają.
3: Michał Kresoń mimo to trzyma rękę na pulsie.
0: Jeśli
3: bardzo dziękuję.
0: Jeśli się pojawi, będziemy o tym informować.
3: Jako pierwszy się o tym dowiecie. W Radiu RMF24 bardzo dziękujemy Michale, Michał Kresoń o tych sensacyjnych dzisiaj doniesieniach w sprawie Zbigniewa Ziobry.

0: Bardzo wyrównany jest drugi set. Finał siatkarskiej plus ligi. 18 do 18 w meczu Aluronu CMC Wartą Zawiercia Bogdanką Luk Lublin. O, już jest 19 dla Aluronu, a więc sytuacja zmienia się jak w kalejdoskopie. Przypomnę wam, że pierwszy set dla Bogdanki Luk Lublin, a więc na tablicy setów 0 do 1 Aluron CMC Warta Zawiercie Bogdanka Luk Lublin. Będziemy się oczywiście łączyć z naszym dziennikarzem, a teraz w weekendzie z Radiem RMF 24 czas na podcast Co u nich słychać. Wracamy do spotkania Kuby Śliwińskiego z Bartoszem Obuchowiczem, aktorem, którego na pewno kojarzycie między innymi z takiej produkcji jak Czas Surferów. To jest film z roku 2005, który tak na stałe wpisał się już w krajobraz polskiej komedii. A co zadecydowało o jego sukcesie? Posłuchajmy.
1: Ja myślę, że magią tych komedii z tamtych lat jest to, że to był taki ostatni nawrót i bastion tekstu w polskim kinie. To znaczy, ja pamiętam, jak myśmy kręcili Czas Surferów, to mieliśmy nawet taki rytuał, że codziennie wieczorem, no jak to przy filmie, wiadomo, na planie jest tak, że no plan planem, a po planie na ogół na wyjazdach mamy tak zwane małe bibki wieczorne, gdzie spożywamy oczywiście kawę i herbatę. Przynajmniej tak by było teraz, bo już teraz nie piję alkoholu, więc tak by było. Wtedy było inaczej. No w każdym razie chodzi mi o to, że my mieliśmy taki rytuał, że co wieczór na tych bibkach oglądaliśmy właściwie w kółko leciały, bo one my sobie, a te filmy sobie leciał Jak to się robi z Himmelsbachem i Maklakiewiczem i Hydrozagadka. I te dwa filmy leciały właściwie non-stop w kółko. To jest właśnie magia polskiego kina. To znaczy polskie kino było magiczne, ponieważ miało świetny tekst. Jak się ogląda Hydrozagadkę, to my oglądając to bodajże ze 100 razy, dopiero chyba za 50 którymś razem zobaczyliśmy, że dr Prama i Maharadża, kiedy siedzą w salonie, który udaje, że to jest gdzieś tam wielkie oceany, a to jest oczywiście nad Zegrzem, no w każdym razie siedzą w przeszklonym salonie. I oczywiście są spoceni, bo są, wiadomo w jakim stanie się wtedy kręciło filmy, jeszcze lepszym niż ten Czas Surferów. W każdym razie oni są spoceni, są w świetnych humorach i my dopiero po 50 którymś razie oglądając to zauważyliśmy, że w tych szybach, które są, bo tam już jest zmierzch, to w tych szybach odbija się cała ekipa. Cała ekipa, od operatorzy, dźwiękowcy, wszyscy. Ale to widzimy dopiero oglądając ten film 50 któryś raz. Wcześniej tego nie zauważamy. Dlaczego? Nie mając wtedy sprzętu niesamowitego, tylko po prostu kamerę, niskim budżetem, kręcąc filmy, te filmy stały się kultowe. No właśnie dlatego, że był tekst. To było niesamowite. Teksty z tamtych czasów były po prostu kultowe i one się przenoszą do tej pory. Wszyscy, którzy wychowali się w tamtych czasach, tak znają te teksty i wiadomo, no Herman, Achtung, Achtung, prawda? No, Torpeda Lusz, Faja. No to jakby to są...
2: Ale to Bartosz, w takim razie, w którym momencie ta wajcha poszła w niewłaściwą stronę, jeżeli mowa o polskim kinie, polskiej komedii.
1: Tak, dlatego mówię, że my jesteśmy chyba, w sensie ten Czas Surferów, Poranek Kojota, to był taki ostatni bastion tego, to znaczy, bo to były czasy przełomowe i nagle zaczęliśmy doganiać Zachód, to znaczy mieliśmy świetnych operatorów, którzy robili karierę w Hollywood. Nagle pojawiły się możliwości na to, że sprzęt zachodni pojawiał się u nas na planach. Nagle jakby zaczęliśmy gonić tą czołówkę filmową w kwestiach właśnie sprzętowych i nadrabianiem tego, czego nie było do tej pory. Natomiast zaczęły umierać teksty w scenariuszach. Teraz jak patrzę sobie na to, to jest z tym coraz większy problem, dlatego że no weźmy sobie nawet najlepsze jakieś nasze produkcje lat ostatnich, to nawet jak one są bardzo dobre, to i tak tekst jest często miałki. Tam nie ma wielu takich zwrotów, które staną się kultowe, które zapamiętamy. Nie? To nawet ciężko jest mi się sobie teraz skojarzyć z jakimkolwiek filmem ostatnich, nie wiem, 15 lat, żeby pojawiły się jakieś kultowe teksty. Oczywiście te filmy są coraz lepiej zrobione, te scenariusze często są też coraz ciekawsze, natomiast w kwestii dialogów to nadal leżymy w porównaniu z tamtymi latami, moim zdaniem.
0: Zgadzacie się z tą opinią krytyczną? Jakie są wasze ulubione polskie komedie? radio@rmf24.pl. A do spotkania z Bartoszem Obuchowiczem w podcaście Co u nich słychać jeszcze wrócimy w naszym popołudniowym programie. Zapraszam was serdecznie do słuchania nas w niedzielę. To wasze internetowe radio, Radio RMF24, a ja mam zaszczyt i przyjemność być z wami dzisiaj w to niedzielne popołudnie, tak słoneczne. Życzę

0: Poranek Radia RMF 24.
1: Od samego rana jesteśmy w samym centrum wydarzeń
2: i relacjonujemy je dla Was na gorąco.
3: W Poranku Radia RMF 24 mamy też fakty co pół godziny i najważniejsze publicystyczne punkty dnia. Rozmowę o 7 i poranną rozmowę o 8.
0: Poranek Radia RMF 24. Już jutro od 7.

0: A więc remis w setach w finale siatkarskiej plus ligi, ale o szczegółach już za kilka chwil, bo zbliża się godzina 16. Marlena Chudzioł już jest przygotowana, aby podać jeszcze więcej informacji w radiu RMF24. Czas na fakty RMF FM.
1: Mecz na miarę finału. Bogdan Kaluk Lublin i Aluron CMC Warta Zawiercie grają o Mistrzostwo Polski w siatkówce. W setach jest 1-1. Planujecie zagraniczny urlop? Posłuchajcie, jak się przygotować od strony medycznej. To właściwy moment. W faktach też odsłaniamy mechanizmy działania naszego mózgu. Wcale nie ma nam zapewnić szczęśliwego życia. Mecz decydujący o Mistrzostwie Polski w siatkówce. W Sosnowcu Aluron CMC Warta Zawiercie gra z Bogdanką Luk Lublin. Broniąca tytułu lubelska drużyna wygrała pierwszego seta, w drugim lepsza była Warta. Mecz z trybun ogląda dziennikarz sportowy RMF FM Wojciech Marczyk. Jak przebiegała walka w tych dwóch setach?
2: O, pierwszy set zdecydowanie pod dyktando Bogdanki Luk Lublin. Wygrany gładko 25-15. Spora w tym zasługa Wilfredo Leona. Świetnie, aż reprezentant prezentował się na zagrywce, ale także kilka punktów ważnych zdobył w ataku. No, druga partia o wiele bardziej wyrównana. Dobrze zaczął ją Aluron. Miał trzypunktowe prowadzenie, ale potem straty odrobiła Bogdanka. Miała dwa punkty przewagi. No, ale ostatecznie końcówka dla zespołu Zawiercia. Wygrali tego seta 25-21. No i można powiedzieć, wszystko zaczyna się tutaj od początku. Ktoś musi wygrać jeszcze tutaj dwa sety, żeby zgarnąć Mistrzostwo Polski. Teraz przerwa między partiami. Było troszkę bujania na trybunach, no ale zabawa się kończy. Obie ekipy wracają na parkiet. No i wracamy do meczu, którego stawką jest tytuł Mistrza Polski z Areny Sosnowiec, Wojciech Marczyk.
1: Wisła Płock przegrywa z Motorem Lublin 0-2 w drugim dzisiejszym meczu piłkarskiej Ekstraklasy. Trwa druga połowa. W pierwszym rozegranym dziś spotkaniu Piast Gliwice bezbramkowo zremisował z GKS-em Katowice. To jest dobry moment, by rozpocząć przygotowania do wakacyjnych wyjazdów od strony medycznej. Tak przekonują w RMF FM specjaliści medycyny podróży. Na 6 tygodni przed pierwszym dniem lata w faktach sprawdzamy, co już teraz warto zrobić. Ze specjalistami rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
3: Mimo napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie, wśród polskich turystów wciąż popularne są wakacje w Azji. Tu przed wyjazdem zalecane są w pierwszej kolejności szczepienia, przypomina prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży, profesor Krzysztof Korzeniewski.
4: Najczęstszą chorobą występującą w środowisku międzynarodowych podróżnych jest tak zwana żółtaczka pokarmowa, wirusowe zapalenie wątroby typu A, więc bardzo często od tej szczepionki zaczynamy.
3: Specjaliści przypominają też o ochronie przed śmiertelną chorobą, jaką jest malaria, która wciąż występuje w głębi krajów, takich jak na przykład Sri Lanka. Tutaj profilaktyka polega nie na szczepieniu, tylko na przyjmowaniu leków na receptę już przed wyjazdem.
5: Tajemnice ludzkiego organizmu w faktach RMF FM.
1: Mózg nie ma nam zapewnić szczęścia, ma umożliwić przetrwanie. W faktach RMF FM wracamy do rozmowy Grzegorza Jasińskiego ze znanym szwedzkim psychiatrą Andersem Hansenem. Twórca bestsellerowych książek o mózgu, także wydawanych w Polsce, tłumaczy, dlaczego wciąż chcemy więcej i więcej. Satysfakcję odczuwamy krótko i nigdy nie potrafimy czuć się w pełni zaspokojeni. To działanie neuroprzekaźników. System dopaminowy mówi nam, aby czegoś chcieć. Działa jak silnik, który sprawia, że chcemy jedzenia, chcemy spędzać czas z przyjaciółmi, chcemy mieć seks i tak dalej. System dopaminowy jest nieustannie aktywny, dlatego nigdy nie możemy mieć dość. Ewoluowaliśmy tak, by nigdy nie być zadowolonym, poza bardzo krótkimi okresami, ponieważ dla naszych przodków nigdy nie było możliwe, by mieć dość. Jak podkreśla Hansen, różnica między tymi dwoma układami wiele tłumaczy na temat naszej natury i na temat działania społeczeństw. Więcej tajemnic mózgu odsłaniamy na rmf24.pl w zakładce Nauka.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF 24. Przed chwilą słyszeliśmy w faktach RMF FM frazę napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie. Ale co tak naprawdę teraz, dzisiaj, w niedzielę 10 maja 2026 roku kryje się za tym sformułowaniem? Jakie to napięcie między państwami globu wokół Zatoki Perskiej? Jakie natężenie wojennej presji? Moim gościem będzie już za kilka chwil Paweł Rakowski, absolwent etnologii i antropologii kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, publicysta, dziennikarz specjalizujący się właśnie w tematyce bliskowschodniej. Włączcie się z nami. Mam wrażenie, że to będzie ciekawa rozmowa.

0: Tu Radio RMF24. Przybliżymy wam teraz sytuację na Bliskim Wschodzie. Oto najnowsze depesze. Iran przekazał USA za pośrednictwem pakistańskich mediatorów odpowiedź na propozycję porozumienia pokojowego. Poinformowały o tym irańskie media państwowe, nie podając jednak żadnych szczegółów. Przypomnę wam, w mijającym tygodniu źródła w Pakistanie przekazały, że Stany Zjednoczone i Iran są bliskie porozumienia. Tymczasem kuwejcka armia poinformowała o ataku wrogich dronów na swoje terytorium. Kuwejt nie wskazał w swoim komunikacie pochodzenia dronów, ani nie potwierdził, że zostały przechwycone. Z kolei Ministerstwo Obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich podało, że ich obrona powietrzna przechwyciła dwa drony wystrzelone z Iranu. A więc perspektywa pokoju, czy raczej dalszej wojny, tlenia się tego konfliktu. Moim gościem jest pan Paweł Rakowski. Witam serdecznie, panie Pawle.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, autor najnowszej książki Nowy Bliski Wschód po Wielkiej Wojnie Izraela, książki wydanej przez Zonę Zero. Panie Pawle, jak pan składa te dzisiejsze puzzle bliskowschodnie?
1: To znaczy, no właśnie mamy prawdziwy Bliski Wschód, prawdziwie nowy Bliski Wschód. Z tego względu, że nie możemy oczekiwać tutaj, że pewne sprawy zostaną szybko załatwione w ekspresowym tempie. Wszystko musi poczekać, wszystko musi być wynegocjowane. No i też pewnych rzeczy, wiele rzeczy jest niedomówionych. To znaczy, tutaj pan redaktor wspomniał o tych dronach na Kuwejt. Najprawdopodobniej one były wystrzeliwane z Iraku przez jakieś proirańskie milicje. Mówimy Iran, to trzeba patrzeć szeroko na cały Bliski Wschód i nie tylko. Tak, no oczywiście tutaj mamy tak jakby okres takiego bardziej zastoju. Być może ten zastój będzie trwał kolejne kilka tygodni, kilka miesięcy nawet. Irańczycy wiedzą o tym, że mają pewne argumenty i mają pewną koniunkturę w chwili obecnej. Chcą mieć dobry deal, nazwijmy to w ten sposób, z tym, że oczywiście nie mają żadnego zaufania do Amerykanów. Amerykanie też nie mają powodu ku temu, żeby ufać Irańczykom. No i tak właściwie, no mamy taką sytuację, co noc tak właściwie jakieś tajemnicze drony czy rakiety uderzają w irackim Kurdystanie jakieś milicje.
0: No właśnie, panie Pawle, spróbujmy sobie zdefiniować jakby bohaterów tej rozgrywki globalnej. Pan mówił właśnie, że Iran to nie tylko są strażnicy rewolucji, prawda, to nie tylko są władze w Iranie, ale także te milicje, prawda, jakieś siły proxy, prawda, takie, które działają pod egidą jakby, prawda. Była mowa o Hezbollahu, Jemen, tutaj jakieś milicje w Iraku. Kto tak naprawdę walczy w tym konflikcie?
1: No to mamy oficjalny konflikt jest pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Izraelem i Iranem. Natomiast oczywiście częścią tego konfliktu bez własnej woli są Arabowie, sześć państw krajów Zatoki Perskiej, na których to terytorium de facto rozgrywała się większa część tej wojny i tam w związku z różnymi porachunkami i innymi sytuacjami wewnętrznymi czy też zewnętrznymi jest bardzo gorąco i bardzo zmiennie i dynamicznie. Mamy oczywiście tutaj te wszystkie proksy, dlatego też wojna irańska de facto oznacza też, że wojna jest w Libanie. To jest tak jakby drugi element tej wojny.
0: Bo Hezbollah, prawda?
1: Bo akurat Hezbollah, oczywiście tutaj Hezbollah jest tym brylantem, ukochanym dzieckiem Islamskiej Republiki. No i to jest, i to mam taki szeroki wachlarz też. Też w tej wojnie tak właściwie zapowiedzieli swój udział rebelianci Huti, którzy już namęczyli tak właściwie i Amerykanów, i Saudów, i każdego tak właściwie tam umęczyli straszliwie, no bo to jest taki jakby pewien fenomen nie do pokonania, a oni są w stanie zablokować kolejną bardzo ważną ciśninę.
0: A czy ktoś w ogóle trzyma te nitki w jednej ręce, czy to jest taki chaos kompletny?
1: Nie, to jest z zewnątrz to wygląda jak chaos, natomiast wszystko jest koordynowane i bardzo sprawnie zarządzane, z tym, że w związku z ubytkami w Iranie, w tej wojnie zginęła cała wierchuszka irańska, w poprzedniej czerwcowej również, no i też oczywiście wielu różnych oficerów i decydentów irańskich ginęło pomiędzy, jak i też od dłuższego czasu ginął, to wydaje mi się, że Amerykanie i Izrael być może nie do końca mają rozeznanie, kto tam tak właściwie pociąga za te sznurki.
0: No właśnie, jaki jest krajobraz polityczny i militarny po tej dekapitacji, prawda? No usunięto Ajatollaha, usunięto całą wierchuszkę wojskową i co z tego?
1: No, okazuje się, że chyba oni nie byli aż tak bardzo potrzebni, jak się to wydawało. Po pierwsze, nominalną następcą Ajatollaha Aliego Chameneiego jest jego syn. Jego syn, który się nie pokazywał, nie pokazuje, nie wiadomo, czy on w ogóle żyje, czy on też w ogóle jest sprawny do sprawowania władzy.
0: Co się wpisuje pewien irański mit, to jest bardzo istotne, prawda?
1: Tak, tak, to jest przede wszystkim Irańczycy, szyici, to oni tak właśnie żyją tak jakby tym ukrytym imamem od 1000 lat de facto, więc Amerykanie de facto popełnili potężny błąd, likwidując Aliego Chameneiego, ponieważ lepsza była groźba, że ten człowiek zginie, niż to, że akurat on sam zginął.
0: W tym momencie Amerykanie, usuwając poprzednie władze religijne, tak naprawdę pobudziły Irańczyków do stworzenia kolejnego mitu, który ich cementuje.
1: Znaczy, ja nie wiem, czy akurat Chamenei będzie takim mitem, natomiast istotne jest to, że nie wiadomo, kto rządzi. I to jest o tyle istotne, że oczywiście prezydent Iranu Masud Pezeshkian, jak i też minister spraw zagranicznych Abbas Argaci podróżują, spotykają się, wygłaszają różne przemówienia, natomiast kilka razy już były takie sytuacje, że coś oni ogłaszali, a mimo to rakiety czy drony leciały z Iranu, czyli okazuje się, że...
0: Kto tam rządzi tak naprawdę?
1: No właśnie, nie wiadomo.
0: Dyplomacja, prezydent, czy właśnie strażnicy rewolucji, czy jakieś bliżej nieokreślone siły?
1: Znaczy, na pewno nie prezydent i nie minister spraw zagranicznych. To już jest pewne. Czyli, że te spotkanie, które miało miejsce w Pakistanie i które jeszcze będzie najprawdopodobniej kiedyś się, kolejna runda się odbędzie, no to wiadomo, że z jednej strony od strony irańskiej to nie będą ludzie decyzyjni, tak samo od strony amerykańskiej nie będą to ludzie decyzyjni.
0: Czyli, przepraszam, sięgnę jeszcze raz do tej depeszy, którą przytoczyłem, prawda? Iran przekazał USA za pośrednictwem pakistańskich mediatorów odpowiedź na propozycję porozumienia pokojowego. Czyli tak naprawdę ta informacja nie ma większej wagi, skoro jest takie, no powiedzmy, taka strefa cienia.
1: No, powiedzmy tak, no może mieć jakąś wagę pod tytułem taką, że Irańska Gwardia Rewolucyjna w pewien sposób tą odpowiedź sprokurowała i za tą odpowiedź tak właściwie będzie odpowiadała. To wtedy
0: ale będzie
1: może,
0: jednocześnie ale wystrzeliwać kolejne drony z nieznanego kierunku?
1: Ale z drugiej strony ma właśnie bardzo dobre alibi ku temu, żeby w przypadku odmowy Amerykanów lub kolejnej jakiejś, powiedzmy to, pertraktacji działać swobodnie. To jest, wie pan, Irańczycy to 2500 lat historii imperialnej, tak. I oni naprawdę znają się na...
0: To jest cywilizacja, my o tym zapominamy, że to nie jest państwo właściwie narodowe, tylko to jest cywilizacja perska, prawda?
1: To jest cywilizacja w określonej, niezbyt przyjaznej, jeśli chodzi o reżim, formule w chwili obecnej od 79 roku. Natomiast rzeczywiście ten kraj jest bardzo rozbudowany, bardzo zaawansowany i elity, ta wojna wykazała, mają naprawdę na bardzo wysokim poziomie.
0: Czyli można powiedzieć, że walczą ze sobą teraz cywilizacje, to jest wojna cywilizacji przeróżnych, mamy cywilizację zachodnią, powiedzmy, na szczycie Stany Zjednoczone, mamy cywilizację Bliskiego Wschodu, cywilizację Izraela, prawda, bo oni też sięgają tysiące lat wstecz, prawda?
1: No Izrael, 48 rok i to jest ekspozytor cywilizacji zachodniej, też to trzeba tutaj powiedzieć.
0: Ale w ich mitologii, powiedzmy, w tych takiej miękkiej sile, oni bardzo często wspominają te czasy biblijne, prawda?
1: Ale oni sobie mogą wspominać, panie redaktorze, oni są państwem demokratycznym, a nie teokratycznym. Mhm. Więc to jest ta zasadnicza różnica. Natomiast rzeczywiście, patrząc na całą propagandę plus całą narrację, która idzie przy trakcie tej wojny, no to Irańczycy stawiają kwestie cywilizacyjne na pierwszym szeregu, tak? Już to nieprzypadkowo, między innymi Abbas Argaci, minister spraw zagranicznych swego czasu na swoich mediach społecznościowych umieścił słynną figurę, jak cesarz rzymski Walerian klęczał przed szachem perskim, tak?
0: To jest ta tradycja, do tego się sięga, tak?
1: Do tego się sięga, tak. I problemem Amerykanów chyba jest to, że myśleli, że mają do czynienia z fast foodem, a to okazuje się być bardzo długi...
0: Krwiste mięso, tak.
1: Krwiste mięso, które po prostu trzeba spożywać w trakcie całej nocy, więc to jest jedna rzecz. Kolejna rzecz jest taka oczywiście, że ta wojna zmieniła też całą optykę, to znaczy Izrael przez lata i dekady miał to zagwarantowane, że w razie problemów przyjdą Amerykanie i zrobią porządek. Okazało się, że przyszli Amerykanie, ale nie zrobili porządku. To też jest bardzo ważne, no bo ten imperatyw pod tytułem zawołam większego i silniejszego od siebie, przestaje działać po trochu. No i też inna rzecz, Arabowie zorientowali się to, że w przypadku obalenia Islamskiej Republiki no mogłaby być dominacja izraelska. Więc w chwili obecnej jest taka sytuacja, że oczywiście wszyscy na Bliskim Wschodzie chcą, żeby ta wojna się zakończyła, ale żeby się ona zakończyła z jakimś balansem, to znaczy nie to, że Iran po prostu zamieniłby się w Syrię, czy też po prostu by się rozpadł, to jest to, by spowodowało to, że projekt izraelski, który oficjalnie izraelscy politycy ogłaszają publicznie, miałby tutaj jakieś możliwości do realizacji. Nie, tutaj Iran jest pewnego rodzaju regionalnym balansem i widać to, że na przykład Katar już zaczyna być tak jakby państwem, które chciałoby się w pewien sposób zwasalizować względem Iranu. Arabia Saudyjska widzi, że ma coraz więcej interesów wspólnych z Iranem. No i też tutaj wspomniane wcześniej Emiraty Arabskie, które tak jakby oficjalnie Irańska Gwardia Rewolucyjna mówi odnośnie tego, że te państwo ma być zgładzone. Zgładzone za co? No bo za to, że mają, są tak jakby ekspozytorą izraelską w regionie. Więc,
0: panie Pawle, pan wspomniał o projekcie izraelskim. Ja chciałbym nawiązać do innego symbolicznego projektu, od którego zaczyna pan swoją książkę. Bo tak się dziwnie składa, że mija dokładnie 20 lat od tego, o czym pan zaczął swoją książkę. W 2006 roku ówczesna sekretarz stanu USA Condoleezza Rice ogłosiła projekt Nowy Bliski Wschód, który miał transformować despotyczny i zacofany region w obszar kwitnącej demokracji, dzięki czemu świat muzułmański stanie się częścią Zachodu i problem radykalizmu islamskiego naturalnie przejdzie do historii. No minęło, jak mówię, 20 lat i co z tego projektu zostało?
1: To znaczy tak, no projekt Nowego Bliskiego Wschodu zakłada współpracę izraelsko-arabską i tą współpracę to my widzimy. Widzieliśmy na odcinku w trakcie wojny w Gazie, teraz widzimy też, że wspominamy do Emiratów Arabskich, to, że generalnie tego konfliktu nie ma, czy już go nie ma praktycznie, tak? Bo teraz my mówimy o wojnie irańskiej, tak? Czyli generalnie jest tak, że Iran jest zagrożeniem zarówno dla Żydów, jak i też dla Arabów. To jest jedna rzecz. Kolejna rzecz jest taka, że Nowy Bliski Wschód to jednak jest podporządkowany Ameryce, to znaczy, a to Donald Trump rozpoczął tą wojnę i to Donald Trump tą wojnę zakończy, chociaż ta sama ta wojna nie najlepiej im wyszła, więc ten. No i kolejna rzecz jest też taka, że z tego Nowego, z Bliskiego Wschodu mają zniknąć wszelkie rewolucyjne, powiedzmy to, koncepty, bo taka organizacja jak Hamas czy Hezbollah, to są rewolucyjne. To są rewolucyjne organizacje, które tak jakby wywracają porządek bliskowschodni. Ideałem jest Syria, ideałem jest obecny prezydent syryjski, właśnie tutaj to powiedzmy to, czyli z jednej strony radykał muzułmański, ale z drugiej strony tutaj już Syria już niedługo będzie tutaj przyjmowała i fast foody, i teraz już płatność elektroniczną, wszystko już tam powoli się kształtuje ku nowoczesności.
0: No powoli się kształtuje, ale czy może się ukształtować do końca bez jeszcze jednego gracza? Tak na koniec chciałbym pana o tego gracza zapytać, o Chiny.
1: Myślałem, że o Turcję mnie pan spyta, ale ten... Turcja tutaj jest... Znaczy, jeśli chodzi o Chiny, to w chwili obecnej mamy taką sytuację. To znaczy, Chiny oczywiście były obecne na Bliskim Wschodzie, teraz będą jeszcze bardziej obecne na Bliskim Wschodzie. Dlaczego? Po pierwsze, Zatoka Perska żyje z eksportu do Azji, dlatego też ta wojna jest niejako wymierzona w chińskie łańcuchy dostaw. Natomiast z drugiej strony jest też tak, że ta wojna dobry, korzystny deal dla Iranu otworzy pewne możliwości, jeśli chodzi o Chiny. To znaczy w 2020 roku była podpisana umowa chińsko-irańska, która miała zapewniać m.in. chińskie inwestycje w wysokości $400 miliardów w Iranie. Tego przez 6 lat nikt nie zrealizował z tego względu, że wojna wisiała w powietrzu, więc Chińczycy wiadomo ostrożni są. Teraz po tej wojnie i po tym dealu, który m.in. ma wyjaśnić wszystkie kontrowersyjne sprawy pomiędzy Waszyngtonem i Teheranem, najprawdopodobniej te pieniądze jakoś wejdą w irańską gospodarkę i też no i po prostu odmienią pewne oblicze, jeśli chodzi o Iran, ponieważ Iran zablokowany, Iran tak właściwie zbankrutowany finansowo, no to był bardzo duży problem dla reżimu. Teraz w chwili obecnej sytuacja mamy taką, że co prawda nie wiemy, kto tam rządzi, ale mimo to reżim wykazał swoją żywotność. Jeżeli zrobi dobry deal, to po prostu przedłuży swoje życie i będzie rozpocznie nowy etap swojej historii, między innymi dzięki Chinom.
0: Panie Pawle, tutaj... można oczywiście to ciągnąć w nieskończoność, ale skoro wspomnieliśmy Turcję, to jeszcze proszę dwoma zdaniami jeszcze o roli Turcji.
1: Znaczy, najprawdopodobniej następca Benjamina Netanyahu, Naftali Bennett, powiedział, że kolejnym Iranem jest Turcja. Więc Iran w wyniku tej wojny spada z lidera głównego zagrożenia, jeśli chodzi o Izrael, na drugie, może trzecie miejsce, no bo przez 15-20 lat Iran będzie tak jakby osłabiony. Natomiast na tych wszystkich wojnach, na przemianach w Syrii, na wojnie w Gazie, na wojnie irańskiej, najwięcej korzyści ma nie Izrael w chwili obecnej, ale Turcja. I ona już jest tutaj tak właściwie przeciwnikiem numer jeden, który być może Benjamin Netanyahu z racji wieku już nie podejmie tego wyzwania, ale jest młodzież, która też chce się wykazywać politycznie w przyszłości.
0: Czyli tutaj stawiamy wielokropek. Ten wielokropek trochę przypomina serię z karabinu jednak, niestety.
1: No, tak to bywa na Bliskim Wschodzie.
0: Bardzo dziękujemy serdecznie. Naszym gościem był ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, pan Paweł Rakowski. Bardzo dziękujemy serdecznie za spędzony z nami czas. Tu Radio RMF24, wasze internetowe radio, informacji i komentarze na gorąco.

0: Uff, jak gorąco. Nie mówię wcale o słońcu, które tutaj rozgrzewa moje plecy. Mówię o rozgrzanym do czerwoności parkiecie w Sosnowcu. Ponownie przenosimy się na finał siatkarskiej plus ligi. Właśnie do hali w Sosnowcu. Przypomnę, Aluron CMC Warta Zawiercie podejmuje tam Bogdankę Luk Lublin, a spotkanie z trybun, co ważne, obserwuje Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Łączymy się z Wojkiem ponownie. Witam.
1: Ja jestem trochę poziom niżej, bo ja siedzę właściwie za bandami kończącymi, za parkietem tuż, dlatego w naszym poprzednim łączeniu byłem pod ostrzałem.
0: Właśnie, więc się schowałeś troszkę, tak? Za przepierzeniem, tak?
1: Tak.
0: Wojtku, kto bliżej zwycięstwa, mistrzostwa? Aluron?
1: No patrząc na tablicę wyników, tak, bo to on prowadzi w setach 2-1, no i ten trzeci set zdecydowanie pod dyktando gospodarzy. Naprawdę bardzo dobra partia. Taka, miałem poczucie, że obojętnie co by się nie wydarzyło na parkiecie, no po prostu wszystko wchodziło. Nawet gdzieś takie piłki, które wydawało już się są nie do podbicia. To Kuba Popiwczak, libero zespołu z Zawiercia, gdzieś do niej dochodził, gdzieś ją podbijał. Wychodzili z tych trudnych sytuacji.
0: Niesamowite.
1: No tak, byli naprawdę dobrze nakręceni, grali niesamowicie skutecznie też w tym, w czym są najmocniejsi, czyli dobrze funkcjonował blok drużyny Aluronu, no i świetnie o tym, co już powiedziałem, funkcjonowało przyjęcie, bo te mocne zagrywki zespołu z Lublina, no, były podbijane za każdym razem i można było z nich wyprowadzać skuteczne kontrataki.
0: Skąd ta przemiana, Wojtku? Bo przecież Aluron w pierwszym secie dostał do 15.
1: No, gdybym wiedział i znał na to odpowiedź, to pewnie byłbym bardzo dobrym szkoleniowcem siatkarskim. A tak siedzę i wam o tym opowiadam. Trudno to stwierdzić. No, w siatkówce tak czasem jest, że coś ci w jednym secie nie idzie, potem resetujesz, poprawiasz, dostajesz jakieś wytyczne od trenerów lub asystentów, bo to oni też mają podgląd na bieżąco, na wideo, na to, co się dzieje na parkiecie i oni dają jakieś wytyczne, mówiąc, co można poprawić, gdzie można zagrać. Ten czwarty set zaczyna się bardzo wyrównanie, bo było przed chwilą 5-5. Teraz taki trochę dziwny atak zespołu z Lublina i podbita piłka dwa razy przez Bołądzia. No więc punkty dla Bogdanki. To ona prowadzi teraz 6-5.
0: Ale idą łeb w łeb w tym
1: bardzo
0: czwartym secie.
1: Jest to spotkanie. Tak. No, te początki setów w każdej partii były zacięte. Tak. Dopiero później tak naprawdę gdzieś rysowała się przewaga jednej lub drugiej drużyny. Więc zakładam, że tu będzie wyglądało to dosyć podobnie. Teraz skuteczny atak Mikołaja Sawickiego. To ważne, żeby on wrócił i nabrał pewności siebie. Długo pauzował z powodu posądzenia o doping. Udowodnił swoją niewinność i wrócił na parkiet. To też piękna historia.
0: A teraz ma taki żywy i zdrowy doping ze strony kibiców.
1: No, on akurat ciszy, bo on jest z Lublina przecież, a tutaj mniejsza grupa tych kibiców.
0: Ale myślę
1: Lublina
0: o tych, którzy nas słuchają. Tak,
1: tak, no, znaczy pytanie, komu kibicują, bo tutaj na pewno część Polski jest po stronie Lublina, część po stronie Zawiercia, jak to w takich meczach zwykle jest. Ale myślę sobie, że ci neutralni kibice dzisiaj mogą być zadowoleni, bo oni dostają naprawdę niezłe siatkarskie widowisko, godne finału jednej z najlepszych lig na świecie. Tak można śmiało powiedzieć. Teraz 7-6 dla Bogdanki, serwował Bołądź, ale po siatce znów atak Sawickiego. No i punkt dla Bogdanki, więc już 8-6 jest dwupunktowa przewaga. Więc zobaczymy, jak to tutaj będzie się dalej w arenie stosować.
0: Będzie 2-2, jak przewidujesz?
1: Trudno powiedzieć. No ten mecz, ta cała rywalizacja w finale jest naprawdę zacięta i wyrównana, więc może się tutaj wszystko wydarzyć. Przecież mieliśmy ten drugi set, który był wygrany przez drużynę Aluronu, ale w nim też Bogdanka prowadziła, więc tam działo się sporo. Teraz tutaj kontrowersje, prosi Stefan Antiga o challenge dla swojej drużyny, dla Bogdanki.
0: Słyszeliśmy gwizdy, tak?
1: Tak, no bo to zdecydowanie nie pomyśli kibiców tutaj z Zawiercia. 8-7 na tablicy wyników, ale zobaczymy, czy to tutaj się będzie zmieniało. No pewne jest jedno, że czeka nas jeszcze naprawdę kilkanaście bądź kilkadziesiąt minut dobrego siatkarskiego widowiska. Zobaczymy, czy pięciosetowego, czy wszystko zamknie się tutaj w czterech partiach i Mistrzostwo Polski pierwsze w swojej historii będzie mógł świętować dobrego siatkarskiego widowiska. Zobaczymy, czy pięciosetowego, czy wszystko zamknie się tutaj w czterech partiach i Mistrzostwo Polski pierwsze

0: zagrywkę siatkarze z Lublina.
1: A więc pozostajemy tam myślami, ale połączymy się z tobą, Wojtku, jeszcze raz. No i zobaczymy, jaki będzie efekt. Kłaniamy się nisko. Wojciech Marszyk, prosto z Sosnowca.
0: Dzięki. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: Muzyka, ale też pełna oferta informacyjna w Radiu RMF 24. To nic, że niedziela. Niedziela odpoczynku, ale także informowania i radzenia. Polisa turystyczna pozwala pokryć koszty leczenia, które za granicą mogą być bardzo wysokie. W krajach takich jak USA czy Szwajcaria wizytę u lekarza lub hospitalizacja mogą kosztować dziesiątki tysięcy złotych. Karta EKUS, którą możemy bezpłatnie pobrać w Polsce, nie refunduje kosztów przewiezienia chorego do Polski, a transport na przykład ambulansem lotniczym to ogromny koszt. Nasza reporterka pytała was o zdanie w tej właśnie sprawie.
1: Nigdy o tym nie myślałem. Przyznam szczerze, że w ostatnim czasie nie zdarza mi się wyjechać jakoś tak na długo. Są to zazwyczaj jakieś takie weekendowe wyjazdy, ale nie, nigdy nie myślę o ubezpieczeniu.
2: Ale to jest tak naprawdę stosunkowo niewielki koszt w porównaniu z tym, ile może kosztować, nie wiem, na przykład choroba dziecka.
1: To znaczy tak, jeśli wyjeżdżamy za granicę, to zawsze korzystam z tych kart EKUS, jeśli dobrze mówię. To tak, to mamy, ale jeśli chodzi o dodatkowe ubezpieczenie, to nie.
3: Mój mąż zawsze dba o ubezpieczenie, przeszukuje wszelkie oferty. My co roku jesteśmy ubezpieczeni, w jaki sposób, nie wiem, to tajemnica, ale wiem, że tak, że ubezpieczenie jest jednym z punktów na 2 tygodnie przed wyjazdem, jest polisa, są zielone karty, jest wszystko, EKUS też, ale przede wszystkim są komercyjne ubezpieczenia.
4: W zależności gdzie jadę, taką opcję ubezpieczenia wybieram. Chodzenie po górach wysoko to jest sport.

0: ekstremalny. Jeżdżenie rowerem gravelowym to również jest sport ekstremalny. Nurkowanie to również, więc ubezpieczony jest zawsze przezorny. To jest naprawdę mały koszt, a jest się bezpiecznym na wakacjach.
1: Pani się ubezpiecza?
2: Znaczy, no jestem ubezpieczona tylko w pracy, a jakby na wycieczki się osobno nie ubezpieczam. Jakby, no nie, znaczy też nie latam jakoś w dalekie strony świata, raczej Polska. Góry też nie specjalnie wysokie, więc no nie, jakoś nie myślałam nigdy o tym.
3: Ja się zawsze ubezpieczam, ponieważ przezorny zawsze ubezpieczony i bez względu na prostej drodze też można się przewrócić, tak zrobić sobie krzywdę, wybić zęby, więc ubezpieczajcie się, kochani, naprawdę będziecie wtedy mieć spokojną głowę i wspaniały urlop.
4: Usłyszała w Skierniewicach reporterka RMF FM Magdalena Greinert. Żadnej presji oczywiście, temat dla Was do przemyślenia. Informujemy i inspirujemy w Radiu RMF 24. Za 15 minut będzie 17 i nowe fakty RMF FM.

0: Śledzimy w Radiu RMF24 pasjonujący pojedynek w finale siatkarskiej Plus Ligi. Aluron CMC Warta Zawiercie 2-1 w setach prowadzi z Bogdanką Luk Lublin i w czwartym secie jest też dla Aluronu 16-15, a więc bardzo zacięty ten pojedynek. Losy meczu się ważą. Będziemy spoglądać cały czas na tablicę w Sosnowcu, ale też będziemy się łączyli z naszym reporterem. A teraz w popołudniowym programie Radia RMF24 wracamy do spotkania z Bartoszem Obuchowiczem w podcaście Co u nich słychać. Jednym z wątków, który poruszył Kuba Śliwiński, były słowa Krzysztofa Zanussiego. Reżyser przy okazji 30 lat od premiery filmu Cwał zasugerował, że Bartosz Obuchowicz mógł wycisnąć ze swojej kariery zdecydowanie więcej. Przypomnę wam, że nasz gość debiutował w tej produkcji jako 13-latek u boku m.in. Maji Komorowskiej, samej Maji Komorowskiej. Jak do tych słów odnosi się sam zainteresowany? Posłuchajmy.
1: Często jest w wywiadach i w media przedstawiają nasz świat w sposób troszkę właśnie hollywoodzki, bo się ciągle odnosimy szczególnie filmowo do fabryki snów za oceanem. U nas to tak do końca nie wygląda. To znaczy, to nie jest tak, że my siedzimy i przebieramy sobie w produkcjach, albo że Bartosz Obuchowicz, jak dostał nagrodę za film Cwał, to on wtedy miał milion propozycji i mógł sobie wybierać, którą będzie chciał grać, a którą nie będzie chciał. Tak to nie wygląda. Muszę powiedzieć, i mam to potwierdzone przez osobę własną, ale też kilku kolegów i koleżanki, że na przykład dostając nagrodę w Gdyni, przez rok się nie pracuje. To jest takie niepisane prawo, ale tak jest. Tak się najczęściej zdarza. Dostałem dwie nagrody w Gdyni, także miałem 2 lata przerwy.
2: Ale możemy to rozwinąć? Rozwikłaliście tę zagadkę, dlaczego
1: nie,
2: tak jest?
1: Nie, nikt tego nigdy nie rozwikłał. Tak po prostu się dzieje. Nie wiem, czy to polega na tym, że właśnie poniekąd media tworzą taki obrazek, że o, właśnie dostał nagrodę, no to on teraz jest zajęty, rozchwytywany, więc nagle telefon nie dzwoni, bo wszyscy myślą, że jest zajęty i rozchwytywany, a tak nie jest. Tak jak powiedziałem wcześniej, na naszym rynku jest trochę tak, dają, bierz, biją, uciekaj. Jak za dużo się zacznie wybrzydzać, to nagle może być człowiek poza mainstreamem i nagle nic nie robić. Także nie jesteśmy w Hollywood. Nasz rynek jest mały. My nie mamy tantiemów na cały świat. Tak jak mówię, w Hollywood wystarczy zrobić jeden film i tak naprawdę człowiek jest ustawiony do końca życia. U nas tak to nie wygląda. U nas zrobi się jeden film i człowiek, zanim on wyjdzie, już zapomniał, że zarobił, bo już to wszystko wydał. Często tak jest. Także mówię, te nasze realia są zupełnie inne, więc takie mówienie, że ja gdzieś sobie zdewaluowałem swoją drogę, to jest trochę nieprawdziwe, bo to nie do końca zależy ode mnie. Nie? Oczywiście my możemy starać się budować tą karierę jak najlepiej, staram się oczywiście to robić, natomiast to jest tak jak w życiu, wiele rzeczy nie zależy od nas. Od nas zależy tu i teraz i na to mam wpływ, natomiast na to, czy ktoś mi zaproponuje rolę, na to, że ja się dowiem, że w ogóle coś się kręci, to jest jakby mnóstwo czynników, więc ja bym tutaj nie określał aktorów w naszym kraju, szczególnie właśnie w takich kwestiach, że to oni sobie wybierają, oni sobie budują drogę kariery. Trochę jest tak, że bardziej ta droga się buduje sobie, a my po prostu staramy się utrzymać na powierzchni i walczyć o to, żeby być.
0: No to poznaliśmy kulisy. Bartosz Obuchowicz w podcaście Co u nich słychać. Do tego spotkania wrócimy po godzinie 17 w Radiu RMF24. A ja mogę już zdradzić, że kolejnym gościem Kuby będzie cudowne dziecko Montrealu, czyli znakomity skoczek wzwyż, Jacek Wszoła. Wysoko sobie stawiamy poprzeczkę.

0: Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Urbaniak, witam na Wykładzie Otwartym, a w tym tygodniu zaprosiłem do rozmowy profesora Artura Magnuszewskiego, hydrologa, którego zapytam, czy zabraknie nam wody.
1: Wykład Otwarty w Radiu RMF 24, już dziś po 18.
0: Uwaga, tego nie będzie na kolokwium, ale i tak warto wiedzieć.
1: Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.

0: A więc znamy już mistrza siatkowego. Finał Plus Ligi za nami. Aluron CMC, Warta Zawiercie, mistrzem. A już za kilka chwil będą fakty RMF FM, bo zbliża się godzina 17. Maryna Chudzio już na stanowisku. Już przygotowała kolejną porcję informacji. Jeszcze więcej informacji w radiu RMF 24.
1: Aluron CMC Warta Zawiercie, mistrzem Polski w siatkówce. To informacja sprzed kilkudziesięciu sekund. Na początek emocjonujący mecz w Sosnowcu. W faktach też o martwym wielorybie w pobliżu Mikoszewa w Pomorskiem. Czeka nas zmiana pogody. Jak na taką chwiejność aury reaguje ludzki organizm? Nie najlepiej i dlatego warto posłuchać porad specjalistów. Powtórzmy te informacje. Aluron CMC Warta Zawiercie, siatkarskim mistrzem Polski. Warta pokonała Bogdankę Luk Lublin 3-1. Pojedynek w Sosnowcu z trybun oglądał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Jak wyglądał ten decydujący set?
2: No właściwie grany od początku pod dyktando Aluronu. Drużyna z Lublina próbowała odrabiać straty. Próbowali atakować Sawicki, Wilfredo Leo, no ale to się na nic nie zdało, bo Aluron tą kilkupunktową przewagę, którą wypracował gdzieś w połowie seta, no to dowiózł ją do końca. I to historyczny sukces dla Aluronu CMC Warty Zawiercie. Zespół z Jury Krakowsko-Częstochowskiej grał 3 razy w ostatnich latach w finale i dopiero za tym trzecim się udało zdobyć ten upragniony, pierwszy w historii klubu mistrzowski tytuł. Z areny Sosnowiec, Wojciech Marczyk.
1: I jeszcze jedna informacja ze świata sportu. Wisła Płock przegrała aż 0-4 z Motorem Lublin w meczu piłkarskiej Ekstraklasy. Za pół godziny pojedynek Brookbet Termalika, Legia Warszawa. Martwy wieloryb znaleziony na plaży w rezerwacie przyrody Mewia Łacha w pobliżu Mikoszewa w Pomorskiem zostanie przekazany do utylizacji, przekazała rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni Magdalena Kieszkowska. Zabezpieczono próbki do badań, które pozwolą określić gatunek zwierzęcia. Według wstępnych hipotez może to być przedstawiciel fiszbinowców, grupy waleni żywiących się planktonem i drobnymi rybami. Takie zwierzęta nie występują naturalnie w Bałtyku i trafiają tu jedynie przypadkowo, najczęściej przez cieśniny duńskie.
3: Lekarskie porady w faktach RMF FM.
1: Zmiana pogody to duże wyzwanie dla naszego organizmu, przestrzegają lekarze. Po weekendzie ma się ochłodzić. Spodziewane są deszcz i burze. Takie warunki nawet w maju zwiększają ryzyko infekcji, podkreśla profesor Grzegorz Dzida z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Lublinie.
4: Ja mam w tej chwili na oddziale 3 osoby z zapaleniem płuc. Także ta zmienna pogoda, to znaczy kilka dni temu były przymrozki, upały, jednak jest to duży stres dla organizmu ludzkiego i trzeba na siebie uważać.
5: A co możemy zrobić, jak zmniejszyć ryzyko takiej infekcji w takich warunkach, przy takiej pogodzie?
4: No właśnie, my oglądamy czasem turystów z Azji, oni jednak używają maseczek, mimo że pandemia się skończyła, oni przed pandemią używali, jednak izolują się.
5: Unikają nadmiernych kontaktów?
4: Jak najbardziej, też. I konfrontowanie swoich zamiarów z prognozą pogody.
1: Rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Strefa dmuchańców, bańki mydlane i rozgrywki sportowe. Takie atrakcje czekają na uczestników Kids Fest na stawach Jana w Łodzi. Dobry nastrój psuje tylko duża liczba chętnych i to, że wstęp na niektóre atrakcje jest płatne.
6: Dmuchańce to jest to, co dzieci lubią chyba w każdym wieku. Bańki trochę nie wyszły tutaj, widziałam pani, ale nieważne, dzieci są tak zafascynowane. No i piaskownica. I pogoda najważniejsza. Jak jest słońce, to wiadomo, że
7: wszystko się
6: nic więcej nie potrzeba.
8: Jeżdżałam, skakałam, było super.
7: Pogoda dopisała, także super było tutaj się wybrać i doświadczyć tych atrakcji. A przy okazji rzeczywiście trochę ruchu na pewno nie zaszkodzi, co widać po młodym, że już ma dosyć po prostu.
1: O wrażeniach małych i dużych uczestników zabawy rozmawiała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. Impreza potrwa do 19:00, a za pół godziny zacznie się Holi Święto Kolorów, czyli będzie można się obrzucać kolorowymi proszkami. A ja jeszcze przypomnę informacje ze świata sportu. Aluron CMC Warta Zawiercie, mistrzem Polski, siatkarskim mistrzem Polski.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Tu Radio RMF 24.
0: Po tych sportowych informacjach wiadomo, że siatkówka zdominuje znów pierwszą część tej godziny w Radiu RMF 24. Bogdan Zalewski, kłaniam się nisko. Moim gościem już za kilka chwil będzie Krzysztof Ignaczak, polski siatkarz. Grał na pozycji libero Wiele lat występował w reprezentacji Polski w siatkówce, a tym razem będzie libero informacyjne.

0: Tom. You wanna make it?
1: A więc już wiadomo. Alurun, CMC Warta Zawiercie, mistrzem Polski w siatkówce, a ze mną jest teraz Krzysztof Ignaczak, były reprezentant Polski w siatkówce, libero. Dzień dobry, witamy pana serdecznie.
2: Witam was wszystkich serdecznie.
1: Proszę być naszym libero komentatorskim w tym momencie, dobrze?
2: Super, nie ma najmniejszego problemu. No, myślę,
1: jest pan
2: że
1: zaskoczony
2: było,
1: bardzo? Jest pan zaskoczony tym wynikiem? Aluron? Górą?
2: Myślę, że nie. Myślę, że jestem zadowolony z tego, że dla naszej publiczności, dla naszego tutaj chyba zadowolenia, no te 5 spotkań, które mogliśmy oglądać, no było na wysokim poziomie. No rozstrzygnęło się, wygrała drużyna, wydaje mi się, że na przestrzeni całego sezonu lepsza. Po raz pierwszy Zawiercie sięga po tytuł mistrza Polski trochę tak i można powiedzieć, że Lublin zasłużył też na to, żeby dzisiaj obronić ten tytuł. Natomiast
1: no właśnie, na początku wydawało się, że ma dużą szansę, prawda? No pierwszego seta wygrał do 15.
2: No, wie pan, dopóki piłka w grze, to mówi stare przysłowie, dopóki gwizdek sędziego nie odgwiżdże ostatniego punktu, wiadomo, że trzeba jeszcze wierzyć w to, że można wygrać i walczyć. I myślę, że Lublin nie złożył broni, że do końca samego jeszcze była walka i mogliśmy oglądać właśnie ten pojedynek, który był piękny. No można powiedzieć, że fajnie zaprezentowały się obydwa zespoły, natomiast Zawiercie, no wydaje mi się, że było tym zespołem, który no, dzisiaj stanął na wysokości zadania.
1: A co zdecydowało o zwycięstwie Zawiercia i porażce Bogdanki?
2: Na gorąco wydaje mi się, że, bo oczywiście nie mam tych statystyk, natomiast patrząc i obraz taki, który mi tutaj się rzucił, to przede wszystkim ofensywna zagrywka dzisiaj Zawiercian. To jest zespół, który potrafi bardzo mocno zagrywać i chyba ten atut mieli po swojej stronie doskonale.
1: Czyli atut zagrywki, tak? To przede wszystkim.
2: A to zagrywki. Potrafili odrzucić przeciwnika, który nie potrafił po prostu znaleźć rozwiązań, czyli to, co dzisiaj powinien Lublin zrobić lepiej, to potrafić rozwiązać takie sytuacje na wysokiej piłce, takiej trudnej, jakby to powiedzieć państwu, którzy nie oglądają siatkówki, to tak rozgrywanej bardziej z pola boiska wysokiej piłki jest bardziej czytelna do rozegrania, łatwiej do odczytania dla blokujących zespołu przeciwnego.
1: Niż taka bomba.
2: Więc tutaj... No, niż taka bomba i szybka piłka tutaj, tak, no tutaj chyba myślę, że na tym zawiodło po prostu, zawiodła drużyna z Lublina. Mm-hmm.
1: A kogo by pan wyróżnił w dzisiejszym finale?
2: No, ja tutaj jestem tego samego zdania, co komentatorzy i myślę, że większość ekspertów na pewno, no Aaron Russell to jest amerykański zawodnik, który na przestrzeni tych 5 spotkań pokazał znakomitą formę, taką w końcówce. W zeszłym roku ten sam zawodnik nie potrafił dokończyć sezonu na takich wysokich cyferkach, jeżeli chodzi o statystyki, natomiast tu pokazał naprawdę, że jest jednym z czołowych światowych graczy, jeżeli chodzi o siatkówkę. Bartek Bądź, to będę tutaj wymieniał, no wygrał, bo po drugiej stronie na pewno Wilfredo Leon, ale tutaj do Bartka wrócę. No tak, no niewątpliwie no, lider numer 1 zespołu z Lublina, ale tutaj jeszcze wrócę do Bartka Błądzia, do świetnego Kuby Popiwczaka, do świetnych środkowych Bartka Bieńka i tutaj Jurka Gladyra, którzy naprawdę grali. No Zawiercie ma ten zbilansowany bardzo mocno skład. Trochę szkoda, że niestety, ale kontuzja Kevina Sasaka wyłączyła w końcowej fazie rozgrywek i nie mogli Lublinianie skorzystać z jego usług, co też no, trochę mogło się odbić na jakości tej drużyny, aczkolwiek
1: sport
2: pan
1: to też taki
2: Malinowski
1: przykry niespodzianki.
2: Robił co mógł jako zmiennik, ale wydaje mi się, że no, troszkę inaczej ten obraz gry by wyglądał, jakby Kevin był w pełni zdrowy i mógł pomóc swojej drużynie.
1: A co trudniejsze jest, grać finał u siebie, czy wytrzymać presję własnej hali?
2: No fajnie jest grać u siebie, no wie pan, to jest tak, że mamy tą ostatnią szansę, piątego spotkania, więcej już nie będzie. Ja grałem.
1: No i wynik świadczy o tym.
2: Tak, jeżeli tam po drugiej stronie mamy super doświadczonych graczy, którzy widać, że no z determinacją wyszli mocno na spotkanie, no to fajnie jest grać przy takiej publiczności. Zresztą słychać było ten doping, myślę, gorąco w telewizji, więc wyobraźmy
1: i
2: sobie...
1: Aplauz i gwizdy, tak, też słyszeliśmy w radiu.
2: Dokładnie, więc wyobraźmy sobie, jaka wrzawa i w ogóle jakie emocje musiały towarzyszyć tam ludziom na żywo, którzy mieli możliwość oglądania tego spotkania. Także to jest, myślę, cudowna chwila dla tych chłopaków. Cudowna chwila przede wszystkim dla pana prezesa Kryspina Barana i Michała Winiarskiego. No Michał jako trener sięga po pierwsze złoto. Miejmy nadzieję, że nie ostatnio, bo to jest polski trener po 11 latach, który staje na najwyższym stopniu podium. A pan Kryspin Baran, no tutaj wielkie gratulacje dla tego człowieka za determinację, konsekwencję w budowaniu jakości tej drużyny, jaką jest dzisiaj Zawiercie. Przed nimi jeszcze pewnie kolejne wyzwanie, bo pamiętajmy, że oni jadą jeszcze na Ligę Mistrzów i tam liczymy po cichu, że też będą mogli walczyć o te najwyższe laury.
1: No właśnie, czy ten finał pokazuje, że Plus Liga jest dziś jedną z najmocniejszych lig świata, można tak powiedzieć, czy ja przesadzam, wpadam w fatos jakiś niepotrzebny?
2: Śmiało możemy tak powiedzieć. My dowozimy co roku zespoły do Final Four, w wielu pucharach bijemy się w finałach. W tym roku mamy dwie drużyny, bo pamiętajmy jeszcze, że Projekt Warszawa też jest w tym Final Four Ligi Mistrzów, więc mamy dwie polskie drużyny, które reprezentują nas na arenie międzynarodowej. Możemy śmiało powiedzieć, że Polska Liga jest jedną z najmocniejszych, jak nie obecnie najmocniejszą. No zobaczymy, przekonamy się. Ja bym chciał, żeby była najmocniejszą, co by oznaczało, że któryś z polskich zespołów wejdzie na to najwyższe stopnie podium we Włoszech.
1: A widzi pan jakichś nowych kandydatów do reprezentacji, do pana następców?
2: No tutaj jakby reprezentacja pewnie ruszyła już z dużej literki C, można powiedzieć, i trener Grbicz ma taki model swojej pracy, że na początku tego sezonu reprezentacyjnego zawsze sprawdza młodych, takich perspektywicznych zawodników.
1: Nawet a kogo by pan wskazał? Trenerowi Grbiczowi?
2: O, wie pan co, ja powiem szczerze, że tak to chyba trener tutaj bardziej musi zobaczyć, ale na pewno Max Graniczny, no to jest taki chłopak, który mimo młodego wieku już jest medalistą Mistrzostw Świata i myślę, że dalej będzie tutaj stanowił wsparcie dla Kuby Popiwczaka, który no jest nominalną jedynką, jeżeli chodzi o pracę libero. Zobaczymy, jak atakujący Trefla Gdańsk w tym roku Nasewicz, no bo wiadomo, że przy absencji na chwilę obecną Bartka Kurka musimy szukać na tej pozycji jakiegoś zawodnika i Bartek Bądź wydaje się być numerem jeden, natomiast no tą dwójkę będzie trener musiał tutaj szukać, a Alex pokazał się z bardzo dobrej strony podczas całego sezonu ligowego. Jest to mocny zawodnik, silny, wyskakany, perspektywiczny, więc mam nadzieję, że tą swoją szansę, którą dostał od trenera Grbicza, będzie w stanie wykorzystać, ale jest wielu, wielu innych młodych adeptów. Tutaj mógłbym jeszcze pół godziny wymieniać, ale chciałbym, żeby państwo z ciekawością oglądali i zapraszam wszystkich przed telewizory, żeby oglądać nie tylko przed telewizorami, ale i na żywo, kibicować polskiej reprezentacji siatkarzy.
1: Jak widać, warto. Ja bym chciał pana jeszcze zapytać o takie osobiste wspomnienia. Co to znaczy mieć złoty medal na piersi?
2: No to są takie chwile, w których jakby widzisz sens tego, co robisz, tak? No wiadomo, że każdy medal smakuje inaczej, każdy medal ma inne wspomnienia, bo
1: a
2: inaczej...
1: A medal Mistrzostw Świata w 2014 roku, jak panu smakował?
2: No, co można tutaj powiedzieć? No 14 tysięcy ludzi zgromadzonych w Spodku, 14 chyba tysięcy, albo nawet nie wiem, czy nie więcej przed Spodkiem, nie wiem ile ludzi wtedy przed telewizorami, Mazurek Dąbrowskiego, no to jak mówimy tutaj o emocjach grania dla polskiej reprezentacji, dla biało-czerwonej flagi, orzełka, no to są w ogóle emocje, których nie da się opisać własnymi słowami. W grze o Mistrzostwo Polski, bo tutaj mówimy o Mistrzostwie Polski, to troszeczkę jest inaczej, bo tutaj mamy jednak no, międzynarodowe towarzystwo, bo zawodnicy są nie tylko z Polski, ale i w klubach i zagranicznie, ale to jest cała droga tego sezonu, bo na pewno ten sezon był dla nich wyczerpujący. Niejednokrotnie musieli się mierzyć z wieloma wyzwaniami, a Zawiercie na pewno w tym roku tych wyzwań miało bardzo dużo, co nie miara. Pamiętamy jeszcze na sam początek sezonu, gdzie oni naprawdę grali praktycznie co drugi dzień, żeby nadrobić ten element, bo mieli wyjazd na turniej klubowych Mistrzostw Świata, więc naprawdę dla nich to był bardzo ciężki sezon, ale no pokazali, że potrafili rundę zasadniczą zamknąć na pierwszym miejscu, no i nie bez kozery zostają dzisiaj mistrzem Polski. Także wielkie gratulacje dla obydwu zespołów za stworzenie naprawdę niesamowitej atmosfery, niesamowitego widowiska, myślę, dla fanów sportu.
1: Serdecznie panu dziękujemy. Krzysztof Ignaczak, były reprezentant Polski.
2: Dziękuję państwu bardzo serdecznie i życzę miłego grillowania, miłej niedzieli.
1: Dziękuję. Powiedziałem były reprezentant Polski, ale obecny, nadal obecny libero informacyjno-komentatorski. Bardzo dziękuję serdecznie.

0: 22 minuty po godzinie 17. Po tych emocjach sportowych bardziej refleksyjnie się teraz zrobiło. Niedzielne popołudnie z radiem RMF24. Ostatni raz już wracamy do spotkania Kuby Śliwińskiego z Bartoszem Obuchowiczem w podcaście Co u nich słychać? Kilka lat temu aktor postanowił otwarcie opowiedzieć o swoich problemach alkoholowych. Posłuchajmy, dlaczego zdecydował się na taki odważny ruch.
1: To jest chyba po prostu moja wewnętrzna potrzeba tego, że trzeba o tym mówić. To znaczy, ja wiem, jakie sam miałem problemy i wiem, jak o tym myślałem, tak? Ja się bardzo długo zmagałem, jak wielu alkoholików, pewnie nie jestem w tym oryginalny, ale zmagałem się z tym, żeby raz się z tym pogodzić, uświadomić to sobie, ale ja sobie cały czas uważałem, że ja sobie poradzę, tak? To jest po prostu przecież ja muszę tylko przestać. I dlatego zacząłem o tym mówić, że ja wiem już, że samemu sobie z tym nie poradzimy. I trzeba o tym mówić, bo każdy, jak sobie już uświadamia, przynajmniej ja tak miałem, nie będę mówił o każdym, ja tak miałem, jak sobie zacząłem uświadamiać, że mam z tym problem, to wydawało mi się, że taki problem jak mam ja, to na pewno nikt nie ma, nie? Że jak widziałem ludzi, którzy mają rozwiązanie i mówili, że właśnie jest na to rozwiązanie, to ja mówię, no tak, tak, tak, pewnie tak, ale myślałem sobie na pewno, nie ma rozwiązania na to, jak ja zabrnąłem, jak ja jestem bardzo uzależniony, jak ja mam z tym problem. A prawda jest taka, że takie myślenie się pojawia właśnie na początku, a jak tylko zaczniemy pracować z kimś, okazuje się, że wcale nie jesteśmy oryginalni i wcale nie mamy najgorzej, bo życie pokazuje, że ta choroba dotyczy nas wszystkich, i znaczy wszystkich, którzy są chorzy, i ona dotyczy nas w takim samym stopniu, znaczy... Jakby to powiedzieć, w takim samym stopniu to też źle powiedziałem, ale no, może najlepszym przykładem się posłużę. To znaczy jest tak, że kiedy byłem na pierwszym swoim meetingu, na który prosiłem, żeby zabrał mnie ojciec mojego kolegi, który wiedziałem, że już nie pije tam 15 lat i sobie z tym radzi, to jak poszedłem na ten meeting, to zanim wszedłem, meeting był w kościele, przed kościołem siedział koleś, który żebrał, nie, na ulicy. I jak wszedłem na ten meeting, to ten koleś wszedł na ten meeting i był też na tym meetingu, a jednocześnie na ten meeting weszła kobitka, która była obwieszona złotem, przyjechała Mercedesem, ML-em. I to się okazało na tym meetingu, że nieważne jaki mamy zasób portfela, w jakim jesteśmy sytuacji życiowej, ta choroba dotyczy wszystkich i dotyczy nas w taki sam sposób, to znaczy objawy są właściwie te same. I tak samo z tymi samymi problemami się męczymy, zmagamy. Oprócz tego, że są jakieś dodatkowe, tak? Czyli że właśnie ktoś jest finansowo gorzej sytuowany. Ale tak naprawdę meritum tej choroby jest takie samo i dotyczy wszystkich. My jesteśmy równi. To znaczy, ja nie mam czegoś takiego, kiedy jak byłem cywilem, w sensie alkoholowym cywilem, to miałem takie przekonanie, że o Jezus, alkoholik to jest dopiero ten menel właśnie na ulicy, który tam żebrze. A ja teraz wiem, że on się niczym nie różni ode mnie. To znaczy, oprócz tego, że ja byłem wysoko funkcjonującym alkoholikiem, jestem wysoko funkcjonującym alkoholikiem, nie pijącym, ale jak piłem, to byłem wysoko funkcjonującym, bo ja sobie dawałem radę, pracowałem gdzieś i jakby cały czas, pomimo tego, że byłem nagrzany, to nie było tego po mnie widać. To tak naprawdę ja mam ten sam problem, co ten koleś, który leży na ulicy i nie jest w stanie się ruszyć, bo dla mnie to jest krok. Nie? To jest to, że ja mogę nie pić tyle lat, a za chwilę coś się stanie, ja się napiję i ja bardzo szybko wrócę do tego, co było, a do tego jeszcze pogrążę się dalej, więc bardzo szybko mogę też wylądować na tej ulicy. I także to jest to, ta choroba gdzieś nas zrównuje, a zacząłem o tym mówić właśnie dlatego, że uważam, że trzeba o tym mówić, żeby ludzie nie bali się prosić o pomoc. I cieszę się, że jest moda w ostatnimi czasy na to, żeby nie pić, żeby odstawiać to picie i że jest coraz większe zrozumienie tego, że jest to choroba i że trzeba iść po pomoc. Bo jeżeli ja jestem chory na katar czy na cokolwiek innego, to idę po prostu do lekarza po pomoc. Jeżeli nie wiem, jak zbudować szafkę, to idę do stolarza po pomoc. Jak nie wiem, jak poradzić sobie z alkoholem, to najlepiej mi poradzi ktoś, kto ma ten sam problem, czyli też jest alkoholikiem, ale już nie pije i sobie gdzieś z tym poradził. I to jest najlepsza droga, dlatego że nawet najbliżsi, ja to wiem po mojej żonie, moja żona jest psychologiem, to dopóki ktoś nie ma tej choroby, nie jest w stanie tego zrozumieć, nie? Bo nawet dla mojej żony to się wydawało, no przecież po prostu weź i odstaw ten alkohol i go nie. To nie jest takie proste. Ale zrozumie to tylko drugi alkoholik, dlatego mówię o tym głośno i apeluję do ludzi, którzy czują, że mają z tym problem, że naprawdę warto zrobić ten krok i pójść po pomoc do drugiej osoby. Nie walczyć z tym samemu. Ja się tego nauczyłem, że alkohol jest trochę jak Mike Tyson i ja już z Mike'iem Tysonem do ringu nie wchodzę, bo ja zawsze z nim przegram.
0: Skomplikowany problem w prostych, szczerych słowach. Bardzo ważne słowa Bartosza Obuchowicza w podcaście Co u nich słychać. Całość tego spotkania Kuby Śliwińskiego już niebawem na naszym kanale YouTube RMF24, także na platformie RMF On oraz na wszystkich najważniejszych platformach podcastowych. Serdecznie zapraszam. Tu Radio RMF24, jesteśmy razem tego niedzielnego popołudnia, no mówię popołudnia, ale właściwie to już zbliża się powoli wieczór. Tego na zewnątrz nie widać, piękne słońce świeci, ale już mamy 17:28.

A więc Putin dostał czarną polewkę od Berlina. Niemcy odrzuciły propozycję Władimira Putina, by były kanclerz Gerhard Schröder został pośrednikiem w rozmowach pokojowych między Rosją a Unią Europejską w sprawie Ukrainy. Kreml, o tym mogliście usłyszeć w faktach RMF FM, wskazał właśnie Schrödera jako rozsądnego partnera do dialogu z Zachodem, jednak Berlin nie pozostawił tej sugestii bez odpowiedzi. Według informacji agencji Reutera, niemiecki urzędnik, który wypowiedział się anonimowo, ocenił propozycję Putina jako element politycznej gry, mającej rozbić jedność państw zachodnich. Podkreślił ten anonimowy urzędnik, że Rosja nie daje obecnie sygnałów świadczących o gotowości do realnych negocjacji pokojowych. Putin mówił o możliwości rozmów z Władimirem Zełenskim i sugerował, że konflikt na Ukrainie zbliża się do końca. Jednocześnie Rosja, mimo ogłoszonego rozejmu, ponownie zaatakowała Ukrainę przy użyciu dronów. W nalotach zginęły 2 osoby, a rannych zostało kilka kolejnych, w tym dzieci. Gerhard Schröder od lat, budzi, mówiąc delikatnie, kontrowersje ze względu na swoje bliskie relacje z Kremlem. Jeszcze jako kanclerz podpisał umowę dotyczącą budowy gazociągu północnego Nord Stream, a po odejściu z polityki objął stanowisko w rosyjsko-niemieckim konsorcjum związanym z Nord Streamem. Berlin podkreśla, że wszelkie ewentualne rozmowy z Rosją muszą być prowadzone w ścisłej współpracy z Ukrainą i państwami Unii Europejskiej.

0: 17.46, a więc za niespełna kwadrans będzie 18.00 i nowe fakty RMF FM. Nasz niedzielny popołudniowy program informacyjny powoli się kończy, ale radio RMF 24 gra dla Was dalej. Tuż po faktach zaczynamy kolejny wykład otwarty, jak co tydzień poprowadzi go niezawodny Krzysztof Urbaniak, którego już witamy w naszym studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Dzień dobry, Krzysztofie. Kto będzie Twoim gościem tym razem? Jaki niezwykły temat, kolejny temat poruszycie?
1: W tym tygodniu moim gościem będzie profesor Artur Magnuszewski, który kieruje Zakładem Hydrologii na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Świat wkracza w erę globalnego bankructwa wodnego z rzekami, jeziorami, warstwami wodonośnymi, które wyczerpują się szybciej niż natura może je uzupełnić. To są ostrzeżenia autorów raportu przygotowanego przez Instytut Wody, Środowiska i Zdrowia, znanego jako think tank ONZ do spraw wody. I zapytam pana profesora, czy jest aż tak źle, na jak długo starczy nam wody i jak zapobiegać jej utracie. Temat bardzo aktualny, dotyczy nas wszystkich, także gorąco polecam.
0: Też będę słuchał oczywiście, zachęcam was do tego serdecznie. Bankructwo wodne, ważny temat. To już zaraz po faktach, o godzinie 18.00.

0: kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
1: A już w tym odcinku szpital zamienił się w płonące piekło. Tragedia w górnej grupie. Kuba Śliwiński, zapraszam.
0: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.

0: Tu Radio RMF24. Serdecznie Wam dziękuję za uwagę, za te wspólnie spędzone chwile. Było miło, czasami sensacyjnie, bywało też nieprzewidywalnie, jak to w naszym programie. Chwytamy dla Was dzień, carpe diem. A teraz mówimy do usłyszenia. Grzegorz Pycek, wydawca tego programu, Wojciech Kluza, realizator, i Bogdan Zalewski. Kłaniam się nisko. Teraz Fakty RMF FM. Marlena Chudzioła, zbliża się 18.
1: Badanie, transport do kraju i kwarantanna. Taką ścieżkę mają przejść pasażerowie i załoga statku MV Hondius, na którym wykryto przypadki zakażenia hantawirusem. Powiemy też o skutkach głodu w Strefie Gazy, które dotknęły najmłodsze dzieci oraz ich matki. Hiszpańskich kibiców piłkarskich czekają dziś wieczorem duże emocje. Real kontra Barcelona, a stawka najwyższa. Pierwsza grupa pasażerów wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa, odleciała już do swoich krajów. Rano statek MV Hondius zacumował u wybrzeży hiszpańskiej Teneryfy na Oceanie Atlantyckim. W Faktach teraz reporter RMF FM Michał Krasoń.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Michale. Jak przebiega ewakuacja?
3: Jako pierwsi do Madrytu wrócili Hiszpanie. Na pokładzie rządowej maszyny było 14 osób. Wiadomo już także, że odleciał samolot z obywatelami Francji. Na ewakuację czekają obecnie m.in. pasażerowie z Kanady, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Grecji, Turcji czy Stanów Zjednoczonych. Będą oni mogli opuścić statek dopiero po przylocie przypisanego im samolotu ewakuacyjnego. Cała akcja ma potrwać do jutrzejszego popołudnia. Wtedy z Teneryfy odleci australijski samolot, który zabierze także obywateli Nowej Zelandii i innych krajów azjatyckich. 30 członków załogi, w tym polski kapitan statku, pozostaną na pokładzie. Jednostka popłynie do Holandii, gdzie zostanie zdezynfekowana. Światowa Organizacja Zdrowia zaleciła objęcie wszystkich pasażerów 42-dniową kwarantanną.
1: Wywołany przez Izrael kryzys niedożywienia w Strefie Gazy miał katastrofalne skutki dla kobiet w ciąży, noworodków i niemowląt. Analizę danych medycznych przygotowała organizacja Lekarze Bez Granic. Aż 95% dzieci urodziło się przedwcześnie, mówi Tomasz Czerniawski z Polskiego Biura tej instytucji.
4: To są wnioski, które płyną z danych medycznych zebranych z czterech ośrodków między końcem 2024 a początkiem 2026 roku. I wynika z nich, że wśród tych matek, które cierpiały na niedożywienie, było dwukrotnie więcej dzieci, które rodziły się martwe. Było też więcej wcześniaków i dzieci rodziły się z niedowagą. Był też odnotowywany wysoki odsetek poronień.
1: Lekarze Bez Granic alarmują, że mimo zawieszenia broni sytuacja wciąż jest bardzo trudna i nadal pojawiają się nowi pacjenci, u których stwierdza się niedożywienie.
5: Popołudniowe fakty w RMF FM.
1: Karambol na A2 w pobliżu węzła Wiskitki na Mazowszu. Zderzyło się tam 5 samochodów osobowych. Nie ma informacji o poszkodowanych. Trasa w kierunku Warszawy jest zablokowana. Drogowe utrudnienia na Opolszczyźnie między Skarbimierzem a Brzegiem. Zderzyły się 2 samochody osobowe. Ruch krajową 39 w tym miejscu odbywa się wahadłowo. Kierowcy uważajcie też w zachodniopomorskim na trasie S6 w pobliżu węzła Kiełpino. Samochód osobowy uderzył w bariery i zablokował pas w kierunku Koszalina. To może być mistrzowski wieczór Barcelony, jeśli drużyna Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego nie przegra dziś w El Clasico, czyli meczu z Realem Madryt, zostanie mistrzem Hiszpanii. Mecz będzie oglądał selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski, Jan Urban.
6: Powinien być to dobry mecz ze względu na to, że no takie cechy po prostu honoru, ambicjonalne, no nie będą chciały pozwolić Realowi na to, żeby przed nimi świętowali mistrzostwo, wygrywając z nimi akurat, nie? Będą zrobili wszystko, aby odłożyć tą celebrację mistrzostwa na następny mecz.
1: Początek meczu Barcelona-Real Madryt o 21:00.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Niedzielne popołudnie. Krzysztof Urbaniak, witam i zapraszam na wykład otwarty w Radiu RMF 24. Świat wkracza w erę globalnego bankructwa wodnego z rzekami, jeziorami i warstwami wodonośnymi, które wyczerpują się szybciej niż natura może je uzupełnić. Ostrzegają autorzy raportu przygotowanego przez Instytut Wody, Środowiska i Zdrowia, znanego jako think tank ONZ do spraw wody. W tym raporcie badacze podają alarmujące dane. 4 miliardy ludzi na świecie doświadcza poważnego niedoboru wody przynajmniej przez jeden miesiąc w roku. Ponad 2 miliardy ludzi nie ma dostępu do bezpiecznie zarządzanej wody pitnej. Połowa dużych jezior na całym świecie utraciła wodę od początku lat 90. XX wieku i 1/3 globalnej masy lodowców zniknęła od roku 1970. Czy jest aż tak źle? Na jak długo starczy nam wody i jak zapobiegać jej utracie? O tym porozmawiam teraz z naszym gościem, którym jest pan profesor Artur Magnuszewski, który kieruje Zakładem Hydrologii na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze, witamy.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panie profesorze, to jakie są obecnie zasoby wody na świecie? Na ile nam tej wody jeszcze wystarczy?
1: Problem z zasobami wody jest przede wszystkim taki, że chodzi o bardzo nierównomierne rozmieszczenie tych zasobów i są miejsca na świecie, gdzie nie ma wielkich problemów z dostępnością wody przez cały rok, ale są również strefy choćby klimatu monsunowego, gdzie mamy okres suchy, okres deszczowy i między tymi okresami są ogromne dysproporcje. No i wreszcie mamy strefę klimatu suchego, gorącego, choćby północna Afryka, Półwysep Arabski, gdzie praktycznie jedyne zasoby wodne, jakie są do dyspozycji, to są wody podziemne. Nie ma tam rzek. I jeżeli byśmy chcieli się zastanowić, ile tej wody mamy, to w przypadku gospodarki wodnej i jak gdyby gospodarowania wodą, to nas najbardziej interesuje ilość wody, która płynie rzekami. W takim tradycyjnym ujęciu tym, czym możemy gospodarować, to jest tak zwany odpływ rzeczny, czyli ta ilość wody, która płynie rzekami. I w tego rzeczywiście, no, patrząc z kosmosu, można powiedzieć, że no, co za problem, no tyle wody na Ziemi, tak, w oceanach, w strefach polarnych, w lodowcach, a my się tu martwimy o wodę. Ale trzeba pamiętać o tym, że ta woda w rzekach, która płynie, to jest naprawdę, to nawet nie jest, to nie są dziesiątki, to jest 0,06% wszystkich zasobów wody na Ziemi, więc to jest bardzo mało. No jedynie, co nas ratuje, to jest to, że to są zasoby odnawialne, to znaczy w wyniku tak zwanego cyklu hydrologicznego czy obiegu wody na Ziemi, cały czas ta woda, jest źródłem jest ocean, potem przenoszona woda jest w postaci pary wodnej nad kontynenty i wraca w postaci odpływu rzecznego z powrotem do oceanu. I to, czym my możemy gospodarować, to jest właśnie ta część tego lądowego cyklu hydrologicznego.
0: Panie profesorze, a czy niedobór wody na świecie w tych regionach, o których pan mówił, czy on głównie wynika ze zjawisk naturalnych, czy działalności człowieka, czy może z jednego i z drugiego?
1: No, częściowo jest to po prostu takie zróżnicowanie naturalne, przyrodnicze. No i dlatego w tych strefach klimatu monsunowego jest konieczna budowa dużych zapór wodnych, dużych zbiorników, dlatego że to jest jedyna metoda, żeby w momencie, kiedy jest pora mokra, opady monsunowe, tej wody jest nadmiar i trzeba ją zebrać po prostu i potem wykorzystywać w tym okresie suchym. Gorzej jest z tą strefą, o której powiedziałem, ten klimat suchy, gorący, to tam praktycznie mamy do czynienia tylko z zasobami wód podziemnych, które są nieodnawialne. To znaczy, to jest często tak, że woda jest głęboko w warstwach wodonośnych, ale ona pochodzi jeszcze z innych warunków klimatycznych, często jeszcze z okresu pleistocenu czy początku holocenu, i praktycznie nie ma współcześnie żadnego mechanizmu, który by pozwalał na odnawianie tych zasobów. Opady są tak małe w porównaniu do parowania, że praktycznie cały czas mamy tam ujemny bilans wodny atmosferyczny. Bilans atmosferyczny to jest opad minus parowanie, więc jeżeli parowanie jest większe niż opad, to wtedy mamy ujemny bilans wodny, ten atmosferyczny, i tam nie ma żadnych warunków, żeby uzupełnić te zasoby. Natomiast no, są oczywiście też strefy, powiedzmy, klimatu umiarkowanego, gdzie no, mamy w sumie dosyć taką komfortową sytuację, cały czas ten bilans wodny atmosferyczny jest dodatni. Nawet jeśli ta nadwyżka opadów nad parowaniem jest niewielka, ale ona też się zmienia sezonowo, to znaczy w okresie letnim mamy ujemne wartości bilansu, natomiast potem mamy to półrocze zimowe, kiedy ten bilans staje się dodatni, i to są mechanizmy takie, które pozwalają uzupełniać, czy proporcje, które pozwalają uzupełniać zasoby wód podziemnych.
0: A jak głęboko znajdują się te zasoby wód podziemnych, panie profesorze? Między innymi w tym klimacie suchym, o którym pan mówił.
1: No, to są studnie, które trzeba tam kopać, są często studniami głębinowymi, czyli to trzeba też o tym pamiętać, że cały czas następuje obniżanie poziomu wód podziemnych w wyniku nadmiernej eksploatacji, więc to są, no, jeżeli byśmy popatrzyli na jak gdyby historycznie, to często te studnie dało się kopać no, takimi metodami gospodarczymi. Natomiast dzisiaj to już muszą być głębokie odwierty, musimy sięgać do głębokości kilkudziesięciu metrów, żeby taką wodę wypompować z warstw wodonośnych.
0: A ona i tak się nie uzupełnia. Panie profesorze, a czy twierdzenie, że świat wkracza w erę globalnego bankructwa wodnego, to jest twierdzenie przesadzone, czy ono jest prawdziwe?
1: No, martwimy się o zmiany klimatu, dlatego że nawet może popatrzmy na Europę, bo to będzie łatwiej sobie wyobrazić. Tak. Jeżeli byśmy chcieli zrobić sobie zastanowić się, na co głównie zużywana jest woda, to mamy takie w gospodarce wodnej trzy takie sektory. Mamy przemysł, mamy zaopatrzenie miast i mamy rolnictwo. I teraz, jeżeli byśmy popatrzyli na różne państwa w Europie, to na przykład w Polsce największym konsumentem wody jest przemysł. Rolnictwo jest na trzecim miejscu i ma stosunkowo nieduży udział w tym zużyciu wody, dlatego że cały czas nasz klimat jeszcze jest taki, że pozwala, rolnictwo może funkcjonować z tym, co jak gdyby naturalnie spada razem z opadem atmosferycznym jako zasilanie deszczem. Natomiast popatrzmy na przykład na południe Włoch czy południe Hiszpanii, to tam musimy uzupełniać wodę dla rolnictwa nawodnieniami. I to jest główny konsument wody, jeżeli chodzi o zużycie. No i te proporcje też, to jest może też ciekawe. W Polsce, gdybyśmy się przyjrzeli też na bliżej temu wielkiemu zużyciu wody przez przemysł, to bardzo dużą część tej wody, którą pobiera przemysł, jest wykorzystywana w energetyce konwencjonalnej jako woda do chłodzenia elektrowni turbin, które produkują prąd ze spalania paliw stałych, kopalnych. Więc też można patrzeć, że część tej wody w zasadzie wraca z powrotem do obiegu. Ona jest wykorzystywana tylko do chłodzenia, nie jest jak gdyby tracona. W przypadku rolnictwa dostarczenie wody do nawodnień powoduje, że praktycznie cała ta woda jest stracona, to znaczy już tej wody nie zobaczymy w innym miejscu, ona wraca do atmosfery w procesie po prostu, tak, to się nazywa ewapotranspiracja, czyli to jest połączone parowanie, ale również transpiracja roślin, żeby rosnąć, żeby funkcjonować, muszą też pobierać wodę i jak gdyby przez liście z powrotem ta woda trafia do atmosfery jako w postaci gazowej, więc są miejsca, gdzie głównym ograniczeniem, i chyba w tym raporcie o to chodzi, jest taka troska, co będzie dalej z rolnictwem, dlatego że w tej chwili ogromne ilości wody są zużywane właśnie w tej strefie klimatu gorącego na nawodnienia. I jeżeli nasz klimat idzie w tą stronę, że będzie rosła temperatura, razem z temperaturą będzie rosło parowanie. Więc te proporcje między opadem a parowaniem będą jeszcze mniej korzystne. Ten bilans atmosferyczny będzie zbliżał się do zera albo przeniesie się na tą negatywną stronę, stanie się ujemny.
0: A jak ten bilans atmosferyczny wygląda obecnie w Polsce, panie profesorze?
1: Więc w Polsce mamy generalnie, jakbyśmy popatrzyli, bo to można popatrzeć sobie na porównać opady z parowaniem i popatrzeć jeszcze, co nam zostaje w postaci odpływu rzecznego, bo to są takie trzy składowe bilansu wodnego, ale średnia wartość parowania opadu jest rzędu powiedzmy 650 mm, natomiast parowanie rzędu 500 mm, no więc jakieś tam około 100 mm zostaje nam jeszcze jako odpływ rzeczny, dlatego w Polsce mamy tą sytuację, że mamy stałe rzeki, one mogą mieć bardzo niski przepływ latem, ale cały czas jest możliwość zasilania tych rzek, głównie przez drenaż warstw wodonośnych, przez zasilanie podziemne.
0: A dlaczego w takim razie tak często słyszymy ostatnio w Polsce, że mamy suszę hydrologiczną, że są regiony w Polsce, między innymi zachód naszego kraju, że tam są ogromne niedobory wody, rolnicy alarmują, że też nie mają wody?
1: No to bierze się właśnie z tego rozkładu bilansu wodnego, tego atmosferycznego, o którym myśmy tu mówili, dlatego że ja podałem wartości średnie dla Polski, ale są miejsca takie, gdzie nie ma w ogóle problemu z tym napiętym bilansem atmosferycznym, no choćby południe Polski, obszary górskie, tam opady są wyższe, znacznie wyższe niż parowanie i tam nie ma problemu, natomiast mamy całą tą część Polski nizinnej, właśnie ta Polska Środkowa, Wielkopolska, Kujawy, Mazowsze, gdzie opady atmosferyczne są mniejsze i latem dochodzi do takiej sytuacji, że następuje przewaga parowania nad opadami, czyli okresowo w czasie tego sezonu wegetacyjnego, bo to jest zwłaszcza dla rolnictwa niekorzystne. W okresie sezonu wegetacyjnego mamy ujemny bilans atmosferyczny, czyli więcej wody wyparowuje niż spada w postaci opadu. I to też może być taki paradoks, bo latem sumy opadu są najwyższe w Polsce. Właśnie te letnie miesiące się mogło wydawać, a to powinno być brud wody, ale trzeba o tym pamiętać, że parowanie wtedy jest jeszcze wyższe, czyli parowanie przekracza te sumy opadu. No i stąd jest, jeżeli się przedłuża ten okres bez opadów, no to wtedy pojawiają się problemy, właśnie pojawia się pierwszym jak gdyby symptomem tych niedoborów jest tak zwana susza glebowa, czyli właśnie to, co dotyka rolnictwa, z czym muszą się zmagać rolnicy w tym regionie, o którym tutajśmy mówili, który ma niekorzystne proporcje między opadami i parowaniem w tym bilansie atmosferycznym.
0: A czy ta ostatnia zima, która wyjątkowo była śnieżna jak na ostatnie lata, czy ona trochę ten bilans poprawi, czy będzie trochę lepiej z wodą w Polsce, czy to ma niewielkie znaczenie?
1: Na pewno są miejsca, gdzie sytuacja się poprawi. Ja myślę, że przede wszystkim ta zima była bardzo taka widowiskowa i rzeczywiście tego śniegu było sporo w tej części wschodniej, tutaj północno-wschodniej, a tam jakbyśmy sięgnęli pamięcią, na przykład jesień poprzedniego roku, były ogromne problemy z zasobami wody. Wielkie jeziora mazurskie też wydawałoby się, że tam powinno być pod dostatkiem wody.

0: systemów wód podziemnych i wkraczamy no, za chwilę w kolejny sezon wegetacyjny, gdzie to półrocze letnie, gdzie znowu pojawi się ujemny bilans atmosferyczny.
1: No tym bardziej, że jeszcze nie wiemy, jakie będzie lato w tym roku, jakie będzie parowanie. To jest wykład otwarty w Radiu RMF 24. Z nami na łączach pan profesor Artur Magnuszewski. Za chwilę wracamy do rozmowy.

Niedzielny popołudnie, jak zawsze, mamy dla was wykład otwarty w Radiu RMF 24. Dzisiaj pytamy, na jak długo starczy nam wody i jak zapobiegać jej utracie. Z nami cały czas na łączach pan profesor Artur Magnuszewski, który kieruje Zakładem Hydrologii na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Panie profesorze, mam kolejny raport. W 2028 roku według tego raportu centra danych niezbędne dla rozwoju sztucznej inteligencji

0: Mogą zużywać nawet 150 milionów metrów sześciennych wody rocznie. To jest analiza Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Obecnie średniej wielkości centra danych zużywają rocznie tyle wody, co 1000 gospodarstw domowych. Natomiast duże centra, na przykład w Stanach Zjednoczonych, tyle co miasto liczące 50 tysięcy mieszkańców. Czy te centra danych, panie profesorze, są naprawdę tak wodożerne?
1: No więc jeżeli tutaj mówimy o objętościach nawet liczonych w milionach metrów sześciennych, ja rozumiem, że to jest pewnie wartość podana jako roczne zużycie.
0: Tak, rocznie tyle.
1: Tak, to no, oczywiście miliony robią wrażenie, natomiast pamiętajmy o tym, że jeżeli byśmy porównali na przykład to zużycie centrów obliczeniowych do zużycia wody przez energetykę konwencjonalną, to w przypadku dużych elektrowni mówimy o miliardach metrów sześciennych, czyli to jest znacznie więcej. Oczywiście no, pytanie jest też, skąd ta woda jest brana, dlatego że to jest też tak, że jeżeli takie centrum obliczeniowe byłoby zlokalizowane na przykład nad Wisłą, no to są małe ilości wody, to nie jest jakaś ilość taka, która by no, mogła zakłócić, nie wiem, czy wejść w konflikt z innymi użytkownikami wody. Ja rozumiem, że to prawdopodobnie też jest do chłodzenia używana ta woda, więc tak, ona też głównie. No, albo chodzi w systemie zamkniętym, albo jeżeli otwartym, no to też z powrotem wraca do tego źródła, skąd została pobrana, z wyższą temperaturą. Więc te wartości nie są jakieś takie zatrważające, no zwłaszcza w porównaniu z przemysłem, tak jak powiedziałem. Zależy też, gdzie takie centrum jest zlokalizowane, no bo jeżeli to jest na przykład gdzieś, nie wiem, na pustyni, bo tam jest tani prąd, który można z paneli fotowoltaicznych czerpać, no to tam się pojawia problem rzeczywiście, skąd brać wodę, no bo tak jak żeśmy mówili, zasoby wód tych głębinowych, gruntowych są tam ograniczone bardzo i tam to mógłby być problem.
0: No, bo jest jeszcze jedno pytanie, panie profesorze, czy rozwój sztucznej inteligencji może mieć dużo poważniejsze skutki społeczne niż dzisiaj myślimy i zupełnie inne niż do tej pory myśleliśmy w kontekście AI?
1: To znaczy, wydaje mi się, że może też jeszcze o takie rzeczy powiedzmy. Woda, jeżeli byśmy popatrzyli na poziomie indywidualnego użytkownika, tak jak mamy w domu kran, wannę, spłuczkę i pytanie jest takie, ile my potrzebujemy wody współcześnie, na współczesnym poziomie cywilizacyjnym, jako jeden człowiek, ile wody potrzebuje w ciągu doby. Tak. Z taką normą, która jest powszechnie przyjęta i uznawana za no takie jak gdyby poprawne, zrównoważone, jeżeli chodzi o rozwój, zużycie, to jest rzędu 110 litrów na osobę na dobę. Mhm. Teraz tylko pojawia się taki problem, zresztą podobny problem jak w energetyce, jak w zasilaniu prądem elektrycznym odbiorców, i o tym się coraz częściej mówi, że cena za prąd, ale również za wodę powinna być dynamiczna, to znaczy powinniśmy mieć możliwość w ten sposób też można sterować jak gdyby zapotrzebowaniem na wodę czy na prąd, bo jeżeli wiemy, że jesteśmy na przykład w godzinach szczytu energetycznego, to ta godzina, ten kilowat to godzina, za którą płacimy, no płacimy najczęściej stałą stawkę, która wynika tam z taryfy, z umowy, którą podpisaliśmy z zakładem energetycznym, ale w czasie tego szczytu energetycznego faktycznie ta kilowatogodzina jest znacznie droższa, dlatego że często muszą być uruchamiane dodatkowe źródła energii, dodatkowe na przykład import energii z zagranicy. Tak. No nie mamy w tej chwili elektrowni atomowych, ale no tak to też na świecie działa, że po prostu wtedy uruchamiane są elektrownie atomowe interwencyjnie. No mamy elektrownie szczytowo-pompowe, które mogą wspomóc to. Mhm. I podobnie jest z wodą, to znaczy też się o tym mówi, że cena za ten metr sześcienny wody, który płacimy, też powinna zależeć od godziny, dlatego że ta woda będzie bardzo tania późnym wieczorem czy w nocy, a będzie bardzo droga, jeżeli mówimy o właśnie tych godzinach. One się pokrywają z tymi godzinami szczytu energetycznego, czyli tam gdzieś o 8 rano, 20 w ciągu doby. I skoro tu mówimy o sztucznej inteligencji, to można by też sobie wyobrazić, że ta sztuczna inteligencja też w tym zakresie mogłaby nam pomóc. Aha. Takim optymalnym sterowaniem zużycia wody przez odpowiednie taryfy i tą taryfę taką dynamiczną, która by była zmienna, nie byłaby to cała stała cena, tylko byśmy mogli mieć na przykład informację, ile w tej chwili kosztuje metr sześcienny wody, ile kosztuje kilowatogodzina, i to by była jakaś informacja dla nas, czy włączać tą pralkę, czy może poczekać do późnego wieczora i wtedy korzystać z energii i z wody.
0: A to więc nie bierz prysznic,
1: myślę, że to rubowia, też jakieś tam może i dobre strony.
0: Panie profesorze, a co w takim razie z odsalaniem wody, bo pan profesor wspomniał o tych pustyniach. Ostatnio temat bardzo popularny w kontekście wojny na Bliskim Wschodzie. Odsalarnie, prawda? O tym często słyszymy. Jak to wygląda? I czy faktycznie ta woda odsolona, ona jest równie dobrej jakości, jak ta, którą my w Polsce na przykład mamy w kranie?
1: No, odsalanie jest niezwykle drogim procesem. I to może, żeby to jakoś nam tutaj przybliżyć, to znacznie mniejszy poziom zasolenia niż woda oceaniczna występuje na przykład w polskich rzekach tam w górnym biegu. Dobry przykład Wrocław albo Kraków. Więc wodociągi, które biorą wodę do zaopatrywania tych miast, nie biorą wody z Wisły, ze względu na to, że konieczne byłoby właśnie odsalanie, czyli zastosowanie procesu podobnego do w zasadzie do gotowania wody, czy polegającego na przejściu fazowym, czyli wodę, która ma zawartość soli, którą chcemy odsolić, trzeba doprowadzić do wrzenia przez stan gazowy, do pary wodnej, skroplić tą parę wodną i wtedy uzyskamy wodę pozbawioną soli. Więc to są z punktu widzenia energetycznego niesamowicie drogie procedury. No, kraje Zatoki Perskiej są w stanie sobie na to pozwolić, bo po prostu mają swoje źródła energii w postaci ropy naftowej czy gazu i tam to jest w zakresie ich możliwości. Natomiast gdybyśmy gdzie indziej chcieli taką rzecz robić, to jest kompletnie nieopłacalne. Ta woda byłaby wielokrotnie droższa niż taka zwykła woda, którą czerpiemy z rzeki czy z warstw wodonośnych. I teraz, jeżeli chodzi o jakość wody, to często jest tak, że ta woda przechodzi przez proces odsalania właśnie takiego, który polega na odparowaniu wody i przejściu przez ten stan gazowy, ale dodatkowo jeszcze stosowane są filtry z odwróconą osmozą, czyli ta technologia odwróconej osmozy, i to jest jak gdyby ta woda jest jeszcze podczyszczana, żeby można było ją bezpiecznie pić, więc to są bardzo, bardzo drogie technologie i powinniśmy się cieszyć, że w Polsce nie mamy takiego problemu. Jeżeli chodzi o te wodociągi właśnie w Krakowie, we Wrocławiu, po prostu woda jest brana z innych rzek, z innych źródeł.
0: Ale nie z Wisły i nie z Odry, tak?
1: Tak.
0: No a co by się stało, panie profesorze, gdyby tego odsalania nie było na przykład na Bliskim Wschodzie?
1: Taką opcją, bo są też miejsca takie, gdzie po prostu woda się przewozi tankowcami, czyli po prostu są statki, które dowożą wodę tankowcami i tam jest ta woda używana, no ale to można sobie wyobrazić też, jaka jest cena za wodę.
0: Tak.
1: Także to jest tak, że w momencie, kiedy nie mamy tych naturalnych źródeł wody, to robi się to naprawdę bardzo trudne. I tam na przykład właśnie ta wykorzystanie tej szarej wody, to jest duży temat na przykład w Australii, bo oni też mają regiony, gdzie gdzie nie ma za bardzo skąd wziąć wody, tylko pozostają te studnie głębinowe, więc tam też oszczędza się wodę też na poziomie takiego powtórnego wykorzystania właśnie tej szarej wody. Ale też na przykład mam znajomych, mają w Finlandii, mają tam na tych archipelagach wokół Turku, wokół Helsinek, to jest też taka ciekawa rzecz, mają prywatne wyspy w tych szkierach, prawda? No i tam jakiś dom stoi letniskowy. No dobra, trochę wody można przywieźć, ale potem się oszczędza tą wodę na wszystkie sposoby, między innymi też tam ten temat tej szarej wody jest, że tak powiem, modny, więc to jest taka ciekawa rzecz.
0: To jest wykład otwarty w Radiu RMF24. Już za chwilę wracamy.

0: Wykład otwarty w Radiu RMF 24. Dzisiaj rozmawiamy o tym, czy świat wkracza w erę globalnego bankructwa wodnego. Naszym gościem jest pan profesor Artur Magnuszewski, który kieruje Zakładem Hydrologii na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Panie profesorze, Unia Europejska przygotowuje taką strategię odporności wodnej. Przypomnę, jej celem jest zapewnienie bezpieczeństwa zasobów wodnych do 2050 roku. Chodzi m.in. o ochronę obiegu wody od źródła rzek do morza, zmniejszenie zużycia wody, poprawę gospodarowania wodą w Unii o 10% do roku 2030, czyli to już niedługo. Podnoszenie świadomości społecznej, rozpowszechnienie sprawdzonych sposobów oszczędzania wody. To powiedzmy, panie profesorze, jakie działania należy podjąć w skali makro, Unii, rządów, poszczególnych krajów, żeby globalne to bankructwo wody, które nam grozi, o którym mówiliśmy na początku rozmowy, nastąpiło jak najpóźniej, albo żeby w ogóle do niego nie doszło?
1: Więc jeżeli chodzi o takie działania jak gdyby na poziomie samych zasobów wodnych, to w Polsce mamy dosyć ograniczone pole manewru, dlatego że budowa dużych zbiorników wodnych w górach to jest praktycznie już zamknięty rozdział. To znaczy tam, gdzie można było zbudować duże zbiorniki wodne w górach, to one już tam są. Budowa z kolei stopni wodnych na rzekach nizinnych, tak jak kiedyś był ten program Wisła, który zakładał budowę kaskady stopni wodnych na Dolnej Wiśle. Włocławek jest jedynym elementem tej kaskady, który powstał. To trzeba też sobie powiedzieć, że to podobna kaskada jest na odcinku Odry, tej uregulowanej. Wtedy mówi się o tak zwanej kanalizacji rzeki, jeżeli zabudowujemy rzekę kaskadą stopni piętrzących, ale trzeba pamiętać o tym, że tego typu zbiorniki przy stopniach piętrzących na rzekach nizinnych nie zwiększają zasobów wodnych. One tylko w zasadzie regulują poziom wody, ale nie mamy możliwości gromadzenia wody, zbierania tej wody w okresie, kiedy jest większy odpływ rzeczny i żeby potem wykorzystać tą wodę w okresie suszy, dlatego że te stopnie wodne pracują głównie dla celów żeglugowych i również dla poprawy i celów energetycznych, czyli to są dwie funkcje tego zbiornika. On nie poprawia nam możliwości retencjonowania wody. W tej chwili dużo się mówi o tak zwanej małej retencji i to jest właśnie przyszłość też taka, na którą warto postawić. Mianowicie w wielu miejscach w Polsce zostały wykonane jeszcze w latach 50., 60. bardzo rozległe prace melioracyjne, których zadaniem było wcześniejsze odprowadzenie wody z obszaru łąk, pól. Głównie chodziło o to, żeby po prostu jak gdyby wcześniej można było zacząć pracę związane z uprawą gruntów, uprawą roli. I wchodzimy teraz w nowe warunki klimatyczne, czyli te wszystkie projekty melioracyjne, które były wykonywane na zupełnie inne warunki, jeżeli chodzi o zasilanie przez opady, przez roztopy, wchodzimy w zupełnie nowe warunki klimatyczne, gdzie musimy pomyśleć o tym, w jaki sposób spowolnić odpływ właśnie z tych terenów, które poprzednio były poddane melioracji. I to są duże projekty, które mogą być realizowane też nie tylko w tych obszarach górskich, gdzie generalnie nie ma problemu z tym ujemnym bilansem atmosferycznym, ale na

0: tak właśnie w tej Polsce Środkowej, czyli tak. ten odpływ może być spowalniany, można myśleć o budowie, na przykład odbudowie budowli piętrzących typu młyny, tartaki, które dawniej tych budowli było dużo, potem zniknęły. A one wszystkie dają możliwość takiego lokalnego spowolnienia odpływu i również takie zabiegi melioracyjne, ale w lasach, które polegają też na spowolnieniu odpływu. Jest taka ciekawa strona, prowadzi to Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, poświęcony właśnie zabiegom renaturyzacji. Te zabiegi renaturyzacji to jest głównie w tej chwili właśnie ta odbudowa małej retencji. Tam można sobie zobaczyć, w jakich miejscach w Polsce są wprowadzone te zabiegi renaturyzacyjne, których celem jest zwiększenie retencji. Bo w naszych warunkach mamy taką sytuację, tak jak tutaj wspomniałem, że w okresie półrocza zimowego mamy nadmiar wody i w pewien sposób jest problem potem, żeby szybko odprowadzić tą wodę, ale potem wkraczamy w to półrocze letnie i mamy ujemny bilans wodny atmosferyczny i wtedy ta woda by nam się bardzo przydała, ale nie możemy jej jakby szybko odprowadzić siecią rowów melioracyjnych rzekami do Zatoki Gdańskiej czy do Zatoki Pomorskiej, tylko powinniśmy myśleć o tym, żeby jak najwięcej tej wody skierować na przykład do zasobów wód podziemnych, dlatego że to jest jak gdyby ten taki bufor, który, czy takie koło ratunkowe, które nam potem będzie pomagało przetrwać okres letni.
1: A jak to wygląda w innych krajach, panie profesorze? Gdzie już te działania podjęto w największej skali? I gdzie my jesteśmy w tym jako Polska?
0: No więc my, nie chcę powiedzieć, że dopiero zaczynamy, dlatego że bardzo dużo tych przedsięwzięć czy tych projektów dotyczących małej retencji i renaturyzacji, te projekty są w dużej liczbie realizowane przez lasy państwowe. Że tam jest stosunkowo prosta sprawa, bo wiadomo, kto jest właścicielem terenu, to są możliwości również techniczne, które są dostępne, więc lasy państwowe są takim liderem, ale również na przykład takie projekty renaturyzacji są realizowane, to może być ciekawe, przez Biebrzański Park Narodowy, dlatego że Biebrzański Park Narodowy w tej chwili powinien chronić bagna i torfowiska. Oni mają też ogromny problem z obniżaniem się poziomu wód gruntowych, jakby wysychaniem całego parku. Więc tam też są projekty renaturyzacyjne, których celem jest jak gdyby odwrócenie źle zaprojektowanej melioracji wykonanej jeszcze w końcu XIX wieku, czyli to daje jak gdyby taki pogląd na skutki takich działań hydrotechnicznych, które ciągną się stuleciami, czyli odwrócenie tego jest bardzo, bardzo poprawne, bardzo powolne. Też jeżeli chodzi o pozostałe państwa europejskie, no to na różnym poziomie są te działania renaturyzacyjne prowadzone i począwszy od dużych rzek, to możemy tutaj wymienić choćby Ren, gdzie jest też taki projekt odbudowy retencji w Dolinie Rzecznej Renu. Na Łabie również są duże projekty takie renaturyzacyjne. No można by tak trochę też zażartować, że to nasze zapóźnienie, jeżeli chodzi właśnie o taki rozwój tego budownictwa hydrotechnicznego i melioracji, no może być teraz naszym jak gdyby atutem, bo patrzmy na przykład na Wisłę Środkową, która została jako rzeka naturalna praktycznie niezmieniona przez człowieka, to jest ogromny kapitał i porównajmy to na przykład z Dolną Wisłą, która została uregulowana w czasach zaboru pruskiego, to są zupełnie dwa różne światy, chociaż ta sama rzeka.
1: To są te plusy i minusy. Panie doktorze, a co możemy zrobić? Mówiliśmy o makroskali, mówił pan o makroskali, a co możemy zrobić w mikroskali, w domu, każdego z nas, żeby oszczędzać tą wodę?
0: Rzeczywiście. To jest mikroskala. To rzeczywiście jest w porównaniu z ilością wody, którą pobiera przemysł, pobiera energetyka. To, co my zużywamy w miastach, w tych naszych łazienkach domowych, czy nawet robiąc pranie w domu, to jest niedużo. Natomiast warto oszczędzać wodę również na tym poziomie mikro. I takim krokiem w tą stronę, który zresztą bardzo poprawił czy obniżył zużycie wody, to jest wprowadzenie ceny za wodę. To znaczy, jeżeli sięgniemy pamięcią do dawnego systemu, o wodę nikt nie dbał. To znaczy, było tak, że woda się lała całymi godzinami, dniami przez jakieś nieszczelne instalacje, nikt się tym nie przejmował. Natomiast w momencie, kiedy wprowadzono indywidualne rozliczenie za wodę, czyli każde mieszkanie zostało wyposażone w licznik zużycia wody, i niezwykle wzrosła cena wody, dlatego że jeżeli mówimy o, powiedzmy, latach 90., to metr sześcienny wody kosztował, nie wiem, jakieś grosze, może złotówkę. Dzisiaj metr sześcienny wody zależy też od miasta, no ale już mówimy o cenie 15-20 zł za metr sześcienny. Oczywiście zależy, czy zimna woda, czy podgrzana, ale to jest tego typu wzrost ceny. I ten fakt, że mamy świadomość, że jest ten licznik i według tego licznika indywidualnie musimy się rozliczać, to jest taki bodziec bardzo, bardzo przemawiający, bardzo silny do tego, żeby oszczędzać wodę. I takie były badania robione, na przykład ile wynosiło zużycie wody wcześniej, kiedy nie było tego pomiarowania indywidualnego, i potem co się stało w momencie, kiedy zainstalowane zostały te indywidualne liczniki. Więc zużycie wody zmalało dwukrotnie, to znaczy w dawnych czasach takie zużycie wody na jednego mieszkańca w miastach to było rzędu 220-250 litrów na osobę na dobę. Jak się pojawiły liczniki, to żeśmy zeszli do tych 100-110 litrów na osobę. Więc to jest bardzo, bardzo silny jak gdyby taki bodziec, że woda musi kosztować, że to musi być rachunek ekonomiczny. Podobnie zresztą jak stało się z przemysłem. Przemysł też zaczął liczyć zużycie wody, bo też się pojawił rachunek za wodę. Ale teraz wracając do tego, co można zrobić, jeżeli chodzi o jakby właśnie tą skalę mikro. Może w tej chwili jeszcze w Polsce nie jest to taka duża świadomość takiej możliwości oszczędzania, ale pojawia się takie pojęcie tak zwanej szarej wody. Co to jest szara woda? No więc wyobraźmy sobie, że idziemy do łazienki umyć ręce i woda, która odpływa po takiej czynności umycia rąk, jest praktycznie wodą, która tylko ma trochę więcej mydła, natomiast nie jest silnie zanieczyszczona. I są już miejsca na świecie, ale również w Europie, gdzie mówi się o tak zwanych instalacjach do wykorzystania tej szarej wody. Czyli może to być w ten sposób, że na przykład szara woda właśnie do zmycia rąk jest zbierana w zbiorniku i może być wykorzystywana do spłukiwania WC, bo po prostu to jest woda, która do tego się idealnie nadaje. To nie musi być woda, która spełnia standard wody do picia czystej. Więc ta szara woda, myślę, że to jest też przyszłość jakaś, żeby pomyśleć o tym. I za jakiś czas pojawią się też, już w zasadzie można pewnie, jakby ktoś był bardzo dociekliwy i chciał sprawdzić, czy zainstalować sobie taką instalację do właśnie odzyskiwania szarej wody. Szara woda jest także na przykład w ostatnich cyklach płukania pralki. To jest też przykład sporych ilości wody, która mogłaby się jeszcze nadawać na przykład do spłukiwania z kłuczki w ubikacji. Jeszcze jeden wątek, mianowicie jeżeli mówimy o tym właśnie oszczędzaniu wody, to też może warto mieć w głowie takie powiązanie, że to może brzmieć trochę tak paradoksalnie, ale sposobem na oszczędzanie wody jest także oszczędzanie energii elektrycznej, zwłaszcza w tych godzinach czy w warunkach, kiedy jest najtrudniejsza sytuacja dla energetyki tej konwencjonalnej. Dlatego, że Duże zużycie prądu oznacza większą produkcję energii w tych elektrowniach konwencjonalnych, a to oznacza większy pobór wody do chłodzenia. I ten łącznik może warto też gdzieś sobie tam mieć w głowie, że jest połączenie między tą ilością wody, którą zużywamy, a tą ilością wody, którą musi energetyka mieć zapewniona, żeby produkować więcej prądu.
1: Czyli zakręcamy krany, nie odkręcamy wody na całego, kiedy na przykład myjemy rano zęby. Szara woda, warto sobie pewnie wygooglać, bo jak pan profesor mówił, rozumiem, że już gdzieś można takie instalacje zdobyć, tak?
0: Tak, są miejsca, nawet w Europie, gdzie te instalacje do zbierania szarej wody, wykorzystania szarej wody są już dostępne komercyjnie i można też trochę wody zaoszczędzić dzięki temu.
1: I do tego oszczędzajmy prąd, bo to również ma wpływ na to, jakie jest zużycie wody, a jak słyszeliśmy, tej wody pitnej na świecie jest coraz mniej. Bardzo panu dziękuję za dzisiejszy wykład otwarty w Radiu RMF24. Naszym gościem był pan profesor Artur Magnuszewski, kierownik Zakładu Hydrologii na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Panie profesorze, jeszcze raz bardzo dziękuję, miłego dnia.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie i bardzo ciekawy temat, który państwo życie wybrali. Dziękuję bardzo, do widzenia.

0: zbliża się 19. To czas na Fakty RMF FM w studiu Marlena Chudzio.
1: Rosja łamie zawieszenie broni, tak twierdzi Kijów. Prezydent Wołodymyr Zełenski mówi o 150 akcjach szturmowych. Będziemy mieli także ważne informacje dla kierowców, bo wypadkowe utrudnienia są na A2 na Mazowszu oraz na 72 w Wielkopolsce. A w faktach sportowych m.in. nowy siatkarski mistrz Polski, Aluron CMC Warta Zawiercie. Ukraina oskarżyła Rosję o łamanie rozejmu. W nagraniu wideo prezydent Wołodymyr Zełenski zarzucił Moskwie, że kontynuowała ataki mimo obowiązującego od wczoraj 3-dniowego zawieszenia broni. Blisko frontu spokoju nie było. Rosjanie kontynuują swoją działalność szturmową w kluczowych dla nich kierunkach. Były ostrzały, na froncie były ataki dronów różnego typu. Wczoraj i dziś doszło do ponad 150 akcji szturmowych.
2: Na froncie za wczorajszym i dzisiejszym dobą było już więcej niż 150 szturmowych dni.
1: Trzydniowy rozejm ogłosił w piątek wieczorem prezydent USA Donald Trump. Dwie osoby ucierpiały w karambolu, do którego doszło w pobliżu węzła Wiskitki na A2 na Mazowszu. Jak informowaliśmy w faktach, między Skierniewicami a Grodziskiem Mazowieckim zderzyło się 5 aut osobowych. Droga jest zablokowana. Dwie osoby zostały ranne także w wypadku w Wielkopolsce na drodze numer 72. Między Turkiem a Uniejowem w miejscowości Przekora zderzyły się 2 samochody osobowe. Policja organizuje objazdy, bo droga jest nieprzejezdna.
3: Fakty z Dolnego Śląska.
1: Nie odzyskamy turystów, jeśli nasze trasy rowerowe będą się w połowie urywały, zaalarmował RMF FM oficer rowerowy Stronia Śląskiego. Po powodzi most w Stójkowie wciąż nie został odbudowany. Turyści na dwóch kółkach, którzy chcą korzystać z tras w Lądku Zdroju, muszą więc zjeżdżać na ruchliwą i niebezpieczną drogę wojewódzką. Na miejsce pojechała nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska. Martyno, jest szansa na odbudowę mostu?
4: Na razie nie, chociaż mieszkańcy apelują nawet nie o most, a kładkę rowerową. Burmistrz Lądka Zdroju, Tomasz Nowicki, powiedział mi jednak, że w tym miejscu prawdopodobnie powstanie zbiornik retencyjny, więc na razie ma związane ręce.
5: Wydatkowanie środków publicznych w miejscu, w którym lada moment mógłby rozpocząć się proces budowy suchego zbiornika, byłby po prostu nieracjonalny.
4: Mieszkańcy podkreślają natomiast, że zanim zbiorniki powstaną, minie kilka lat, a w tym czasie może ktoś po prostu zginąć.
6: Ludzie narzekają, boją się tamtędy jechać. Bardzo często po prostu dojeżdżają do Stójkowa i wracają z powrotem, nie chcąc jechać do Lądka. Przecież Lądek jest bardzo atrakcyjną miejscowością turystyczną.
4: Powiedział mi Paweł Dywański. Decyzja powinna zapaść latem, wtedy poznamy lokalizację zbiornika.
1: Pomysł na weekend? Piknik. Świeże powietrze, dobre towarzystwo i niczego więcej nie trzeba. Przekonywali mieszkańcy Łodzi dziennikarkę RMF FM Agnieszkę Wyderkę.
7: Piękna pogoda, więc korzystamy. Czy na cały dzień? Po południe tu spędzimy.
4: To jak się trzeba przygotować, żeby taki piknik na zielonej trawce się udał?
8: Woda, kocyk i przekąski dla dzieci. Nic więcej nie trzeba.
4: Co zabrać sobie na taki piknik, właśnie jeżeli chodzi o catering?
7: No my akurat nie na cały dzień, więc jakieś napoje, wody, krupki, jabłuszka, jakieś owoce, coś takiego lekkiego, ewentualnie jakaś bułeczka dla dzieciaków. Niewystarczająco.
9: Pomysł jest cudowny. Bardzo fajnie można na świeżym powietrzu, rodzinnie, ze znajomymi spędzić czas.
1: A w mieście naprawdę jest gdzie wybrać się na tak zwaną zieloną trawkę. Łódź ma 33 parki miejskie. Ale piękne tereny znajdą się pewnie w każdej miejscowości.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie mistrzami Polski. Od tej informacji zaczynamy pierwsze wieczorne fakty sportowe, na które zaprasza Wojciech Marczyk.
11: Dobry wieczór. Dziś najpierw w Sosnowcu, a później w Zawierciu będzie słychać z tego powodu tylko... A wszystko dlatego, że Aluron CMC Warta Zawiercie zdobyła pierwszy w historii klubu mistrzowski tytuł. W piątym decydującym meczu finału Plus Ligi zespół Michała Winiarskiego pokonał 3-1 w arenie Sosnowiec Bogdankę Luk Lublin. Mecz lepiej, bo od pewnie do 15 wygranego seta rozpoczął broniący tytułu zespół z Lubelszczyzny.
12: Nie będę ukrywał, że było nerwowo. Nie tak wyobrażaliśmy sobie początek tego spotkania. Było ciężko, natomiast zwycięzców się nie sądzi. Nie ma co znaczenia, jak to się zaczyna. zaczęło. Fajnie, że tak się skończyło, że dzisiaj możemy być najszczęśliwszymi ludźmi na świecie.
11: Mówił libero zespołu z Zawiercia Jakub Popiwczak. Aluron w następny weekend zagra jeszcze w turnieju finałowym Ligi Mistrzów Siatkarzy w Turnie. Teraz piłkarska ekstraklasa w Niecieczy, pewna już spadku z Ligi Termalika Brookbet, gra z Legią Warszawa. 77. minuta tego spotkania. Zespół ze stolicy prowadzi 1-0. Ważne, bo pozwalające odskoczyć od strefy spadkowej zwycięstwo odniósł zaś Motor Lublin, który w Płocku 4-0 pokonał Wisłę. Okazji, by wskoczyć na pozycję wicelidera, nie wykorzystał zaś GKS Katowice, który zremisował bezbramkowo na wyjeździe z Piastem Gliwice.
13: Na pewno nie byliśmy najlepszą wersją siebie i na pewno bywaliśmy dużo lepsi w tej rundzie. Zakończyło się wynikiem bezbramkowym. Ja ten cenny punkt, bo tak go finalnie oceniam, po prostu dopisuję i raduję się z niego, że ten punkt dzisiaj jest z nami.
11: Mówił trener Gieksy Rafał Górak, a za kilka minut swój mecz w trzeciej rundzie turnieju WTA w Rzymie rozpocznie Iga Świątek, rywalką Polki Włoszka Elisabetta Cocciaretto. Jak przebiega to spotkanie? Będziemy sprawdzać w wieczornych faktach sportowych RMF FM.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
0: Oj, pogoda sprzyja spacerom przy zachodzącym słońcu teraz. W Katowicach to jeszcze kurtki nie trzeba. Na południu Polski też jeszcze niebo na termometrach tego od 17 do 19 stopni. W Suwałkach i Białymstoku tam to nawet grubszy sweter, bo 9 stopni tylko na termometrach. Poniedziałek przyniesie zmiany, jutro do południa w całej Polsce będzie się chmurzyć.
14: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

To niedzielny wieczór w radiu RMF24. Kuba Śliwiński, witam i zapraszam na program Czarne Skrzynki. Opisujemy w nim najtragiczniejsze wydarzenia z przeszłości. Dziś przenosimy się do miejscowości Górna Grupa w dzisiejszym województwie kujawsko-pomorskim. Wracamy do dramatycznych wydarzeń, do których doszło przed laty w tamtejszym szpitalu psychiatrycznym. W XIX wieku we wsi Górna Grupa, znajdującej się wtedy w granicach Prus, powstaje okazały trzypiętrowy pałac. Mieszka w nim siostra samego kanclerza Otto von Bismarcka. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości obiekt zostaje przejęty przez Urząd Ziemski w Grudziądzu, który poszukuje chętnego na zakup dawnego majątku. W 1923 roku pałac staje się własnością zakonu werbistów. Ma w nim powstać klasztor, seminarium, gimnazjum oraz dom rekolekcyjny. Jednak zanim zakonnicy zdążą oficjalnie przejąć majątek, budynek pada ofiarą podpalenia. Nigdy nie udało się ustalić sprawcy. Duchowni jednak rozpoczynają odbudowę zniszczonego kompleksu, a prace zostają zakończone w 1927 roku. Kolejny tragiczny rozdział w historii pałacu rozpoczyna się wraz z wybuchem II wojny światowej. Niemcy przejmują budynek, w którym tworzą sztab oraz więzienie. W czasie okupacji wielu zakonników zostaje zamordowanych lub wysłanych do obozów koncentracyjnych. Po zakończeniu wojny werbiści odzyskują majątek, ale nie cieszą się nim zbyt długo. W 1952 roku władze PRL-u przejmują budynek i tworzą w nim szpital psychiatryczny. Pozwalają zostać jedynie kilku zakonnikom, którzy mieszkają w niewielkiej, wydzielonej części. Zostają przeprowadzone bardzo pobieżne prace budowlane, które mają zaadaptować gmach do swojego nowego celu. Jednak ograniczają się one w zasadzie do zamontowania w oknach krat i przedzielenia dużych sal cienkimi ścianami z płyt pilśniowych, by stworzyć więcej pomieszczeń. Dodatkowo zamurowywane są drzwi oraz przejścia. Podczas prac nikt nie myśli nawet o możliwym zagrożeniu pożarowym. Podłogi są pokryte łatwopalną wykładziną PCV. Podatne na ogień są także ściany izolacyjne. Przez cały okres istnienia placówki nie przeprowadzono nigdy żadnych poważnych prac remontowych czy konserwacyjnych. Niestety, lata zaniedbań będą miały swoje tragiczne konsekwencje. Jednak zły stan techniczny budynku to jedno. Znacznie większym dramatem jest sposób traktowania pacjentów z zaburzeniami psychicznymi. Placówka, jak większość tego typu miejsc w ówczesnej Polsce, jest niedofinansowana, a liczba personelu niewystarczająca. Sale są przepełnione i mieszka w nich naraz 20, a w niektórych przypadkach nawet 50 osób. Łóżka są rozstawione tak gęsto, że pacjenci muszą po nich chodzić, by wyjść z pokoju. Nie ma też toalet, a podopieczni korzystają z zostawionych przez personel wiader. W salach brakuje też miejsca na szafki, w których mogliby przechowywać swoje rzeczy osobiste. Ponadto szpital nie oferuje w zasadzie żadnego leczenia. Jedynymi dostępnymi terapiami są elektrowstrząsy i podawanie leków psychotropowych, które w wielu przypadkach jedynie pogłębiają zaburzenia. Większość pracowników nie posiada nawet odpowiednich kompetencji czy jakiegokolwiek przeszkolenia. Część przeszła jedynie krótki kurs przygotowawczy, który nie poruszał żadnych zagadnień związanych z zaburzeniami psychicznymi. Pacjenci są pozostawieni sami sobie, często porzuceni przez swoje rodziny. Nikt nie przejmuje się zbytnio ich losem. Wielu z nich nie zna już innego świata niż ciasne łóżko czy przepełniona sala. Niektórzy z pacjentów niejednokrotnie są wysyłani do pracy na okolicznych polach. Oficjalnie nazywa się to ergoterapią. W rzeczywistości bardzo ciężko pracują i dostają za to jedynie symboliczne wynagrodzenie. Osoby ze skłonnościami do agresji są często przywiązywane do łóżek. Według niektórych pogłosek wśród hospitalizowanych były też osoby zdrowe, które z różnych powodów zostały przez władze komunistyczne wysłane do szpitala psychiatrycznego. O tym jednak oficjalnie się nie mówiło.
Liczne kontrole wskazywały wiele zaniedbań co do sposobu działania placówki. W 1979 roku inspekcja Straży Pożarnej orzekła, że budynek nie posiada odpowiednich zabezpieczeń przeciwpożarowych. Zauważono też, że wiele wyjść ewakuacyjnych jest zamurowanych lub zastawionych. Skrytykowano też nadmierną ilość łóżek w salach oraz fakt, że osoby mające problemy z poruszaniem się zostały umieszczone na najwyższym piętrze. Wydano wiele zaleceń, ale te zostały zignorowane przez władze placówki. Lekceważenie zasad bezpieczeństwa będzie miało swoje tragiczne skutki już rok po kontroli. Nadchodzi 31 października 1980 roku. W szpitalu przebywa 300 pacjentów, choć według niektórych szacunków mogło być ich nawet 400. Jest to kolejny zwykły dzień i nic nie zapowiada tragedii. Lub prawie nic. W zasadzie jedyną nietypową rzeczą jest fakt, że niektórzy pacjenci zgłaszają, że jedna ze ścian jest nienaturalnie ciepła. Inni twierdzą nawet, że wyczuwają dym. Jednak nikt nie bierze tych słów na poważnie. Personel uznaje te sygnały za urojenia pacjentów. Za chwilę wracamy do tragedii z 1980 roku, do której doszło w szpitalu psychiatrycznym w Górnej Grupie. Słuchacie programu Czarne Skrzynki w radiu RMF24.

0: To niedzielny wieczór z radiem RMF 24. Słuchacie programu Czarne Skrzynki, w którym przybliżamy wam tragiczne wydarzenia z przeszłości. Dziś jesteśmy w miejscowości Górna Grupa i przypominamy historię tamtejszego szpitala psychiatrycznego, w którym w 1980 roku doszło do tragicznego pożaru. Około godziny 21:00 cztery pielęgniarki zaczynają nocną zmianę. Kobiety przewidują, że będzie to kolejna spokojna noc i zaczynają rozmawiać o nadchodzącym Dniu Wszystkich Świętych. Około godziny 23:00 zgodnie z regulaminem zamykają salę na klucz i udają się do pomieszczenia socjalnego. Tymczasem na jednym z korytarzy dyżur pełni pacjent, którego wszyscy nazywają Ali. Mężczyzna jest piromanem i już kilka razy wzniecił w szpitalu ogień lub informował o pożarach, których nie było. Tragicznym zrządzeniem losu to właśnie Ali jest pierwszą osobą, która zauważa płomienie i wyczuwa dym. Natychmiast biegnie do pielęgniarek i mówi im, że w jednej z sal coś się pali. Jednak pracownice nie wierzą w jego słowa. W końcu doskonale pamiętają, jak kiedyś przez godzinę cały personel szukał ognia, który Ali rzekomo widział, a którego naprawdę nie było. Jedna z pielęgniarek mówi nawet, że jest już późna noc i nie czas teraz na takie żarty i każe Alemu wracać do siebie. Mniej więcej w tym samym czasie w szpitalu gasną światła. Jednak ponownie nie jest to dla nikogo zwiastunem jakichkolwiek problemów. Wszyscy są już przyzwyczajeni. W tamtym czasie w Polsce dochodzi do częstych przerw w dostawach prądu. Pan Andrzej, jeden z pracowników szpitala, miał już się kłaść spać, kiedy przez okno dostrzega coś dziwnego. Zauważa bowiem, że we wsi palą się światła. Ale przecież to nie ma sensu. W końcu odcięcie dostaw prądu nie mogło objąć jedynie szpitala. Pan Andrzej postanawia pójść sprawdzić bezpieczniki. Wtedy po raz pierwszy wyczuwa zapach dymu. Także pielęgniarki, które wcześniej zignorowały doniesienia Alego, orientują się, że rzeczywiście coś się pali. Idą na piętro, by to sprawdzić. Niestety do tego czasu ogień opanował już kilka pomieszczeń. Podłogi i ściany, wyłożone łatwopalnymi materiałami, dodatkowo pogarszają sytuację. Kobiety stają przed drzwiami i próbują je otworzyć. Jest to jednak niemożliwe. Klamka jest tak rozgrzana, że dotknięcie jej skutkuje oparzeniem dłoni. Z wewnątrz dobiegają przeraźliwe wrzaski pacjentów, którzy są przywiązani do łóżek i płoną żywcem lub duszą się dymem. Jedna z pracownic biegnie do okna i zauważa, że na podwórzu zebrało się już kilka osób, w tym okolicznych mieszkańców, którzy zauważyli kłęby dymu i przybiegli sprawdzić, co się dzieje. Otwiera je i krzyczy, że budynek się pali. Jeden z pracowników szpitala biegnie w kierunku remizy strażackiej, oddalonej o około pół kilometra, i próbuje ściągnąć pomoc. Tymczasem ogień zaczyna się rozprzestrzeniać na kolejne zamknięte sale, w których przebywają pacjenci. Zanim jeszcze na miejsce przybywają pierwsze zastępy strażaków, obecni na miejscu ludzie próbują znaleźć sposób, by dotrzeć do zamkniętych części szpitala. Wtedy pan Andrzej przypomina sobie, że jedna ze ścian dzielących część mieszkalną od oddziałów jest bardzo cienka. Powiedział mu o tym jego zmarły teść, który widział, jak była wznoszona przez murarzy. Pan Andrzej słyszy w głowie słowa teścia, który mówił: jak kiedyś będzie się paliło, bierz kilof i rozbij ścianę w tym miejscu. Mężczyzna zbiega do piwnicy i wraca na górę z odpowiednim narzędziem, po czym kilka razy uderza w ścianę i ta w końcu rozpada się. Jednak ze środka bije taki żar, że wejście jest niemożliwe. Wtedy na miejsce przybywają pierwsi strażacy z OSP w Górnej Grupie. Udaje im się wyciągnąć przez otwór w ścianie jednego pacjenta, który jest już prawie nieprzytomny. Niestety, nie mogą zrobić wiele więcej. Ochotnicy, mimo jak najlepszych chęci, nie są w żaden sposób przygotowani do poradzenia sobie z katastrofą o takiej sile. Część z nich nie ma nawet hełmów, nie mówiąc już o kombinezonach chroniących przed ekstremalną temperaturą czy aparatach tlenowych. Co więcej, część z nich jest pijana. W końcu jest to wieczór przed Dniem Wszystkich Świętych. W wielu domach byli goście i nikt nie spodziewał się, że tej nocy będą musieli uczestniczyć w akcji. Dlatego na samym początku ratowani są jedynie pacjenci, którzy o własnych siłach mogli wyjść z płonących sal. Na miejsce wkrótce przybywają kolejne zastępy Straży Pożarnej z Grudziądza i Bydgoszczy. Ale wtedy pojawia się kolejny problem. Okazuje się, że hydrant nie działa, a okoliczny staw jest zapuszczony i w zasadzie nie da się z niego pompować wody, by użyć jej do gaszenia płomieni. Na miejsce zostają wezwane beczkowozy. Sama akcja ratunkowa jest prowadzona chaotycznie, a strażakom brakuje sprzętu, przy pomocy którego mogliby nieść skuteczniejszą pomoc. Na miejsce przybywa też wojsko i milicja, ale oni także nie są w stanie wiele zdziałać. Jednak mimo świadomości własnych ograniczeń, wszyscy starają się robić co w ich mocy, by ratować ludzi. Jedna z pielęgniarek wykazuje się ogromną odwagą i bez żadnego zabezpieczenia wchodzi do płonącego pokoju. Jest wstrząśnięta tym, co widzi w świetle latarki. Pacjenci, którzy zostali przywiązani na noc do łóżek, płoną żywcem. Metalowe ramy rozżarzyły się i powyginały razem ze zwęglonymi ciałami. Inni są tak zdezorientowani, że nie próbują nawet uciekać. Kobiecie udaje się jednak skłonić część pacjentów, by szli za nią. W ten sposób udaje się jej wyprowadzić kilku ocalałych na zewnątrz. Pracownica szpitala chce jeszcze wrócić na górę, ale nie jest w stanie tam wejść. Klatkę schodową ogarnęły już płomienie. Pojawia się też kolejny, niespodziewany problem. Pacjenci nie próbują się ratować. Wielu z nich, nawet w chwili pożaru, wciąż stosuje się ściśle do poleceń personelu, który zabraniał im samowolnie opuszczać pokoje. Gdy strażacy wchodzą do sal, wielu pacjentów krzyczy z przerażeniem na ich widok i próbuje przed nimi uciec lub gdzieś się schować. Boją się widoku nieznanego munduru. Niektórzy dają się wyprowadzić, ale gdy już są na zewnątrz, wyrywają się ratownikom i z powrotem wbiegają do płonących pomieszczeń. Jest to w końcu ich dom, jedyne miejsce, które znają. Dopiero po chwili ktoś wpada na pomysł, by funkcjonariusze założyli białe kitle lekarskie. W ten sposób pacjenci stają się spokojniejsi, widząc znajomy strój i zaczynają stosować się do poleceń ratowników. Jednak nawet na zewnątrz nie są bezpieczni. Większość jest ubrana jedynie w piżamy, a na dworze panuje mróz. Niektórzy umierają z wychłodzenia, czekając na pomoc. Część ocalałych ucieka też z terenu placówki i chowa się w lesie lub w pobliskich wsiach. Tymczasem ogień wciąż się rozprzestrzenia i w końcu drewniany dach ulega zawaleniu. W jednej z większych sal zapada się podłoga i niszczy znajdującą się poniżej kaplicę werbistów, niemal zabijając salowego i trzech żołnierzy, którzy próbowali wynieść z niej święty obraz. Inni żołnierze podejmują ogromne ryzyko i udaje im się wynieść z budynku butlę z gazem. Gdyby dotarł do nich ogień, rozmiary katastrofy mogłyby być jeszcze większe.
1: To program Czarne Skrzynki w radiu RMF24. Za chwilę wracamy do tego, co wydarzyło się 46 lat temu w miejscowości Górna Grupa w ówczesnym województwie bydgoskim.
2: Radio RMF24.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

Słuchacie radia RMF24. To nasz niedzielny program Czarne Skrzynki, w którym przybliżamy tragiczne wydarzenia sprzed lat. Dziś opowiadam o pożarze, do którego doszło w szpitalu psychiatrycznym w Górnej Grupie w 1980 roku. Kto odpowiadał za to, że doszło do tej tragedii? Pożar zostaje ugaszony po kilku godzinach. Ranni zostają przewiezieni do szpitala w Świeciu. Gdy ogień jest już ugaszony, funkcjonariusze rozpoczynają przeszukiwanie pogorzeliska i wydobywanie ciał. Podejmują również pierwsze próby ustalenia przyczyn tragedii. Pan Grzegorz, ekspert Wydziału Kryminalistyki w Bydgoszczy, jest wstrząśnięty widokiem wewnątrz. Wiele ciał jest zwęglonych i zdeformowanych. Niektóre wciąż leżą na powyginanych od żaru metalowych łóżkach.

0: Mirosław, jeden ze strażaków z OSP w górnej grupie, próbuje powstrzymać pielęgniarki przed wejściem do środka. Nie chce, by oglądały ten przeraźliwy widok. Jak wspominał, kilka pracownic weszło do środka i miało pożałować swojej decyzji. Widok zdeformowanych ciał jest tak makabryczny, że wielu żołnierzy rezerwistów i ratowników doznaje załamania nerwowego. Część wymiotuje, inni wybuchają płaczem. Gdy z budynku wynoszone są ciała, milicjanci patrolują teren wokół szpitala, próbując odnaleźć pacjentów, którzy tej nocy uciekli z placówki. Część przerażonych uciekinierów odnaleziono w okolicznych wsiach. Inni, którzy ukryli się w lasach, zmarli z wychłodzenia. W wyniku katastrofy na miejscu zginęło 52 pacjentów. Kolejni trzej zmarli w szpitalu. Wśród nich był Ali, który jako pierwszy próbował zaalarmować personel o pożarze. 26 osób odniosło poważne obrażenia. Do górnej grupy przyjeżdżają też przedstawiciele władz, m.in. wicepremier Henryk Kisiel oraz wiceminister zdrowia Tadeusz Szelachowski. Obiecują, że zostanie przeprowadzone skrupulatne śledztwo, które wyjaśni przyczyny tragedii. Deklarują również, że już wkrótce zostanie wydany pełny komunikat dotyczący tragedii. 11 grudnia 1980 roku odbywa się pogrzeb ofiar. Tragicznie zmarli pacjenci zostają pochowani w zbiorowej mogile na przyszpitalnym cmentarzu w Świeciu. Władze wydają jednak rozporządzenie, by na grobie nie umieszczać żadnych nazwisk. Zamiast nich widnieją tam jedynie litery NN. Początkowo milicja podejrzewa, że za pożar odpowiada pacjent Ali. Jednak nie znajdują żadnych dowodów na to, że mężczyzna miał w jakikolwiek sposób przyczynić się do tragedii. Tymczasem pojawiło się wiele teorii spiskowych. Mówiono choćby, że w szpitalu psychiatrycznym byli więzieni działacze opozycji, a pożar wzniecono po to, by się ich pozbyć. Jednak w toku śledztwa, prowadzonego już po upadku PRL-u, nie znaleziono żadnych dowodów, że w górnej grupie przebywali jacykolwiek opozycjoniści lub że pożar był wynikiem działania władz. Ostatecznie ustalono, że przyczyną pożaru była najprawdopodobniej nieszczelność przewodu kominowego. Jednak budynek nie spłonął od jednej iskry. Ogień pojawił się już dużo wcześniej i przez kilka dni tlił się wewnątrz ścian. Dlatego część pacjentów czuła, że są one nienaturalnie ciepłe. Gdy ogień w końcu dotarł do drewnianego strychu, wszystko potoczyło się już bardzo szybko. Zwrócono też uwagę, że budynek był w nie najlepszym stanie technicznym oraz fatalnie zabezpieczony przed pożarem. Ponownie na jaw wyszły też liczne zaniedbania, jak choćby zamurowane drogi ewakuacyjne czy zbyt gęsto ustawione łóżka w przepełnionych salach. Było też jasne, że przybyłe na miejsce służby nie posiadały odpowiedniego sprzętu do prowadzenia tak skomplikowanej akcji ratunkowej. Prokuratura w Bydgoszczy stawia zarzuty dwóm osobom. Janowi Górskiemu, zastępcy dyrektora do spraw ekonomiczno-finansowych, oraz Mieczysławowi Chyle, kierownikowi działu administracyjno-gospodarczego. Oskarża ich o zaniedbania oraz niewypełnienie zaleceń inspekcji pożarowej z 1979 roku. Niedługo później zostaje wprowadzony stan wojenny i proces się przeciąga, a Jan Górski umiera przed jego zakończeniem. Co więcej, w środowisku polskiej psychiatrii pojawiają się głosy, że oskarżeni są jedynie kozłami ofiarnymi. Lekarze uważają, że prawdziwymi winnymi są działacze partyjni, którzy przez wiele lat nie chcieli dofinansować oddziałów psychiatrycznych i skąpili pieniędzy na modernizację placówek. W liście do Komisji Zdrowia stwierdzono nawet, że biorąc pod uwagę warunki, jakie panują w większości szpitali psychiatrycznych, można się jedynie dziwić, że ofiar nie było więcej. Ostatecznie nikt nie zostaje ukarany. W 1984 roku na mocy amnestii sprawa wobec dwóch oskarżonych zostaje umorzona. Osoby, które brały udział w akcji ratunkowej, do dziś nie są w stanie zapomnieć o tragedii. Wielu z nich wciąż słyszy przerażające krzyki pacjentów i ma przed oczami zdeformowane zwłoki. Tragiczny pożar został upamiętniony w utworze Przemysława Gintrowskiego do słów Jacka Kaczmarskiego, noszącym tytuł A my nie chcemy uciekać stąd. Niektórzy postrzegali tekst piosenki jako metaforę ówczesnej Polski. Po upadku komunizmu stało się w końcu możliwe upamiętnienie ofiar. W 2010 roku nad zbiorową mogiłą w Świeciu postawiono pomnik, na którym wyryto nazwiska 46 ofiar. Pozostałe do dziś nie są znane. Po tragicznym pożarze szpital psychiatryczny w Górnej Grupie nigdy nie wznowił działalności. W 1989 roku niszczejący gmach ponownie trafił w ręce zakonu werbistów. Budynek został odremontowany i obecnie mieści się w nim dom misyjny. W 2017 roku zakon postawił na terenie dawnego szpitala pomnik upamiętniający tragiczne wydarzenia z 1980 roku. Na tablicy widnieje też fragment z 31 rozdziału Księgi Jeremiasza. Daje się słyszeć lament i gorzki płacz. Rachel opłakuje swoich synów. Nie daje się pocieszyć, bo już ich nie ma.
1: Słuchaliście podcastu Czarne Skrzynki.
0: Scenariusz Jan Olbratowski. Czytał Kuba Śliwiński.
1: Wszystkich odcinków posłuchasz na RMF On.

0: Po godzinie 7 podejmujemy tematy, o których jest głośno. Co by pan kupił w pierwszej kolejności za te 6,5 miliarda euro, które ma wpłynąć jako te pierwsze pieniądze z safe?
1: Przede wszystkim systemy antydronowe, systemy, które będą pozwoliły nam prowadzić z jednej strony obronę przed takimi atakami, a jednocześnie przygotować się również do aktywności, no i amunicję.
2: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o 7 w radiu RMF 24. Słuchaj już jutro.

0: Anita Janczak, dziękuję za dziś. Posłuchajmy jeszcze razem faktów RMF FM o 20:00 przed mikrofonem Marlena Chudzio.
1: Jakie były okoliczności wyjazdu Zbigniewa Ziobry do USA? O to Polska zamierza zapytać stronę węgierską, potwierdził minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Minister obrony Łotwy podał się do dymisji po naruszeniu łotewskiej przestrzeni powietrznej przez ukraińskie drony. W faktach odsłonimy też kolejne tajemnice ludzkiego mózgu. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska zwróci się do USA i Węgier z pytaniem dotyczącym Zbigniewa Ziobro. Chodzi o podstawy prawne, które umożliwiły byłemu ministrowi sprawiedliwości w rządach PiS opuszczenie Węgier i wyjazd do Stanów Zjednoczonych mimo braku ważnych dokumentów. Żurek we wpisie na platformie X dodał, że od miesięcy podejmowane były wszelkie kroki, by Ziobro stanął przed polskim wymiarem sprawiedliwości.
2: Chciałbym bardzo poznać, czy jacyś politycy pomagali Zbigniewowi Ziobrze, czy te plotki o tym, że dostał wizę dziennikarską również się potwierdzą. No musimy pamiętać, że w Polsce pomaganie osobom poszukiwanym przez policję ściganym jest przestępstwem.
1: Powiedział nam Waldemar Żurek. Według prokuratury Zbigniew Ziobro popełnił 26 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Minister obrony Łotwy Andris Pruc podał się do dymisji po incydencie z ukraińskimi dronami, które wtargnęły w łotewską przestrzeń powietrzną z Rosji i uszkodziły zbiorniki na ropę. Rezygnacji szefa resortu domagała się premier Ewika Silina. Szefowa rządu argumentowała, że systemy antydronowe nie zostały dostatecznie szybko uruchomione. Z kolei zdaniem szefa MSZ Ukrainy drony zostały celowo skierowane na Łotwę przez Rosję. Andrii Sibicha ocenił, że był to wynik rosyjskich działań radioelektronicznych.
3: Fakty na wakacje w RMF FM.
1: Pierwsza połowa maja to bardzo dobry moment, by przygotować się do dalszych wyjazdów w czasie wakacji. Tak przekonują w RMF FM specjaliści medycyny podróży na 6 tygodni przed początkiem lata.
4: Bezpieczeństwo, dobrze skonfigurowana apteczka podróżnych oraz szczepienia ochronne, jak również chemioprofilaktyka przeciwmalaryczna, jeżeli lecimy do rejonów endemicznych malarii, oraz chemioprofilaktyka przeciwbiegunkowa. To jest to klucz programu.
5: Co w tej apteczce powinno być obowiązkowo, którą bierzemy po prostu ze sobą?
4: Trepelenty przeciw owadom. A więc jeżeli mamy osoby z wrażliwym przewodem pokarmowym, rozważmy kwestię probiotyku. Oczywiście leki na receptę, a więc lek przeciwbiegunkowy, lek przeciwmalaryczny.
1: Podkreśla prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży profesor Krzysztof Korzeniewski. Rozmawiał z nim reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Zapomnieliśmy, co tak naprawdę nas uszczęśliwia i co sprawia, że czujemy się dobrze. A to jest sen, ruch i co najważniejsze, inni ludzie, spotkania twarzą w twarz w realnym życiu. To są rzeczy, które chronią nas przed depresją i lękiem. Mówi RMF FM szwedzki psychiatra, autor popularnych książek o mózgu Anders Hansen. Jak podkreśla, mózg wciąż koncentruje się na naszym przetrwaniu i reaguje bardzo pierwotnie. Kiedy stykamy się z wiadomościami o wojnach i katastrofach, mózg podświadomie myśli, że to się dzieje w naszym otoczeniu. Bo wszystko, o czym kiedyś ludzie słyszeli, co działo się w ich życiu, miało miejsce w ich bliskim otoczeniu. I nawet jeśli na poziomie intelektualnym wiesz, że wojna w Iranie nie wpływa bezpośrednio na twoje bezpieczeństwo, mózg ma trudności z oceną. To prawdopodobnie powód, dla którego choć żyjemy w świecie bezpieczniejszym niż kiedykolwiek, to myślimy, że świat jest bardzo niebezpieczny. Całą rozmowę o tym, jak nasze współczesne reakcje są wciąż kształtowane przez pierwotne instynkty, mamy na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: A fakty sportowe zaczynamy od Rzymu i meczu Igi Świątek. Zaprasza Wojciech Marczyk.
7: Polka jest coraz bliżej awansu do czwartej rundy turnieju WTA we włoskiej stolicy. Iga Świątek pewnie i szybko, 6-1, wygrała pierwszego seta meczu z Elisabetą Corciaretto. Tylko jeden gem dzieli już Polkę od zwycięstwa w tym meczu, bo w drugiej partii prowadzi już 5-0. A za niespełna godzinę pierwszy gwizdek w El Clasico w stolicy Katalonii. Barcelona, która jest o krok od mistrzowskiego tytułu, zmierzy się z Realem Madryt. By Katalończycy sięgnęli po tytuł, nie mogą dzisiaj przegrać z drużyną z Madrytu. Piłkarze Realu wyjdą na pewno bardzo zmotywowani na to spotkanie, bo nie będą chcieli pozwolić na to, by rywal cieszył się z tytułu na ich oczach, uważa Jan Urban, selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski, przypomnę, grający w przeszłości w lidze hiszpańskiej.
8: Nawet jeśli Real by wygrał, to i tak nie przeszkodzi to Barcelonie w zdobyciu mistrzostwa, przynajmniej ja mam takie zdanie.
7: Mówił Jan Urban na początek hiszpańskiego klasyku o 21:00. Druga z rzędu wygrana Legii w piłkarskiej ekstraklasie. Zespół Marka Papszuna pokonał 1-0 na wyjeździe zdegradowaną już Termalikę Brukbet Nieciecza. Zespół z Warszawy dzięki wygranej zajmuje 8 miejsce w ligowej tabeli. A dziś poznamy ostatni zespół, który awansuje do fazy play-off Orlen Basket Ligi. Oto miejsce. Koszykarze Anwilu Włocławek zmierzą się z MKS-em Dąbrowa Górnicza. Jaki plan na to spotkanie ma trener MKS-u Artur Gronek?
9: Utrzymać bardzo dobrą energię i intensywność w tym spotkaniu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, dać ludzi na boisko, które wytrzymają presję, która tam jest. Myślę, że Włocławek jest drużyną do pokonania, natomiast najważniejsze jest, że my nie stracimy głowy, bo tam będzie gorąco.
7: A początek meczu we Włocławku za niespełna kwadrans.
6: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji.
10: Tu Radio RMF 24.

0: zegarach już prawie 21:00. Czas na fakty w RMF FM.
1: Zapraszam, Marlena Chudzia.
2: Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Potwierdził to osobiście. Polski wymiar sprawiedliwości zamierza złożyć wniosek o ekstradycję. Masz starą książeczkę mieszkaniową? Dokument może dać realne korzyści. W faktach sportowych El Clasico właśnie rusza mecz między Barceloną a Realem, ale będą też dobre wieści z kortu. Zbigniew Ziobro potwierdził, że przebywa obecnie w USA. Jak poinformował w telewizji Republika, do Stanów Zjednoczonych przyleciał wczoraj. Jak podaliśmy w faktach RMF FM, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że zwróci się do USA i do Węgier z pytaniem o podstawy prawne, które umożliwiły Ziobrze opuszczenie Węgier i wyjazd do Ameryki mimo braku ważnych dokumentów. Zapowiedział też wniosek o ekstradycję Ziobry. Jutro prokuratura ma wszcząć śledztwo w sprawie tragicznego wypadku, do którego doszło wczoraj w Płocku podczas Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych. W wyniku zderzenia dwóch maszyn zginął 18-latek. Śledczy przesłuchiwali już kilkanaście osób w tej sprawie, informuje reporter RMF FM Jakub Rybski.
3: To organizatorzy zawodów, sędziowie, a także inni uczestnicy turnieju, w tym sternik, który brał udział w wypadku. Formalnie jednak śledztwo zostanie wszczęte jutro.
4: Będzie ono prowadzone w kierunku artykułu 160 i 155, czyli na narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i nieumyślnego spowodowania śmierci w tym kierunku.
3: Mówił mi Bartosz Maliczewski, rzecznik prokuratury okręgowej w Płocku. W tej sprawie nikt nie usłyszał jeszcze zarzutów, ani nie został zatrzymany. Prokuratura zabezpieczyła nagrania z miejsca turnieju, dokumentację, kombinezon i kask ofiary, a także dwa skutery, które brały udział w wypadku.
5: Wieczorne fakty RMF FM.
2: Dla wielu to tylko pamiątki po słusznie minionym ustroju, ale jak się okazuje, mogą być sporo warte. Mowa o książeczkach mieszkaniowych, które pamiętamy z czasów PRL-u. W faktach dziennikarz z redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, ile można zyskać z takiej książeczki?
6: Z samych wpłat, których dokonaliśmy jeszcze w poprzednim systemie, pewnie niewiele, ale jest jeszcze tak zwana premia gwarancyjna. Przeciętnie w zeszłym roku wyniosła ponad 20 tysięcy złotych. Według raportu portalu rynekpierwotny.pl na podstawie danych z PKO BP w obiegu jest prawie 1 000 000 książeczek mieszkaniowych z prawem do premii gwarancyjnej. Żeby móc z niej skorzystać, trzeba spełnić kilka warunków. Pierwszy, mieć cel dla tych wydatków. Zakup mieszkania, ale też spłata kredytu, wymiana okien lub termomodernizacja. Drugi warunek, trzeba zarejestrować książeczkę w PKO BP. Nie może być założona później niż w październiku 1990 roku. A jeśli zgubiliśmy książeczkę lub nie możemy jej odnaleźć na strychu, nie szkodzi. Wszystko jest w systemach i by zarejestrować dokument, nie potrzebujemy mieć go w papierowej formie.
2: Liverpool mówi dość uciążliwym turystom. Kultowe miejsca związane z grupą The Beatles doczekały się oficjalnego kodeksu zachowania, informuje nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
7: Koniec z blokowaniem wąskich uliczek i zaglądaniem mieszkańcom w okna. Grupa The Beatles Legacy wprowadziła kodeks postępowania dla przewodników i fanów odwiedzających Liverpool. Busy dojeżdżające pod dom Paula McCartneya mogą zabierać maksymalnie 16 osób, natomiast na Arnold Grove, gdzie urodził się George Harrison, wprowadzono całkowity zakaz wjazdu. Zwiedzanie powinno się też odbywać wyłącznie do godziny 18. Nowe zasady są odpowiedzią na rosnącą frustrację lokalnych mieszkańców, którzy zaczęli montować własne blokady, by powstrzymać natrętnych turystów.
2: Problemy ze sławą widać nie kończą się wraz z końcem działalności grupy. My też nie kończymy działalności. Kolejne fakty RMF FM o 22.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
2: Iga Świątek awansowała do kolejnej rundy turnieju WTA w Rzymie. Wojciech Marczyk zaprasza na fakty sportowe.
9: Dobry wieczór.
2: Jak zaprezentowała się Polka w tym meczu?
9: No bardzo dobrze. Polka, by pokonać Włoszkę Elisabetę Cocciaretto, potrzebowała jedynie 67 minut. Iga Świątek zagrała pewnie, wygrała w dwóch setach i nie dała dzisiaj szans rywalce. Jestem bardzo zadowolona z tego, jak zagrałam. Bardzo dobrze serwowałam i to pozwoliło mi otwierać sobie kierunki gry na korcie. To był fajny mecz. Podsumowała jeszcze w wywiadzie na korcie Iga Iga Świątek, która jutro w czwartej rundzie turnieju w Rzymie zagra z Naomi Osaką. Na stadionie Camp Nou rozpoczęło się jedno z najważniejszych spotkań ligowych na świecie. El Clasico, czyli starcie Barcelony z Realem Madryt. W wyjściowym składzie zespołu z Katalonii nie ma niestety Polaków. Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski na ławce rezerwowych. Real gra zaś bez Kyliana Mbappé. Mecz poprzedziła minuta ciszy poświęcona pamięci ojca zmarłego trenera Hansiego Flicka. Ojciec szkoleniowca zmarł dziś w nocy. Hansi Flick mimo to jest na ławce Barcelony. Jak na razie pierwsza minuta tego spotkania i nie oglądaliśmy jeszcze bramek. Siatkarze z Zawiercia z historycznym mistrzostwem Polski, Aluron CMC Warta.

0: prawie godzina 22.
1: Czas na fakty w RMF FM.
0: Zaprasza Marlena Chudzio.
2: Zbigniew Ziobro potwierdza wyjazd do Stanów Zjednoczonych, a minister sprawiedliwości zapowiada wniosek o ekstradycję. W faktach zbieramy komentarze do tych informacji. Przed nami załamanie pogody, czas, kiedy szczególnie trzeba uważać na swoją odporność. Na Camp Nou Barcelona już 2-0 prowadzi w meczu z Realem Madryt. O tym w faktach sportowych. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobro z USA zapowiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Ziobro od wczoraj jest w Stanach Zjednoczonych, dokąd przyleciał z Węgier, gdzie miał azyl polityczny.
3: Oczywiście mamy ze Stanami podpisane stosowne umowy, ale widzimy, jak trwa to w niektórych krajach. Tak walczymy o pana Kuczmierowskiego z Wielkiej Brytanii.
2: Powiedział nam minister Żurek. Polityczne komentarze zebrał dziennikarz RMF FM Jakub Rybski.
4: Politycy koalicji rządzącej podkreślają, że Polska ma umowę ekstradycyjną ze Stanami Zjednoczonymi, która zobowiązuje oba państwa do wydawania osób podejrzanych lub skazanych za poważne przestępstwa, aby mogły być sądzone w kraju, który ich poszukuje.
5: Wszystkie służby będą robić wszystko, żeby tak się stało, żeby on po prostu odpowiedział przed polskim prokuratorem.
4: Mówił senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Z kolei posłowie Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że politycy opozycji w Polsce obecnie nie mogą liczyć na uczciwe procesy.
6: Większość z nas chce w Polsce udowadniać swojej niewinności i również w tych postępowaniach obrazować opinii publicznej, jak bardzo są one niesprawiedliwe i niepraworządne. Po ludzku rozumiem pana ministra, że wybrał inną opcję, że swoje zdrowie, swoją rodzinę postawił na pierwszym miejscu.
4: Mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Horała. Prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze w sumie 26 zarzutów. Dotyczą m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, przekroczenia uprawnień i finansowania systemu Pegasus z Funduszu Sprawiedliwości.
2: Temat wyjazdu Zbigniewa Ziobrze wróci w naszej porannej publicystyce. Gościem rozmowy o 7 w radiu RMF FM i RMF 24 będzie europoseł PiS Michał Dworczyk. Rozmawiał z nim będzie Piotr Salak. O 8 Tomasz Tyrlikowski spotka się z minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz. Polecamy. Wypadek na A4 na Podkarpaciu. W miejscowości Nowa Jastrząbka między węzłami Dębica Zachód, Tarnów Centrum auto osobowe uderzyło w bariery. Jedna osoba została ranna. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Krakowa.
7: Fakty i zdrowie w RMF FM.
2: Po słonecznym weekendzie czeka nas ochłodzenie, zwłaszcza we wtorek. Zmiana pogody oznacza większe ryzyko infekcji. Już teraz, jak na maj, mamy dużo chorych. Ponad 1000 przypadków grypy i ponad 2000 zakażeń wirusem RSV w jednym tygodniu.
8: Ludzie obniżonej odporności, a nawet w pełni zdrowia mogą złapać tę infekcję. Dlatego ubiór dostosowywać właśnie do aktualnych prognoz.
9: A które warunki są groźniejsze, gdy jest prawie 30 stopni, czy kilkanaście? Czy sama zmiana tutaj jest niebezpieczna?
8: Sama zmiana i niedostosowanie. Jesteśmy różni. Są osoby, które czują się lepiej w temperaturze tam 10-15 stopni. Są osoby, które uwielbiają upały. No musimy to wszystko traktować indywidualnie.
2: Ze specjalistą chorób wewnętrznych, profesorem Grzegorzem Dzidą, rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Jak zwiększyć odporność przy zmiennej pogodzie? Podpowiedzi mamy na portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. Kolejne fakty o 23.00 przedstawi Arkadiusz Stępień. Miernikowski.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
2: A na ostatnie dziś fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
11: A zaczynamy od El Clasico, czyli piłkarskiego starcia Barcelony z Realem Madryt. Po 45 minutach zespół z Katalonii prowadzi 2-0. Pierwszą bramkę już w 9 minucie meczu. Efektownym strzałem z rzutu wolnego zdobył Marcus Rashford, a w 18 minucie na 2-0 podwyższył Ferran Torres. Taki wynik oznacza, że Barcelona jest coraz bliżej mistrzowskiego tytułu, który, przypomnę, da nawet remis w dzisiejszym meczu. A Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski mecz rozpoczęli na ławce rezerwowych. We Włocławku trwa zaś ostatnie miejsce w playoffach Orlen Basket Ligi. Anwil mierzy się z MKS-em Dąbrowa Górnicza. Końcówka czwartej kwarty. Końcówka tego meczu. MKS prowadzi 84-81. Piłkarki ręczne KGHM MKS Zagłębia Lubin po raz czwarty z rzędu zdobyły Puchar Polski. W finale turnieju w Elblągu pokonały MKS Piotrkowie Piotrków Trybunalski 35-29. Wygrana to nagroda za bardzo trudny sezon, przyznaje Kinga Grzypy, najlepsza zawodniczka finału.
12: Nie ukrywam, że sezon jest ciężki, długi, różnie bywało, było nas mało, było dużo kontuzji. Cieszymy się z tego, że potrafimy mimo wszystko grać i zdobywać najwyższe trofea.
11: Na koniec przenosimy się jeszcze za ocean. To był pełen emocji weekend dla Tymka Kucharczyka, który rywalizuje w wyścigach Indy Next w USA. Młody polski kierowca po raz pierwszy w karierze wygrał wyścig zaliczany do tej serii, a dokonał tego na legendarnym torze w Indianapolis.
13: Wygrać tutaj wyścig, no po prostu wow, ciary. Po całym wyścigu także towarzyszyło mi multum emocji, gigantyczna ulga, bo próbowaliśmy wygrać przez wiele wyścigów.
11: Mówił Tymek Kucharczyk, kolejny wyścig Indy Next 31 maja w Detroit, a za chwilę początek drugiej części El Clasico Barcelona, przypomnę, po 45 minutach prowadzi 2-0 z Realem Madryt.
10: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji.
14: Tu Radio RMF 24.

informacja i muzyka. Radio RMF 24.

0: A na razie zbliża się godzina druga, więc czas na kolejne fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Zbigniew Ziobro potwierdził doniesienia, że opuścił on Węgry i udał się do Stanów Zjednoczonych. Katastrofalne skutki niedożywienia w Strefie Gazy. Najbardziej poszkodowane są kobiety w ciąży i najmłodsze dzieci. Interwencja RMF FM na Dolnym Śląsku. Mieszkańcy Stronia apelują o odbudowę po powodzi mostu w Stójkowie. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro opuścił Węgry i udał się do Stanów Zjednoczonych. Polityk potwierdził, że przebywa w USA, ale jak zapewnił po raz kolejny, nie uciekł z Polski. Twierdzi, że podróżuje na podstawie dokumentu otrzymanego wraz z prawem do azylu. Tymczasem minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział wystąpienie o ekstradycję Ziobry. Prokuratura, przypomnijmy, zarzuca mu m.in. nadużycie związane z Funduszem Sprawiedliwości oraz kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Wywołany przez Izrael kryzys niedożywienia w Strefie Gazy miał katastrofalne skutki dla kobiet w ciąży, noworodków i niemowląt. Analizę danych medycznych przygotowała organizacja Lekarze bez Granic. Aż 95% dzieci urodziło się przedwcześnie, mówi Tomasz Czerniawski z Polskiego Biura tej instytucji.
1: To są wnioski, które płyną z danych medycznych zebranych z czterech ośrodków między końcem 2024 a początkiem 2026 roku. I wynika z nich, że wśród tych matek, które cierpiały na niedożywienie, było dwukrotnie więcej dzieci, które rodziły się martwe. Było też więcej wcześniaków i dzieci rodziły się z niedowagą. Był też odnotowywany wysoki odsetek poronień.
0: Lekarze bez granic alarmują, że mimo zawieszenia broni, sytuacja wciąż jest bardzo trudna i nadal pojawiają się nowi pacjenci, u których stwierdza się niedożywienie.
2: Reporterzy RMF FM interweniują.
0: Mieszkańcy Stronia Śląskiego i Lądka Zdroju na Dolnym Śląsku walczą o przywrócenie ciągłości przejazdu na jednej z najważniejszych tras rowerowych.